0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj trochę odejdziemy od tej wielkiej historii, historii politycznej, która przez pewien czas zajmowała ważne miejsce w obrazach historii Kościoła, no i będzie je zajmować dalej, no bo siłą rzeczy, kiedy Pan Jezus ponad 2000 lat temu wszedł w życie ludzi, no to wszedł także w politykę i stworzona przez niego wspólnota, czyli Kościół, jest elementem polityki światowej i to na pewno nieraz jeszcze wróci. Ale dzisiaj zajmujemy się trochę innymi sprawami. Chciałbym, abyśmy nieco wrócili właśnie do owych czasów sprzed 2000 lat, kiedy wspólnota Kościoła w ogóle się tworzyła, kiedy powstawały, ustanawiane zostały pierwsze sakramenty, kiedy chrześcijanie prawie wszyscy się znali. I żebyśmy to porównali z naszymi dzisiejszymi czasami. Co z tej duchowości dawnych chrześcijan przechowało się do naszych czasów? Co się zmieniło? Może nic się nie zmieniło? Ekspertem w tej naszej opowieści o duchowości chrześcijańskiej, o podejściu do Eucharystii, o podejściu w ogóle do sakramentów będzie mój i Państwa gość, ksiądz Jacek Kołak, którego serdecznie witam. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Proszę Państwa, ksiądz Jacek jest autorem licznych książek, które przybliżają...
2: Może nie licznych, trzech.
1: Trzech książek, które przybliżają kwestie, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Myślę, że o książkach sobie przy końcu audycji jeszcze powiemy. Natomiast na samym początku, powiedzmy sobie tak, sakramenty. Żeby ustalić pewne definicyjne ramy tego, o czym w ogóle będziemy mówić, bo myślę, że w naszym polskim społeczeństwie, mimo że katolickim nominalnie, to panuje często pewien rozgardiasz. Jak Kościół opisuje, czym są sakramenty, a czym nie są? Jakby to krótko, ale konkretnie opisać?
2: Po pierwsze, sakramenty ustanowił Chrystus. Pochodzą od Chrystusa, pierwszy punkt, a więc są darem Chrystusa.
1: To nie Kościół ustanowił sakramenty.
2: Kościół to Chrystus. Kościół też jest sakramentem nazwany. Znakiem właśnie Chrystusa, którego nie widzimy, ale działa przez łaskę. To pierwszy punkt. Chrystus daje nam sakramenty, są darem. Po prostu darem Jego żywej obecności. Po drugie, są znakiem łaski. Że za tym konkretnym znakiem, już nie będziemy szczegółowo teraz jeszcze omawiali, ale przy każdym sakramencie jest łaska dana człowiekowi. Potrzebna do życia. I jakby sakramenty są bliskie życiu, one nie są nigdy oderwane od życia. I sakramenty udziela Kościół, to już kolejny punkt, w imieniu Chrystusa. A więc udzielają właśnie szafarze, to znaczy kapłani wyświęceni lub diakon. Ktoś, kto staje w imieniu Kościoła, ale ma ważne święcenia. Na jakimś etapie.
1: Jest, o ile mi wiadomo, jeden sakrament, który udzielany jest bez szafarza. To jest sakrament małżeństwa. Udzielają go sobie małżonkowie nawzajem.
2: Tak, tylko wymagana jest tutaj asystencja Kościoła, żeby nabrać powagi, ale też i żeby ktoś odebrał tę przysięgę. I oczywiście przy chrzcie świętym też może, bo tak jest w szpitalach, na przykład panie na oddziałach chrzczą noworodki, które są zagrożone, na przykład mogą nie przeżyć. Wcześniaki, dzieci chore. I ja się spotkałem z taką praktyką, że panie, na przykład pielęgniarki już są wyćwiczone i one wiedzą, oczywiście za pozwoleniem rodziców, chrzczą po prostu te dzieci i dopiero po tym jest dopełnienie chrztu już w swojej parafii.
1: Każdy chrześcijanin może być szafarzem tego sakramentu.
2: Może być. W takich sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy na przykład życie ludzkie jest zagrożone. Może, może.
1: Mówi się, że sakramentów jest 7, prawda? I o ile mi wiadomo, Kościół prawosławny również uznaje wszystkie te 7 sakramentów, które są traktowane jako sakramenty w Kościele katolickim, rzymskokatolickim. Natomiast nieco inaczej jest z protestantami. O ile mi wiadomo, protestanci mają zupełnie inną naukę o sakramentach.
2: No nie uznają pewnych sakramentów jako właśnie wiążących, jako
1: ustanowionych przez Chrystusa. Właśnie wracam tutaj do tego zdania, które ksiądz powiedział na samym początku, że wszystkie sakramenty, my wierzymy w to, są wszystkie 7 jest ustanowionych przez Chrystusa. I protestanci kwestionują niektóre z nich, twierdzą, że nie zostały ustanowione przez Chrystusa. Czy możemy teraz cofnąć się do kart, nie wiem, Ewangelii, do początków pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, by się nad tymi sakramentami zastanowić, czy one rzeczywiście przez Chrystusa są ustanowione? No o chrzcie i Eucharystii możemy powiedzieć śmiało, prawda?
2: Chrzcie i nauczajcie, udzielając im chrztu w imię Ojca. Eucharystia, bierzcie, jedzcie, to czyńcie na moją pamiątkę. Sakrament pojednania w dzień właśnie, kiedy przychodzi po zmartwychwstaniu.
1: Tu na chwilkę się zatrzymajmy przy tych dwóch, o których ksiądz powiedział tak dość szybko. Czyli słowa Chrystusa już po zmartwychwstaniu, prawda? To idźcie i nauczajcie wszystkie narody, to są słowa powiedziane już po zmartwychwstaniu.
2: Zakończenie Ewangelii, ale wcześniej też, wcześniej jako powołanie. A więc właśnie chrzest, Eucharystia to wiadomo znak, to czyncie. Ja tak szybko, żeby potem wyjaśnić.
1: Tak.
2: Sakrament pojednania to wiadomo, weźmięcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone. My świętujemy, tak od razu krótko, no to chrzest świętujemy w Wielką Sobotę. W nocy, Wielkanoc.
1: To jest tradycja ustanowienia
2: tak,
1: tego
2: dziękujemy
1: sakramentu.
2: Dziękujemy za chrzest. Wielki Czwartek dziękujemy za Eucharystię i za kapłaństwo, bo dla Eucharystii jest kapłaństwo. Nie ma kapłaństwa bez Eucharystii. Ksiądz nie jest księdzem bez Eucharystii.
1: Zatrzymajmy się na moment, bo to, co ksiądz mówi, jest szalenie ważne. Bo często nam się tak wydaje, ja też czasem wpadam w taką iluzję, pułapkę pewnej iluzji, że kapłani księża zostali ustanowieni po to, żeby rządzić kościołem. A bardzo mi się podoba to, co ksiądz powiedział. Kapłan został ustanowiony w jednym konkretnym celu, by udzielać Eucharystii.
2: Eucharystii i głosić słowo. Bo zawsze słowo jest związane, jakby nadaje treść Eucharystii. Eucharystia bez słowa, także głosić słowo, a więc Chrystusa i konkretny znak potwierdzenia tej miłości właśnie w znaku Eucharystii. A do rządzenia nie. Tu moglibyśmy wiele audycji nagrać. Teologia, która może jeszcze nie dociera na grunt taki parafialny, duszpasterski, ale ona jest. To już na Soborze Watykańskim II była refleksja, że Kościół ma być wolny od paternalizmu, ma być ubogi, skromny, pokorny. Oczywiście młyny Kościoła mielą wolno, ale ta nauka wolno dociera, bo wraca do istoty chrześcijaństwa. Że ksiądz nie jest po to, żeby rządzić, bo Chrystus nie przyszedł po to, żeby rządzić. Chrystus nie przyszedł po to, żeby komuś przestawiać życie. Chrystus nie przyszedł po to, żeby kogoś w jakiś sposób manipulować, tylko przyszedł po to, żeby służyć. Ja przyszedłem po to, żeby służyć, dać życie.
1: Biskupi i kapłani są w gruncie rzeczy ofiarnikami ludu Bożego, prawda? Którzy sprawują Eucharystię w imieniu ludu Bożego przed Chrystusem. Tak jak ksiądz mówi o tym, że kapłan nie jest ustanowiony po to, by rządzić ludem Bożym, ja się zastanawiam nad taką kwestią, która kilkakrotnie jako pytanie stanęła mi przed oczyma, gdy czytałem Dzieje Apostolskie i listy świętego Pawła. Paweł, który był no, takim nauczycielem ludu Bożego, pisał do tych gmin, wędrował bardzo dużo, wiemy, że chrzcił. Bo to się pojawia w jego pismach, tak, że tam nawet pewna kontrowersja, że ci są chrzczeni przez Pawła, ci przez Piotra i jakaś rywalizacja między tymi grupami. Czy my wiemy, czy święty Paweł był kapłanem pierwotnego kościoła, czy był biskupem pierwotnego kościoła, czy też tylko kimś w rodzaju katechety, kaznodziei? Bo apostołowie byli na pewno. Tu nie ma wątpliwości, że to byli biskupi i kapłani. A czy święty Paweł, czy on również zajmował się właśnie Eucharystią i był takim pełnoprawnym, no nie wiem jak to powiedzieć, no biskupem, kapłanem?
2: Znaczy on mówi o sobie, że stałem się apostołem, stałem się, chociaż nie znałem wprost Chrystusa, ale stałem się apostołem.
1: Czyli można przyjąć, że jednak również to życie eucharystyczne przez niego było kontynuowane.
2: I Paweł tutaj staje w roli takiego pasterza i podkreśla ten aspekt służby. Aspekt służby podkreśla bardzo mocno i pokazuje właśnie, że Chrystus nas gromadzi. To, co mamy jakby owoc jego przemyśleń całej drogi w liście do Koryntian, kiedy on mówi, że właśnie gdybym mówił językami ludzi aniołów, ale mówi, gdyby nie było Chrystusa w moim życiu, gdyby Chrystus nie był najważniejszy, wszystko, co robię, to wszystko, nawet posługa ubogim, to jest wszystko pusta praca.
1: Nic bym nie zyskał.
2: Chrystus, relacja z Chrystusem, bliskość z Chrystusem, zażyłość z Chrystusem. I dlatego właśnie, kiedy my dzisiaj rozmawiamy o sakramentach i też jakby o początku troszeczkę Eucharystii, to właśnie to nam pokazuje, że sakramenty dają nam zjednoczenie z Chrystusem, bliskość z Chrystusem.
1: Czyli mamy te trzy sakramenty, które no, nie ulega wątpliwości, bo to są słowa Jezusa zapisane w Piśmie Świętym.
2: Ale też mamy też i nawiązanie do nakładajcie ręce, nie? Jest. Na chorych będą kłaść ręce,
1: właśnie. I tutaj,
2: zdrowie.
1: Czyli tu mamy sakrament bierzmowania, tak?
2: Sakrament bierzmowania jako właśnie modlitwa, modlitwa o wylanie, żeby Duch Święty stąpił, ale też i zachęta, żeby na chorych kłaść ręce. Chrystus kładł ręce na chorych. Mhm. A więc my patrzymy na znaki, co Chrystus czynił.
1: No, protestanci często mówią, że nie ma czegoś takiego jak bierzmowanie, jako oddzielny sakrament. Kładą ręce też, zwłaszcza w tych wspólnotach ewangelikalnych, tam bardzo często kładzie się ręce przy różnych okazjach. Ale że jest to tylko swoisty gest, a nie sakrament w naszym katolickim rozumieniu. Mamy jeszcze sakrament, o którym już wspominaliśmy, małżeństwa. Który jest takim dziwnym.
2: Życie na ziemi też będzie związane w niebie. Zachęta, nie? Opuści człowiek ojca i matkę. No Słowo Boże nam podpowiada, jakby, jakby pokazuje. Chrystus sam zaprosił, powołał apostołów, mamy kapłaństwo. Idźcie, nie? Zaprosił, odtąd będziesz ludzi łowił. Zaprasza, zmienia życie, zmienia tożsamość jakby człowieka. Zaprasza. Tu moglibyśmy w takie szczegółowe wątki wchodzić. Nie wiem, czy to akurat dla naszych słuchaczy jest to może...
1: To może być ciekawy element, no bo tak naprawdę kapłaństwo rozumiane tak bardzo tradycyjnie, apostolsko, zachowało się w kościołach mających tradycję apostolską, czyli w kościele rzymskokatolickim i w kościołach wschodnich prawosławnych. Tam się bardzo silnie podkreśla to, o czym ksiądz tutaj mówi. Kapłan został ustanowiony po to, by sprawować Eucharystię. Wierzy się w prawosławiu tak samo, w obecność Chrystusa wśród wiernych i że po to jest kapłan. Protestanci tego nie mają. Pastor u protestantów jest kimś takim, jak uczony w piśmie.
2: Może być wybrany.

0: Przez wspólnotę. Ja aż tak mówię, nie czuję się może mocny, bo to nie jest moja specjalność. Jestem teologiem duchowości, także nie chcę odpowiadać za coś, co nie jest jakby ściśle moją dziedziną nauki, ale zobaczmy, że kapłaństwa sobie nikt nie daje, nikt sobie nie bierze. To jest dar Pana. To jest dar Pana. I to jest właśnie, że Chrystus wybiera ludzi, których chce mieć blisko i którymi chce się posłużyć w świecie. Oczywiście Eucharystia, ale tutaj jest szeroko też rozumiana, bo to głoszenie słowa Eucharystia przenosi się na poziom życia. To będzie i posługa, i wrażliwość na ludzi ubogich, i służba, i zaangażowanie w życie miejscowej wspólnoty. I to będzie odpowiedzialność za to, co się dzieje w państwie, w kraju, w ojczyźnie, na świecie. To jest, mówię, szeroko, bardzo szeroko rozumiana służba, która jakby wypływa z Eucharystii i do Eucharystii prowadzi.
1: Kiedyś także w naszej audycji Obrazy z historii Kościoła spotkałem się z takim stwierdzeniem, że pełnią sakramentu kapłaństwa jest sakra biskupia. Nie do końca rozumiem, na czym to polega. Myślę, że sporo naszych słuchaczy też tutaj zadaje sobie pytanie, jak to jest, że prawdziwym, pełnym kapłanem jest dopiero biskup?
0: Przewodzi, jest pasterzem, jest zaślubiony Kościołowi jakby w pełni, odpowiada też za tą wspólnotę i w sposób szczególny jest zaproszony do takiego oddania życia na służbę pasterską, bierze odpowiedzialność. Chrystus zaprasza, jakby uczestniczy w tej sukcesji apostołów. To są już takie wątki, bo tak naprawdę taka sama Eucharystia jest, tak samo jest ważna Eucharystia, którą sprawuje biskup i tak samo, jeżeli sprawuje ją kapłan,
1: prezbiter
0: gdzieś na małej wiosce, ona ma taką samą wagę, tylko tyle, że biskup ma świadomość, że uczestniczy, że jest zaproszony, że Pan go wybrał, powołał też przez wspólnotę Kościoła i też przewodzi danemu Kościołowi, odpowiada, ma szczególny mandat, ma szczególne posłanictwo.
1: I wiemy, że te wszystkie określenia, którymi tutaj żeśmy się przed chwilą posługiwali, czyli biskup, prezbiter, także diakon, one wszystkie pojawiają się już na kartach Nowego Testamentu. One są uzasadnione. To nie jest tak, jak czasem spotykamy takie zarzuty spoza Kościoła, że Kościół katolicki wymyślił sobie biskupów, wymyślił sobie hierarchię. To wszystko było już w tych najpierwotniejszych wspólnotach, które liczyły często kilkanaście rodzin, gdzieś, nie wiem, w Aleksandrii, w Tebach, wszędzie, gdzie powstawały i tam wszędzie wśród tych kilkudziesięciu ludzi już był biskup, już byli prezbiterzy, już byli diakoni, a co ciekawe, były także diakonisy.
0: Tak,
1: bo też się
0: tak,
1: z tym spotykamy.
0: Do pomocy.
1: Natomiast te trzy, nazwijmy, elementy składowe sakramentu kapłaństwa, czyli i biskupstwo, i prezbiterat, i diakonat już były, chociaż na pewno ludzie ci nie wyglądali tak jak dzisiejsi księża, nie nosili sutanny, nie nosili koloratki.
0: Mieli swoje rodziny.
1: Mieli swoje rodziny, właśnie, bo tutaj też kolejny element, celibat wśród księży, o którym można spotkać bardzo dziwne opinie. Jak to jest? Czy celibat jest swego rodzaju administracyjną kwestią, która weszła do Kościoła w jakimś czasie wraz z sakramentem kapłańskim? Czy też on jest bardzo silnie związany od początku z kapłaństwem? Bo spotykałem się i z takimi opiniami, że pierwsi biskupi, czyli apostołowie, mieli żony, ale je pozostawili, by iść na drogę z Chrystusem i niejako pokazali tutaj drogę dla wszystkich kapłanów. I tam, gdzie przez stulecia tego celibatu nie było, czy dalej go nie ma, tak jak na przykład w kościołach rytu wschodniego, bo muszą państwo wiedzieć, że w kościele katolickim są całkowicie legalnie księża mający żony, choćby w kościołach unickich. Ale spotkałem się z taką opinią, że to jest swoiste ustępstwo, takie zejście z tej pierwotnej drogi, którą podążali apostołowie i pierwsi biskupi, którzy żon nie mieli. Jak ksiądz się do tego może ustosunkować?
0: Myślę, że pierwsza taka podstawowa kwestia to jest, no, słuchamy Ducha Świętego w Kościele i Duch Święty na dane czasy przemawia, kształtuje, daje nam jakieś znaki czasu. Potem widzimy pewną potrzebę, praktykę, jak można posługiwać w Kościele właśnie w takim, a nie innym stanie życia. I to, co może na początku pomagało w małej wspólnocie, w większej wspólnocie okazało

Wydawało się, że jest niewykonalne, że nie można podzielić serca dla rodziny i dla tej wspólnoty. Też Kościół odkrywa, Pan uczy, prowadzi nas i na przykład celibat jest takim znakiem. W ogóle tak naprawdę o celibacie nie można rozpocząć rozmowy, jeżeli człowiek nie podchodzi, jeżeli nie wychodzi od wiary. Bo bez wiary nie da się zrozumieć celibatu. Jeżeli nie ma relacji z Chrystusem, nie ma wiary właśnie w Chrystusa, nie

0: bliskości i żeby oddać całe życie, widać, że człowiek potrzebuje też oddać i tę sferę, żeby móc w pełni być właśnie dla Pana, żeby służyć.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Ja oraz mój gość, ksiądz Jacek Kołak. Powiedzieliśmy sobie wstępnie o większości sakramentów. Teraz chciałbym, żebyśmy słów parę poświęcili sakramentowi, który jest, no, bez kozery powiem, najważniejszy w Kościele. Bardzo podobają mi się słowa profesora Tolkiena z jednego z jego listów, to Państwo mogą znaleźć bez trudu, bo ten fragment krąży w internecie. Fragment listu profesora Tolkiena do jego

0: syna Christophera Tolkiena, gdzie on tak pięknie pisze, że synu, słuchaj, ze wszystkich rzeczy, jakie są na świecie, wszystkie są tak naprawdę nieważne i jedna jest ważna i na jednej trzeba się skupić, to jest najświętszy sakrament. Czyli Eucharystia, no nie bez przyczyny chyba traktowana jest jako najważniejszy sakrament Kościoła Świętego. Czy zawsze tak było? Czy ci pierwsi chrześcijanie w pierwszych wiekach też już mieli świadomość, że to jest najważniejszy ze wszystkich sakramentów?
1: Mieli taką świadomość, dlatego że mieli zakazy spotykania się na Eucharystii, gromadzenia się na Eucharystii i mogli przypłacić to życiem. Życiem, już nie mówię zdrowiem, ale życiem, niewolą.
0: Mówimy tu o czasach prześladowań.
1: Tak, czasach prześladowań, ale oni powiedzieli, my nie możemy gromadzić, właśnie my nie możemy żyć bez Eucharystii, my nie możemy się nie spotykać na Eucharystii, a więc widzimy to przeczucie, jak ważna jest Eucharystia. Dlaczego? W Eucharystii zawiera się wszystko, co Chrystus uczynił dla nas. Od przyjścia na świat, od tajemnicy wcielenia, aż po przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, że Chrystus, to wszystko, co uczynił dla nas, zawiera się w Eucharystii i Eucharystia jest jakby centrum życia duchowego, to co Paweł powiedział, że w centrum stoi, ale do niej wszystko zmierza i z niej czerpie całą moc. Jak patrzymy na rozwój duchowy, to właśnie, i to widać w praktyce, że jak człowiek się nawraca, to bardzo szybko odkrywa potrzebę obecności na Eucharystii. Nie trzeba mu mówić. Jak człowiek się nawraca, zaczyna chodzić na mszę świętą, tak mówiąc kolokwialnie. I ona właśnie jest jakby podstawą naszej wiary, życia. Ona kształtuje naszą postawę do życia. Ona kształtuje nasz styl życia. To możemy zaraz jeszcze rozwinąć, ale tak naprawdę cała nasza obecność, podejście do Eucharystii pokazuje nasze podejście do życia. Pokazuje też nasz poziom duchowy, ludzki, emocjonalny.
0: Co się dzieje? Z tego można mniemać, tutaj ze słów księdza, że profesor Tolkien był człowiekiem o mocno rozwiniętym życiu duchowym, skoro takie rzeczy pisał.
1: Życie duchowe, tak, tak, bo zobaczmy na przykład w teologii duchowości, że wszyscy święci, mistycy, wszyscy, możemy jakby pod wspólny mianownik wziąć jakby pewien zapis z ich biografii, dzienników duchowych. Głęboka duchowość eucharystyczna, głęboka miłość do Eucharystii. Umiłowanie Eucharystii, umiłowanie Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu. Oni odkrywali, że Eucharystia to jest wszystko, wszystko dla nich, wszystko. I dopiero dzięki Eucharystii człowiek otwiera się na pewne dzieła miłosierdzia, otwiera się na pewne zaangażowanie w świecie, tworzy się w ogóle cała jakby jego postawa ludzka i duchowa. Ja tak bardzo to podkreślam, bo Eucharystia to nie jest tylko jakaś pobożność, że ja idę sobie i odprawię Eucharystię, bo można chodzić, nie wiem, na trzy msze święte dziennie. Ja jako ksiądz mogę nie odchodzić od ołtarza i odprawiać 7:30, 8:30, ale to nie znaczy, że to musi być głębokie życie eucharystyczne. Wręcz przeciwnie. Bo zobaczmy, że Kościół tak na marginesie, powiem prawnie, obwarował, że ksiądz może odprawiać jedną mszę dziennie, drugą, jak jest racja duszpasterska, no trzecią to już jakaś bardzo nagła taka potrzeba. A więc jest tak wielka, zawiera się
0: to prawda, jest wielki skarb.
1: Wielki skarb, to jest tak wielka tajemnica, tak wiele treści, nauki, głębi, tajemnicy.
0: On nie powinien być dewaluowany.
1: Nie może być, nie może być. To jest zabronione, to jest wręcz po prostu...
0: To jest bardzo ciekawe, co ksiądz mówi, bo znów kojarzy mi się to z pewną duchowością wschodnią Kościoła prawosławnego, gdzie w ogóle w jednym kościele, w jednej cerkwi, jednego dnia może być tylko jedna, jak oni to nazywają, msza święta, to jest świata liturgia. Tylko jedna.
1: To jest też trochę taka też głębia teologiczna w tym zawiera się. Chodzi o to, że jedna Eucharystia, bo buduje jedną wspólnotę.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Że nie gromadzimy się. Z potrzeb duszpasterskich jest więcej mszy świętych, mówimy, w parafii, ale generalnie
0: bo wszyscy by się nie pomieścili w kościele.
1: Jedna Eucharystia, jedna Eucharystia. I tak jest w małych wspólnotach, tak jest w mniejszych parafiach, nie? Że czasami jest tylko ta jedna msza święta, która właśnie gromadzi.
0: I to jest to nawiązanie do tych pierwszych wieków, gdzie ta Eucharystia odbywała się dla danej wspólnoty raz w ten pierwszy dzień tygodnia. Pamiętajmy, to nie jest siódmy dzień, tylko
1: tak,
0: pierwszy.
1: Zbierali się wszyscy, schodzili.
0: I odbywała się raz i było to na tyle ważne wydarzenie i wielkie, że ono się odbywało raz na 7 dni. Święty Paweł...
1: Jeszcze tak, przepraszam, ale zobaczmy, jakie wyczucie świętych było. Na przykład święty Franciszek z Asyżu, on tak przy całej jego skromności, pokorze, tak się czuł niegodny nawet sprawowania Eucharystii, nie wiem, no tak to na ten czas rozeznawał,

0: że był tylko diakonem, nie sprawował Eucharystii. Właśnie. Święty Ignacy Loyola czekał, jak dobrze pamiętam, ponad rok po przyjęciu święceń, na, żeby sprawować pierwszą Eucharystię. Nie czuł się dojrzały. To nie dlatego, że oni nie byli pobożni, oni prowadzili głębokie życie duchowe, że naprawdę życie modlitwy, mistyka, ale tak przeczuwali, takie mieli przeczucie wielkości Eucharystii i powierzonego im urzędu, posługi,
1: ciężaru,
0: że czekali, żeby dorosnąć do sprawowania Eucharystii, do uczestniczenia w Eucharystii.
1: Przywołując tutaj postacie tych dwóch wielkich i niesamowitych świętych, świętego Franciszka, świętego Ignacego Loyoli, ksiądz niejako wyprzedził kolejne moje pytanie właśnie o podejście do Eucharystii zwykłych ludzi w dawnych wiekach, w średniowieczu, w czasach nowożytnych. Swego czasu poświęciłem dużo uwagi zakonom rycerskim, między innymi zakonowi templariuszy, czyli zakonowi świątyni. I tam oni mieli bardzo ciekawe takie wewnętrzne przepisy, ordonanse, regułę w ogóle regulującą całe życie, nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim duchowe. Musimy pamiętać, że to byli przede wszystkim zakonnicy. Oni się głównie modlili. Nie walczyli, tylko modlili. I oni mieli przywilej, uwaga, przywilej przystępowania trzykrotnie w ciągu roku do Eucharystii, do stołu pańskiego. I był to przywilej w stosunku do innych wiernych, którzy przystępowali wtedy, w XI, XII, XIII wieku, wyłącznie raz do stołu pańskiego, czyli w czasie Wielkiej Nocy. I tak wyglądało podejście do Eucharystii w średniowieczu i zresztą dużo później też, z tego, co ksiądz mówi, że święty Ignacy Loyola tak sam nie czuł się godny w ogóle sprawować Eucharystii. Teraz mamy zupełnie inne podejście. Teraz się wręcz namawia ludzi, żeby ile się da przyjmowali komunię świętą. Z czego wynika to podejście w średniowieczu, w dawnych wiekach, takie, rzekłbym, bardzo, brakuje mi tu odpowiedniego słowa, wstrzemięźliwe, a z czego wynika ta zmiana dzisiaj, w dzisiejszych czasach?
0: Odwołam się do słowa, ile się da, bo tego nie ma.
1: Jakby... Użyłem skrótu myślowego.
0: Tak, ale chcę, żeby jakby od razu, oczywiście ja tutaj pana dobrze rozumiem i też intencje, ale chodzi o to, żebyśmy naszym też radiosłuchaczom pokazali, że Kościół nie zachęca do ile się da, nie, żeby być na jednej mszy świętej. Na jednej, jeżeli możesz, odkrywasz, to na pewno w niedzielę jest to obwarowane przykazaniem, bo jak człowiek przestanie już chodzić na Eucharystię w niedzielę, nie będzie przeżywał Eucharystii w niedzielę, nie będzie słuchał słowa, bardzo szybko stanie się człowiekiem niewierzącym.
1: Zamiera po prostu.
0: Zamiera
1: życie
0: wiara,
1: duchowe,
0: po prostu,
1: zamiera.
0: Życie duchowe, bo po prostu sakramenty tak na marginesie podtrzymują nasze życie duchowe. Tak jak my musimy ćwiczyć, chodzić, żeby nasze ciało mogło spokojnie żyć, zdrowo, żeby się rozwijało, żeby podtrzymać kondycję, tak samo potrzebujemy właśnie łaski, żeby nasza kondycja duchowa, ludzka też. A jeżeli ktoś odkrywa potrzebę, to Kościół zachęca, to może przyjść częściej. Ale są osoby, które w pewnym momencie mówią, ja nie mogę żyć bez Eucharystii, chcę być codziennie. I przykład podam z parafii. Wiejska parafia pod Warszawą przychodzi na 7 rano codziennie małżeństwo. Wychowali już dzieci, mają syna 21-letniego studenta, pani pracuje w gminie, pan w jakimś zakładzie pracy, uśmiechnięta, życzliwa, ten pan też. I oni mówią, że oni codziennie zaczynają dzień od Eucharystii, bo inaczej ten dzień wygląda. Zanim wejdą w ten kierat pracy, rytm, nie, to przemęczenie, głośne życie, zaczynają dzień od Eucharystii, ale to jest odkrycie. I człowiek odkrywa właśnie, że ta Eucharystia daje mu siłę, że on staje się innym człowiekiem.
1: Wiemy nawet o takich najbardziej skrajnych, ekstremalnych sytuacjach, gdzie żyją mistycy, święci, którzy nie przyjmują w ogóle żadnych pokarmów, tylko Eucharystię
0: Marta
1: i żyją.
0: Marta Robę przez 50 lat tylko przyjmowała Eucharystię.
1: Nie potrafi tego nauka wyjaśnić.
0: Nie potrafi.
1: A ta Eucharystia daje dosłownie życie.
0: Tylko Eucharystia. Także Pan daje nam takie, można powiedzieć, tak kolokwialnie, taki młot w głowę daje nam, żeby obudzić naszą wiarę i przypomnieć o swojej żywej obecności.
1: No ale jednocześnie...
0: Jeszcze wrócę. Kościół zachęca nas, żeby uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w adoracji. Dzisiaj ta praktyka jakby jest też mocno dowartościowana, bo...
1: Adoracja, tak.
0: Bo Eucharystia ma dwa wymiary. To nam przypomniał papież Benedykt, szczególnie jako właściwe odczytanie soboru, że na soborze już wtedy odczytano, że Eucharystia ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar sprawowania, to co robimy w parafii, i ten wymiar trwania, że jest tak wiele tajemnicy, tak wiele treści, tak wiele nauki zawiera się w Eucharystii, tak wiele Pan nam daje, że potrzebujemy teraz w ciszy z tym potrwać, żeby chociaż trochę tak w cudzysłowie to przetrawić, przyjąć w jakiś sposób, żeby do nas to dotarło, przeniknęło nas. I właśnie te dwie praktyki. I właśnie dzisiaj ludzie odkrywają to, że właśnie chcą być na Eucharystii, szukają, jadą nawet na wczasy, sprawdzają sobie...
1: Czy w pobliżu kościół, czy będzie o której kościół, godzinie są.
0: Jadą za granicę, gdziekolwiek, szukają kościoła, tak układają program dnia, tak właśnie plan podróży, żeby być na Eucharystii, ale też szukają miejsc ciszy, żeby potrwać właśnie przed Panem, żeby to, co się dokonało w czasie sprawowania, żeby przeniknęło do moich myśli, do serca, żeby to jakiś miało wpływ na moje życie. Bo mówię, sprawowanie Eucharystii, to, że się gromadzimy na Eucharystii w mniejszej, większej wspólnocie, w dużym mieście, pięknej katedrze, czy małej wiosce, czy nawet mszy polowej, to zawsze ma przeniesienie do życia. Jeżeli Eucharystia jest oderwana od życia, tak naprawdę nie jest dobrze sprawowana. Tu odwołam się do myśli papieża Benedykta XVI, który postawił takie pytanie w jednym z artykułów takich naukowych, kiedy Eucharystia jest dobrze sprawowana.
1: No właśnie, kiedy?
0: Kiedy jest Eucharystia? Co świadczy o tym, że Eucharystia jest wiarygodnie sprawowana? Dosłownie on tak mówi. I mówi tak, że jeżeli sprawowanie Eucharystii, celebrowanie Eucharystii, tak językiem teologicznym, nie przenosi się na celebrowanie zwykłej dobroci w życiu, to mówi, to sprawowanie, to celebrowanie w Kościele, mówi, jest
1: nieważne,
0: niewiarygodne. Jest nieważne, znaczy jest źle sprawowane, dosłownie, sprawowane. Źle. Że właśnie Eucharystia zawsze wpływa na nasze postawy życiowe. Na nasze postawy życiowe. I to było widać, jak pierwsi chrześcijanie żyli, że oni mieli wszystko wspólne, że oni się, wiadomo, zmagali, kłócili, dojrzewali, ale w jakiś sposób słuchali Pana, że coś robili dobrego razem. Dzisiaj mamy odwołanie do jakby tych wspólnot pierwszego chrześcijaństwa przez ruchy, wspólnoty religijne. To po Soborze Watykańskim II, że Kościół nie może być anonimowy, Kościół nie może być tłumem, że te relacje osobowe gdzieś zaczęły zanikać. Mamy z jednej strony globalizację, możemy się szybko kontaktować, przemieszczać, ale z drugiej strony ludzie się czują bardzo samotni, bardzo czują się osamotnieni i potrzebują małych wspólnot, małych grup, gdzie można jakby na nowo zacząć oddychać, można poznać panią, z którą, nie wiem, pracuję w jakimś urzędzie, a nie znam jej w ogóle. Mieszkam obok na ulicy, a w ogóle nie znam. A Eucharystia sprawia, że ja też poznaję ludzi, z którymi mieszkam, żyję na co dzień.
1: Do małych wspólnot jeszcze sobie wrócimy, bo to jest szalenie ważna kwestia, o której chciałem dzisiaj porozmawiać. Natomiast do samej Eucharystii i do tych pierwszych wieków chciałbym powrócić. Święty Paweł używa w swoich pismach określenia łamanie chleba. Spotykają się na łamaniu chleba i wiemy, że tu chodzi właśnie o ową Eucharystię sprawowaną w pierwszy dzień tygodnia. To jest ważny dzień już wtedy. Tutaj adwentyści dnia siódmego mylą się, zarzucając, że Kościół to wymyślił. Nie, już na początku wiemy, że właśnie w pierwszym dniu tygodnia na pamiątkę zmartwychwstania to łamanie chleba, czyli Eucharystia, była sprawowana. Ale jednocześnie mamy taki obraz, on się również wyłania z Nowego Testamentu, z jakichś historii, z książek dotyczących pierwszych wspólnot chrześcijańskich, że ta Eucharystia w bardzo małym stopniu wizualnie przypominała dzisiejszą mszę świętą. Że w dużej mierze była to po prostu zwykła uczta, na której też pojawiały się inne pokarmy, nie będące pokarmami eucharystycznymi. Prawda? Było tak, że w pierwszych wspólnotach oni się spotykali na jakiejś takiej agapie, w ramach której także była Eucharystia. No nawet Paweł tam strofuje w jednym z listów, że wręcz się upijają na takich spotkaniach.
0: Przypomina, że powinni się najeść w domu.
1: Tak.
0: Już.
1: Czyli ten czynnik wspólnego jedzenia, spotykania się na takim poziomie czysto ludzkim, czysto fizycznym, był bardzo ważny i był częścią, nazwijmy tej pierwotnej mszy świętej. Potem te drogi się gdzieś rozeszły. Spotykamy się w domach, na imieninach, nawet świętujemy święta wielkie kościelne, jak zmartwychwstanie. ucztą taką, nazwijmy, domową, prawdziwą, a Eucharystia stała się

0: Tak naprawdę dopiero w takich wspólnotach wszystkie sakramenty są przeżywane prawdziwie. To życie duchowe może naprawdę wzrastać. I że Kościół, idąc, mówię tu pewnym uproszczeniem, po Konstantynie Wielkim, po cesarzu, który pierwszy wprowadził chrześcijaństwo w wielki świat, że idąc w tą wielką liczbę wiernych, trochę zszedł z tej pierwotnej drogi. Czy takie twierdzenie jest uzasadnione? No ono jest w jakiś sposób wywracające do góry nogami całe nasze patrzenie na historię Kościoła.
1: Ono jest podyktowane też pewną praktyką, bo widzimy to na podstawie tego, co się dzieje. I faktycznie, że dzisiaj większy nacisk jest na zauważenie człowieka, jednostki, nie ten kościół masowy, na przykład w Polsce, to już jest historia po części. Dzisiaj jak nie wychodzimy do ludzi, jak nie widzimy konkretnego człowieka, możemy zapomnieć o duszpasterstwie. Jako przykład podam, kiedy byłem na Łotwie, przypatrywałem się pracy takiej duszpasterskiej siostry z Polski, tam właśnie przygotowanie ludzi do sakramentów. Tam nie ma czegoś takiego jak przygotowanie grupy do sakramentów. Tam się siostra spotyka z danym człowiekiem, przygotowanie do chrztu, do Eucharystii, do spowiedzi. Tam się pracuje z człowiekiem,
0: tak jak...
1: nie grupą.
0: Kilkanaście stuleci temu, gdzie katechumen był prowadzony i to często przez samego biskupa danej gminy.
1: Indywidualnie. Oczywiście można to uczynić w mniejszych wspólnotach, ale to pokazuje potrzebę, jak bardzo trzeba poznać człowieka, na przykład w parafii, jak bardzo trzeba poznać wszystkich ludzi, parafian, wejść w ich świat, poczuć klimat, w ich styl życia, poziom życia, problemy.
0: Od razu przypomina mi się tu postać świętego Augustyna, który był przez świętego Ambrożego przygotowywany w dorosłym życiu do sakramentu chrztu świętego bardzo indywidualnie. Spotykali się, pobierał nauki, zadawał pytania, otrzymywał te pytania. Ciężko to jest przerzucić na wielkie liczby. Czy da się, czy jest możliwość połączenia Kościoła jednak dużego, wielkiego, kościoła społecznego, który jest częścią naszej tożsamości też narodowej i właśnie życia wspólnotowego, życia duchowego w małych grupach.
1: Jako przykład podam. Pomagałem w podwarszawskiej parafii, nie będę mówił miejscowości, żeby nie czynić tutaj żadnej reklamy, ale duża parafia, inteligencja, ludzie prości, różne stany życia. I ksiądz proboszcz, bardzo dla mnie święty człowiek, taki bardzo pokorny, prosty człowiek, a przy tym bardzo wielki, on zna wszystkich parafian, praktycznie zna wszystkich parafian. Ja kiedyś przechodziłem z nim i mówię, wiesz, gdybyś zagubił kartotekę, gdyby ktoś ci spalił kartotekę, zniszczył bazę danych w komputerze, to ty byś otworzył z głowy, bo znasz ludzi problemy, ale to nie jest takie poznanie ludzi, że aha, ta pani to mi przywiezie tam coś do kościoła, ten pan ofiaruje coś na ołtarz, nie, to nie jest takie poznanie, to jest poznanie duszpasterskie. Tu mieszka pani Krysia, ma chorego męża, tu pani Ania, tu pan Zdzisio, tu ich córeczka. Wejście w świat każdego domu, każdego człowieka i zauważanie każdego człowieka. Każdy człowiek, na przykład w czasie wizyty duszpasterskiej, każdy dom był ważny. Każdy człowiek był ważny. Nie można było ominąć, nie można było, jeżeli ktoś nie mógł w tym czasie, no to prosił, to zawsze był, ktoś go odwiedził właśnie w innym terminie. Uszanowanie człowieka. I proszę mi wierzyć, w niedzielę to widziałem kolejka ludzi w zakrystii zawsze do proboszcza. Proboszcz, który w zakrystii czeka. Nie urząd proboszcza, nie urząd księdza, tylko...
0: kapłan wspólnoty
1: lokalnej. Tylko właśnie kapłan wspólnoty, niepokorny. A więc to się dzieje na naszych oczach. Oczywiście.
0: Czyli można.
1: Można. Jako przykłady, bo mówię, dobre przykłady budują. Oczywiście można się zamknąć, można znać ludzi, tylko proszę, kancelaria, 9, tam 12, proszę urząd przyjść. Nie, ale to dzisiaj nie ma racji bytu. To, co papież Franciszek nam pokazuje, bo ma tą siłę duszpasterską, ma ten swój entuzjazm i wie, że wyjście do człowieka, wyjście, zauważenie konkretnego człowieka, to, że się nie boi papież zrobić sobie selfie, nie, z ludźmi, to jest po prostu pokazanie, że ja jestem dla ciebie, nie? Ja nic nie stracę, jak ja sobie z tobą zdjęcie zrobię, kiedy do ciebie zadzwonię, odwiedzę cię. To jest wejście, bo Chrystus, zobaczmy, jak czytam Ewangelię, zawsze to mnie zastanawia. Obchodził miasta i wioski. To to nie były duże wspólnoty. Święty Paweł, jak nauczał, to nie były tłumy ludzi, hala, nie wiem, na przykład stadion, ileś tam set tysięcy ludzi. Tylko czasami to było kilka osób, mała wspólnota, gdzie

0: jakaś sala na górze, w różnych miejscach. Taka pokora, że oni szli, po prostu nieśli Ewangelię w większych miejscach, mniejszych. Szli do ludzi, znali ludzi. Zobaczmy, jak te listy się czyta, czy Pawła, czy Piotra, to widać, tam, że tam
1: po imieniu,
0: jest,
1: wymienia konkretnych ludzi.
0: On zna, mówi, pomóc się za tego, tam Epafrasa, masz tu mojego tam ucznia Marka. Jest bardzo osobowy Kościół. I właśnie wracamy do sakramentów, że sakramenty, zobaczmy, one są bardzo osobowo udzielane.

0: tam Epafrasa, masz tu mojego tam ucznia Marka. Jest bardzo osobowy Kościół i właśnie wracamy do sakramentów, że sakramenty, zobaczmy, one są bardzo osobowo udzielane, jak mówimy tak face to face. I dlatego sakramenty to jest Eucharystia, uczą nas takiego osobowego podejścia do człowieka, że Chrystus chce się spotkać z każdym osobiście, że Chrystus chce wejść, nawiązać osobisty dialog z każdym człowiekiem.
1: Nasza audycja powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że wiele tematów, wiele pytań, które być może zrodziły się teraz u Państwa, którzy nas słuchacie, możemy rozwinąć, czy znaleźć ich rozwinięcie w książkach, których autorem jest mój i Państwa gość. Ja tutaj trzymam dwie takie pozycje. Czy ksiądz mógłby słów kilka na ich temat powiedzieć? W jaki sposób? No, nie bójmy się tego słowa, zareklamować je. Co nasi słuchacze w nich znajdą?
0: Obydwie pozycje to są takie bardzo proste przewodniki. Jako teolog duchowości odkryłem potrzebę, za przykładem papieża Benedykta, żeby być nauczycielem prostego ludu, żeby wielką teologię takim zrozumiałym, prostym, ludzkim językiem przekazać. I pierwsza książka to jest Owoc modlitwy. Poznać, by pokochać Eucharystię. Taki przewodnik po mszy świętej. Od początku, od przygotowania w domu, aż po wszystkie obrzędy zakończenia. Są też tam świadectwa ludzi.
1: Poniekąd rozwinięcie tak. tego, o czym żeśmy wspomnieli
0: tak. Po
1: dzisiaj.
0: Części, tak, po części. Tu nie ma wątków historycznych, wielkiej teologii, bardziej takie odniesienie do życia i co Kościół mówi, jak sprawować Eucharystię, jak powinna wyglądać, żeby miała dobre przeniesienie na życie. Są też tam świadectwa ludzi, na przykład Eucharystia ogrodnika, hydraulika, siostry zakonnej, nawet matki, która straciła dziecko, także są takie zebrane krótkie świadectwa i artykuły właśnie, jak się Eucharystia przenosi do życia, jak ona sprawia, że jestem innym księdzem, człowiekiem, chrześcijaninem. A druga książka to jest już ostatnie 2 lata pracy, taki poradnik o życiu duchowym. To jest takim jakby podręcznik życia duchowego, te wszystkie takie wielkie zagadnienia z teologii życia duchowego, też prostym językiem ukazane właśnie, jak to można, i przykład podam, o tym się nie mówi nigdzie, że do zjednoczenia z Bogiem jesteśmy wszyscy zaproszeni. I ta pani na wsi, która wyciąga wodę właśnie ze studni i tam tą korbą kręci, i wielki teolog, i papież, wszyscy jesteśmy zaproszeni do bliskości z Bogiem i to, co duchowe, jest bardzo proste i bardzo ludzkie. Także to jest taka też trochę obrona przed pewnymi takimi prądami, które nam proponują takich trochę dewocji, takiej fałszywej pobożności. Także ta książka ukazuje zdrową teologię, zdrową, taką prostą teologię, jak można się rozwijać duchowo. Jak być duchowym i ludzkim. O.
1: Życie duchowe w codzienności, ksiądz Jacek Kołak.
0: To jest wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa z Częstochowy, także można znaleźć na ich stronie też.
1: I na stronie, na stronie internetowej. Cóż mogę powiedzieć, tylko namawiać Państwa do tego, żeby zastanawiać się, czym są sakramenty w naszym życiu, czym jest życie duchowe, żeby powiększać swoją wiedzę na ten temat. Podoba mi się stwierdzenie księdza z samego początku audycji, że pobożność rodzi się z namysłu, że najpierw trzeba pomyśleć i dopiero potem można w ogóle o jakim życiu duchowym mówić. Z bezmyślności nic się nie chrześcijańskiego nie stworzy.
0: Tak krótko dodam, mój kolega zastanawiał się, dlaczego na okładce tej książki jest taki, co na rysunku jest też mężczyzna, który się zastanawia, siedzi i mówi, po co ty dałeś taką ilustrację do książki Życie Duchowe. Ja mówię, wiesz, życie duchowe zaczyna się, jak człowiek zaczyna myśleć. Myśleć, nie tylko być pobożnym, ale myśleć, co Bóg czyni dla mnie i co ja czynię dla Boga.
1: Także proszę Państwa, modlimy się, ale także myślimy. Myślimy o naszym życiu, myślimy o życiu duchowym. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Jacek Kołak, któremu serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże wszystkim.
2: Historia Kościoła. Powiedzieć.

0: Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Bardzo się cieszę, że się słyszymy i że mogę rozpocząć kolejne spotkanie w Drogowskazach na

0: antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, ale zanim przedstawię osobę, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego wydania, to może powiem, dlaczego się spotykamy. Pretekstem jest data. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Jest obchodzony 17 maja, dlatego że w 1990 roku, tego właśnie dnia, Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła, i tutaj robię duży cudzysłów, homoseksualizm z listy chorób. Ten dzień jest nazywany jednym z najważniejszych dni w kalendarzu społeczności LGBT+. A dla mnie to jest okazja, żeby zastanowić się, jak wygląda ich rzeczywistość w Polsce, z czym się mierzą, z czym się spotykają. Mam nadzieję, że okaże się, że odpowiedzi, jakie przychodzą do głowy, okażą się nietrafne, że coś się jednak zmienia, że my się przede wszystkim zmieniamy jako społeczeństwo, ale osobą, która skonfrontuje mnie z tymi moimi wyobrażeniami, będzie Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Witaj w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
0: Nie powiedziałam o najważniejszym, nie powiedziałam o tym, czym mnie również ozdobiłeś, mianowicie o tęczowej wstążce. Na stronie kampanii, znów się na nią powołam, czytamy, że wstążka zmienia przestrzeń, w której żyjemy. Naprawdę taki mały drobiazg, taka tęczowa wstążeczka, która nie jest byle jaką wstążeczką. Ja bardzo lubię tę historię, mam nadzieję, że o niej też powiemy, ale umówmy się, że nie wstążka jest najważniejsza, a to, co symbolizuje.
1: Tak, ten symbol tęczowej wstążki jest bardzo ważny i fajnie, że od niego zaczynamy dzisiaj. I to nie jest tylko taką historią, akcją jednorazową, ale to jest możliwością pokazania solidarności i wsparcia z osobami LGBT+, w Polsce i na świecie. Akcja tęczowej wstążki, akurat którą realizujemy tu w Polsce, jest organizowana we współpracy ze Słowacją i Czechami i ta wstążka daje szansę innym osobom zobaczyć właśnie, że je wspieramy. Ja pamiętam zresztą, jak prowadziłem szkolenia kiedyś w miejscach pracy, jeśli chodzi o homofobię i transfobię, to często osoby LGBT mówiły wprost, że dla nich bardzo ważne jest zobaczyć na przykład, że ktoś ma kawałek tęczowej przypinki, smyczki, jakiś mały symbol, który pokazuje, że one mogą się czuć tą osobą bezpiecznie. I teraz my chcemy, żeby ta sytuacja przeniosła się na ulice polskie, gdzie osoby będą z dumą nosić tęczową wstążkę i pokazywać, że przy nich osoby dookoła nich, w komunikacji miejskiej, na ulicy, w teatrze, w barze, mogą czuć się bezpiecznie i znajdą sojusznika, który pokaże, że to miejsce jest też dla nich.
0: Przeszedł mnie dreszcz, kiedy powiedziałeś o bezpieczeństwie, również dlatego, że uderzyło mnie to, że w kraju, w którym żyjemy, w czasach, w jakich żyjemy, są nadal grupy, które mimo wszystko potrzebują takiego zapewnienia, że to miejsce jest dla nich bezpieczne, że w tym miejscu są akceptowane. No oczywiście wszyscy wiemy, co dzieje się w Polsce, jakie narracje się pojawiają. Tutaj oczywiście nie ma dla nich miejsca. Natomiast nawet takie drobiazgi, jak powiedziałeś, kawałek smyczki czy wstążka, mogą to poczucie bezpieczeństwa w kimś zacząć budować.
1: Tak, zdecydowanie. To jest o tym, gdzie czujemy się, że jesteśmy u siebie w domu. Ten dom możemy definiować na różne sposoby, ale ten dom jest też takim właśnie naszym otoczeniem, naszą społecznością. Kiedyś żyliśmy w społecznościach też lokalnych, mamy swoje wioski. Teraz te wioski są trochę bardziej wirtualne, trochę bardziej rozproszone, więc tym bardziej musimy pokazać, że ta wioska wspierająca, wioska, która da nam to bezpieczeństwo, da nam tą też swobodę i radość, jest dookoła nas. I dlatego takie symbole jak tęczowa wstążka są bardzo ważne.
0: Temat tej bliskości, wspólnotowości, wiosek to jest oczywiście historia na inną rozmowę, bo wydaje mi się, że z wielu perspektyw można zobaczyć, że mamy na tym polu problem, że obserwujemy jakiś rozpad więzi, trudności w ich nawiązywaniu. No i w tym takim dobrostanie psychicznym bardzo wielu grup, bardzo wielu osób to się jednak niestety odbija. Drugie słowo, którego użyłeś, które zwróciło moją uwagę poza bezpieczeństwem, to jest solidarność, bo one w pewnym sensie może nie są bliskoznaczne, ale są ze sobą sprzężone. Czy osoby LGBT+ również tej solidarności potrzebują?
1: Myślę, że zdecydowanie tak i myślę, że szczególnie w Polsce powinniśmy pielęgnować i dbać o tą wartość solidarności z każdą grupą wykluczoną, a nie oszukujmy się, że osoby LGBT+ cały czas doświadczają dyskryminacji w Polsce i tutaj zarówno takiej dyskryminacji czy przemocy w przestrzeni publicznej niestety, bo dalej tutaj spotykamy się z historiami czy ataków, czy wyzwisk w przestrzeni publicznej, ale też tej dyskryminacji prawnej. Bo sytuacja osób LGBT+ w Polsce cały czas pozostawia wiele do życzenia.
0: Chyba na waszej stronie internetowej znalazłam takie przerażające dane, że 70% sprawców przemocy

0: motywowanych homofobią, czy bifobią, czy transfobią, 70% sprawców unika kary. Udaje im się uniknąć kary.
1: Tak, niestety są to prawdziwe dane i jest to fakt, że Polska ma problem z egzekwowaniem tutaj standardów międzynarodowych, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności przestępstw motywowanych uprzedzeniami czy mowy nienawiści, nawoływania do nienawiści. Tutaj bardzo często spotykamy się z tym, że osoby doświadczają gróźb karalnych, doświadczają tego, że ktoś mówi, że je zabije, czy w jakiś inny sposób skrzywdzi i policja często, czy prokuratura pozostawiają to bez żadnego rozwiązania. Tutaj chociażby takie przykłady z bliska gdzieś wokół mnie. Moja przyjaciółka, jak zgłaszała tego typu wypowiedzi w jej stronę, no to nie udało się ustalić sprawców w internecie. To jest problem internetowy i to jest problem systemowy w Polsce, że ta skuteczność wyszukiwania sprawców, ale też skuteczność tego, jak egzekwujemy prawo, jest niska, ale też drugim problemem jest też to, że prawo w Polsce cały czas nie chroni osób LGBT+, bo dalej mimo prób rządu w zakresie zmiany przesłanek przestępstw nienawiści, ta zmiana została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, który podważył istnienie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
0: Czasem brakuje słów, tym bardziej, że trudno jest zrozumieć, dlaczego wśród pewnych osób jest tak duży opór, żeby wprowadzać rozwiązania, które służą tylko i wyłącznie zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa, obrony tych osób, zwłaszcza, że historie, które przyszły mi do głowy, dotyczą bardzo młodych osób. Łatwiej jest wziąć udział w marszu, popchnąć dalej internetowy łańcuszek, niż podjąć jakieś realne kroki albo rozważyć nawet swoje działania. Dominik z Bieżunia, prawda? Kacper, to są tylko dwa imiona, myślę, że z bardzo licznej grupy osób, które w sposób absolutnie bezpośredni takiej przemocy doświadczyły.
1: Tak, tutaj zdecydowanie ta sytuacja też przemocy rówieśniczej, bo to jest to, o czym mówisz, czyli nienawiści wobec dzieci, młodzieży, która pokazuje, że chce być sobą i przylepia się do nich tą łatkę osoby LGBT+, wykorzystuje się homofobię jako taki sposób ataku. Nie wiemy, czy część z tych dzieci było osobami LGBT+, ale wiemy, że spotkały się z homofobią. I wiemy, że ta homofobia doprowadziła do tragedii, czy na przykład też sytuacje, gdzie transfobia ze strony właśnie szkoły, czy ze strony chociażby lekarzy doprowadziła do tragedii.
0: Mówimy o szkole, natomiast ta sytuacja nie zawsze ulega zmianie wraz z wejściem w dorosłość, dlatego że wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że osoby LGBT+, nie zawsze czują się bezpiecznie, nie zawsze czują się takie nieskrępowane w wyrażaniu swoich potrzeb, swojej tożsamości w miejscu pracy. Takie jasne zadeklarowanie się co do swojej tożsamości tam również mogłoby zostać różnie odebrane.
1: Zdecydowanie ten problem w miejscu pracy dalej istnieje i o tyle mamy tutaj lepszą sytuację, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy jest zakazana i jest to jeden z kluczowych artykułów, które w tym momencie chronią osoby LGBT+, przestrzeni publicznej, aczkolwiek dalej dochodzi do sytuacji, gdzie te osoby są czy szykanowane, czy są wykluczane, bo zwróćmy chociażby uwagę na to, jak w miejscu pracy funkcjonujemy. Często podczas kawy, w przerwie lunchowej rozmawiamy sobie o swoich rodzinach, rozmawiamy sobie o swoim życiu prywatnym. Osoby LGBT+, potrzebują czuć się bezpiecznie, żeby móc też w tą rozmowę wejść. A jeśli nie wchodzą w tą rozmowę, to też są izolowane, bo nie są częścią takiego naturalnego nawiązywania kontaktów, relacji w miejscu pracy i siłą rzeczy nie będą się czuły tam bezpiecznie. Co pokazują też badania, to akceptacja osób w miejscu pracy pozwala na zwiększenie ich efektywności, kreatywności i tutaj z takiego bardzo już ekonomicznego punktu widzenia pozwala na zwiększenie przychodów firmy, więc każdy pracodawca powinien też dbać o to, żeby w jego miejscu pracy było jak najlepiej. I dlatego kampania przeciw homofobii też pracuje z firmami, prowadzi szkolenia, prowadzi certyfikacje, żeby zadbać o osoby LGBT+, w miejscu pracy.
0: No myślę, że to, co powiedziałeś, to jest zapewne wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o trudności, z którymi osoby LGBT+, się mierzą. Natomiast sądzę, że jest to wystarczające, żeby zechcieć do akcji Tęczowa Wstążka się przyłączyć, albo przynajmniej zrozumieć, dlaczego to, że ona po raz pierwszy w Polsce

0: się pojawiła, jest tak ważne. Tak jak powiedziałeś, ta akcja przyszła do nas ze Słowacji. Chyba stamtąd są dane dotyczące tego, że w związku z organizowaniem tęczowej wstążki wsparcie dla osób LGBT plus wzrosło o 57%. Nie jestem pewna, jak rozumieć te dane, natomiast nie mam wątpliwości, że są pozytywne. Ale sama wstążka nie przyjechała do nas ze Słowacji, z kraju bratniego, z Czech. I to jest bardzo piękna historia. Zgodzisz się ją opowiedzieć?
1: Jak najbardziej. Tak, tęczową wstążkę zainicjowała organizacja ze Słowacji, natomiast od początku zależało im na tym, żeby tęczowa wstążka nie była kolejnym produktem importowanym z daleka i nie przyczyniała się ona też negatywnie do sytuacji klimatycznej na świecie. W związku z tym szukali oni lokalnych wytwórców, z którymi mogliby współpracować. I tutaj natrafili na firmę rodzinną z Czech, która chętnie zaangażowała się w projekt i faktycznie ta firma wyhaftowała 12 kilometrów tej tęczowej wstążki. Jednocześnie firma rodzinna ze Słowacji zajęła się przygotowywaniem tych wstążek i ich pakowaniem, co powoduje, że tutaj w naszym regionie powstaje tak piękna historia i historia pisana właśnie rodzinami, które są sojusznicze i które chcą pracować dla dobra osób LGBT+.
0: Myślę, że o rodzinach, bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu, będziemy jeszcze dzisiaj w drogowskazach mówić sporo. Oprócz kwestii związanych z solidarnością, z taką chęcią wspierania, radzę wam zwrócić uwagę na to, że są ludzie, którzy są w stanie wyhaftować 12 kilometrów wstążki, która ma 6 kolorów, więc to jest naprawdę koronkowa robota i ja jestem jakoś poruszona tym, że kawałek tej pracy i kawałek tej misji ja również mogę nosić. Z wielu innych powodów cieszę się, że tęczowa wstążka ozdabia także mnie. A dzisiaj o akcji, między innymi o akcji, opowiada Miko Czerwiński, czyli osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zostańcie z nami, bo nie pomylę się wiele, jeżeli powiem, że w kolejnej odsłonie drogowskazów czeka nas podróż w czasie. Przeniesiemy się o kilka lat wstecz, ale do kiedy i w jakim celu to wam nie powiem, tylko powiem, żebyście zostali z nami i słuchali drogowskazów dalej. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Bardzo cieszę się, że mogę się z Wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Spotykamy się z powodu akcji Tęczowa Wstążka. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Nie tylko tego dnia warto mieć ze sobą tęczową wstążkę. Jak ją dostać, o tym nie powiedzieliśmy, a to jest ważne. Odsyłam Was na stronę kampanii przeciw homofobii, gdzie jest dokładnie opisane, w jaki sposób posiadaczem takiej wstążki można się stać. Ale pod koniec pierwszej części tego spotkania obiecałam, że przeniesiemy się w czasie i to właśnie proponuję, żebyśmy zrobili. 2020 rok, trudny rok, bo to był rok pandemiczny, co więcej znów maj, 17 maja. O ile dobrze pamiętam, no to był taki dosyć intensywny pandemicznie czas, kiedy nawet nie mogę powiedzieć, że krzepliśmy w tej rzeczywistości, co się jej uczyliśmy, bo to wszystko przecież rozkręcało się późną zimą, wczesną wiosną. Ale nie o pandemii będziemy rozmawiać, ale o tekście, który pojawił się na stronie kampanii przeciw homofobii. Tekst, który punktował 6 palących problemów w społeczności LGBT+ w Polsce. Podejrzewam, że ten tekst pojawił się również dlatego, że no, nie można było wziąć udziału w żadnym marszu, nie można było zrobić żadnego zgromadzenia, manifestacji, wydarzenia, no bo wszyscy siedzieliśmy pozamykani w domach i mieliśmy nadzieję, że nie padniemy. Nie wiem, czy już wtedy były zamknięte lasy i godziny dla seniorów, ale na pewno na różne sposoby byliśmy poograniczeni. Jeżeli się zgodzisz, chciałabym przyjrzeć się tym 6 palącym problemom i zastanowić się, na ile przez te 6 lat rzeczywistość się zmieniła. Pewnie kiedy mówiłam o pandemii, wielu i wiele z Was pomyślało sobie o rany, ile to było lat temu, ile przez ten czas się wydarzyło, masa czasu minęła. No to mówię, sprawdźmy, ile przez ten czas się wydarzyło. Pierwszy z tych palących problemów, taki również bardzo

Wielu i wiele z was pomyślało sobie o rany, ile to było lat temu, ile przez ten czas się wydarzyło, masa czasu minęła. No to mówię, sprawdzam, sprawdźmy, ile przez ten czas się wydarzyło. Pierwszy z tych palących problemów, taki również bardzo

0: szkołach.
1: Ja może zanim jeszcze przejdę do pierwszego problemu i pozwolisz, to zwrócę uwagę, kiedy ta publikacja wyszła. I rok 2019-2020 to jest, przypominam, czas kampanii wyborczych i czas tak naprawdę największej nagonki na osoby LGBT+ w Polsce, kiedy homofobia stała się narzędziem do pozyskania wyborców, stała się takim narzędziem ataku i dalszej polaryzacji.
0: I chyba też duże przyzwolenie się pojawiło.
1: Tak, duże przyzwolenie polityczne, a osoby LGBT+ stały się takim kozłem ofiarnym tego, co się dzieje w Polsce. I tutaj na pewno to musimy wziąć pod uwagę, patrząc na tamte czasy. Ale jeśli patrzymy chociażby na kwestie prawne, to niestety raczej przyjdzie do nas smutna refleksja, że za wiele się nie zmieniło. Bo wtedy już Polska była na ostatnich miejscach mapy ILGI Europe i tęczowego indeksu ILGI Europe, który co roku analizuje sytuację prawną w całej Europie. I dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o ochronę prawną. Mówiąc o samej dyskryminacji młodzieży...
0: Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale jak powiedziałeś o tym przyzwoleniu odgórnym na pewne homofobiczne, transfobiczne zachowania, no to zacznijmy z grubej rury. Uważasz, że to przyzwolenie zostało, czy ono zostało jakoś cofnięte, czy co gorsza, ono się w nas po prostu jakoś zakorzeniło. Mówię nas, bo czuję się częścią tego społeczeństwa.
1: Myślę, że na szczęście nie zostało. W takim sensie na pewno tamte lata, ale też lata kolejne, lata protestów, oporu osób aktywistycznych, czy lata też sprzeciwu ze strony chociażby instytucji europejskich, pozwoliły na cofnięcie tego trendu pogłębiającego nienawiść. Widzimy to też w badaniach opinii społecznej, gdzie osoby w Polsce jasno coraz bardziej wyrażają się za prawami osób LGBT+. Pamiętam takie badania opinii społecznej, które robiłem kilka lat temu odnośnie pytania, czy należałoby karać za atakowanie dwóch chłopaków idących za ręce, tylko dlatego, że idą ze sobą za ręce, i jeśli dobrze pamiętam, ponad 70% osób było zdania, że no nie wolno atakować za miłość, nie wolno atakować za to, że ktoś chce być razem. Podobnie widzimy to też w badaniach opinii publicznej odnośnie związków partnerskich czy równości małżeńskiej. Jesteśmy w 2026 roku i mamy ponad 50% społeczeństwa w większości badań, które mówi jasno, że równość małżeńska powinna być w Polsce. Pytanie, na co jeszcze czekamy?
0: Ja nie odpowiem na to pytanie, zostawmy je sobie w zawieszeniu. Miłość to jest słowo, którego mi trochę brakowało, które faktycznie w pierwszej części naszej rozmowy nie wybrzmiało. Natomiast no, ono jest kluczowe, żeby rozumieć sprawy, o których rozmawiamy. Wszystko się gdzieś zaczyna. Najczęściej początkiem naszego myślenia o sobie, szukania tożsamości, postrzegania świata jest szkoła. Ja zaczęłam od szkoły również dlatego, że to był pierwszy punkt, który w tym tekście się pojawia. No i prawo, o którym też wspomniałeś na początku, bo zdaje się, że ta dyskryminacja młodzieży LGBT+ w szkołach, na którą zwracacie uwagę, byłaby, no może niełatwa, ale realna do ukrócenia. To znaczy, to jest kwestia rozporządzeń kilku, które znów z jakiegoś powodu nie są wprowadzane. Powtórzę za tobą pytanie, dlaczego?
1: Tak, to jest kwestia rozporządzeń, to jest kwestia podstawy programowej i tego, by edukacja antydyskryminacyjna, ale też edukacja seksualna mówiąca o różnorodności zachowań, czy związków, czy rodzin była wprowadzona. Także edukacja obywatelska, która zwracałaby uwagę, że nie ma miejsca na dyskryminację w demokratycznym państwie, które faktycznie chce się rozwijać. I myślę, że gdyby te wszystkie aspekty były wprowadzone, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Powoli się zmienia. Co się zmieniło w szkołach, to na pewno widzimy, że nie ma już ataków ze strony czy to ministerstwa, czy to kuratoriów na szkoły, które chcą zorganizować tęczowy piątek. Nie ma ataków na nauczycieli, którzy chcą uczyć młodzież o tym, jak świat jest różnorodny, piękny, ale widzimy, że to są bardziej cały czas indywidualne decyzje, indywidualne działania. Tak samo po stronie rodziców, którzy muszą podjąć decyzję, czy chcą, żeby ich dziecko uczyło się tego, czy nie.
0: Edukacja zdrowotna kłania się tutaj w pas. No chyba nie ma co przytaczać danych dotyczących tego, jaki procent uczniów na te zajęcia chodzi. Pewnie to, że to jest nieobowiązkowe, również ma na to wpływ.

0: pokazuje i jasno mówi o tym, że te terapie nie są skuteczne, są absolutnie bez sensu, są krzywdzące i szkodzące tak naprawdę osobom, które na nie chodzą. Mamy też jasny sygnał ze strony Parlamentu Europejskiego, który dosłownie chwilę temu przegłosował, że Europa powinna zakazać na całym swoim terytorium tego typu terapii, ale do tej pory w Polsce samej nie mamy takiej ustawy, która by tego zakazywała. Miejmy nadzieję, że też ustawy o zawodzie psychologa, czy inne ustawy, które gdzieś bardziej precyzują, jak wygląda ta pomoc psychologiczna w Polsce, będą jednocześnie narzędziem do tego, żeby walczyć z tymi pseudopraktykami. To głosowanie w Parlamencie Europejskim, które się odbyło, jest też takim symbolem zaangażowania osób aktywistycznych w całej Europie, bo ono odbyło się tylko i wyłącznie dlatego, że organizacje, takie jak Kampania Przeciw Homofobii, zmobilizowały osoby do podpisania inicjatywy obywatelskiej, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, i udało się zebrać tam ponad 1 000 000 podpisów, zmuszając Komisję Europejską i Parlament Europejski do zajęcia się tym tematem.
1: I znów trochę wracamy do tego, czym zakończyłeś swoją wypowiedź dotyczącą sytuacji w szkołach, że to wszystko są ruchy bardzo mocno oddolne, że ten impuls wychodzi od ludzi, ze społeczeństwa, z osób, które no, nie zgadzają się z obecnym stanem rzeczy, i dopiero ten impuls dociera lub niestety nie dociera do osób, które decydują, które mają moc podejmowania decyzji, które są wiążące. Kolejny punkt, który pojawia się na stronie Kampanii Przeciw Homofobii, który w 2020 roku był palący, chyba będzie to też jedyny, o którym możemy powiedzieć, że został rozwiązany, to są strefy wolne od LGBT. Wydaje mi się, że to jest bardzo niechlubny kawałek historii, ale chyba już należący do przeszłości.
0: Tak, na szczęście faktycznie spośród tych wszystkich punktów strefy wolne od LGBT są już przeszłością. W 2025 roku udało się obalić ostatnią z tych stref i miejmy nadzieję, że tego typu strefy już nie wrócą do Polski, bo jest to co najmniej haniebne, że w ogóle one w naszym kraju powstały.
1: Kolejny punkt, wydaje mi się, że w jakimś stopniu niestety już omówiliśmy w pierwszej części rozmowy, chodzi o przemoc. Przemoc motywowaną homofobią, bifobią i transfobią. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze do dodania. Mnie osobiście cieszy to, co powiedziałeś o tym, że jest jakaś taka społeczna niezgoda na te zachowania.
0: Myślę, że jest ta społeczna niezgoda i widzimy w tej chwili, gdy są debaty publiczne odnośnie praw osób LGBT+, że jest też niezgoda wśród dziennikarzy i dziennikarek na to, żeby politycy używali tego typu słów na wizji, i jest niezgoda szersza wśród społeczeństwa, żeby w ten sposób byli oni reprezentowani. Mam nadzieję, że patrzymy na świetlaną przyszłość, ale więcej będę dopiero w stanie ci powiedzieć na jesień, kiedy opublikujemy nasze wyniki regularnego badania z sytuacji społecznej osób LGBT+, gdzie także patrzymy na stopień doświadczenia przemocy.
1: Kolejny punkt to, można powiedzieć, że jest tykająca bomba. Temat, który wraca jak bumerang, który można rozwiązać w dosyć prosty sposób, ale okazuje się, że chyba nie ma woli, żeby to się wydarzyło. Brak równości małżeńskiej i związków partnerskich. O równości małżeńskiej również już wcześniej mówiliśmy. Wydaje mi się, że przytoczenie tego problemu, czy też nazwanie go za kampanią przeciw homofobii, może być w pewnym sensie pretekstem czy okazją do przytoczenia słów, które zupełnie niedawno padły na sądowej sali, kiedy jedna z osób, mąż, argumentował przed sądem, oczekując, że otrzyma zgodę na transkrypcję małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Mówił tak, i to są bardzo piękne słowa, jesteśmy małżeństwem, jesteśmy rodziną, jesteśmy dla siebie wszystkim. I chyba to ostatnie zdanie jakoś tak bardzo mnie poruszyło. W trzeciej części rozmowy mam nadzieję, że porozmawiamy trochę więcej o tej całej sytuacji. Również dlatego, że fruwa dosyć sporo argumentów, które nie mają ani żadnego sensu, ani uzasadnienia, ani mocy prawnej. To, co się dzieje teraz, to, że coraz więcej par na tę drogę są wychodzi, mówi wprost, my się kochamy, my jesteśmy dla siebie wszystkim, proszę to uszanować, kropka.
0: Teraz ja mam ciarki, bo byłem na sali sądowej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdy te słowa padły i faktycznie było to wzruszające, było to piękne widzieć, że te pary o siebie walczą, te pary pokazały jasno polskiemu państwu, że chcą być małżeństwami, a teraz sądy, i tu zarówno sądy krajowe, wojewódzkie, ale też sądy europejskie jasno mówią, te pary muszą być uznane.
1: To mogłaby być puenta tej części naszej rozmowy, ale mimo wszystko na stronie KPH-u pojawia się jeszcze jeden punkt, bardzo aktualny znów w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Mianowicie chodzi mi o to, że wyroki sądów europejskich, sądów międzynarodowych w sprawie właśnie osób LGBT+, nie są w Polsce respektowane. Czy czeka nas rewolucja?
0: Do wyborów w 2023 roku szliśmy na

0: pewno z myślą o praworządności i o tym, że jest to jedna z wartości, która przyświeca nam, ale też przyświeca osobom, które będą nami rządziły w tym kraju. I niestety dalej wyroki sądów europejskich, ale też sądów polskich nie są respektowane. I tutaj nie mówimy już o jakichś pojedynczych wyrokach, ale mówimy o całym szeregu wyroków, bo mamy w tym momencie już kilka wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarówno jeśli chodzi o związki partnerskie, jak i rozpoznawanie małżeństw. Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jasno mówi, że małżeństwa zawarte w Unii Europejskiej muszą być transkrybowane. No i mamy szereg wyroków sądów krajowych, które także zobowiązują władze do wprowadzenia instytucji, czy to transkrypcji małżeństwa, czy wprowadzenia instytucji związków partnerskich. Więc widzimy, że te sądy mówią jasno, a jednocześnie rząd wydaje się wybierać, które wyroki im się podobają, a które nie, i wdrażać je szybciej lub wolniej. My czekamy cały czas i działamy, żeby te wyroki były jak najszybciej wdrożone.
1: Nie powiem, że twoje słowa będą puentą, one będą kontynuowane. Traktuję je po prostu jako przecinek, dlatego że poproszę cię o ich rozwinięcie w trzeciej części naszej rozmowy, która rozpocznie się na antenie Eski Rock za kilka minut. W dalszym ciągu będę rozmawiała z Miko Czerwińskim, osobą dyrektorską kampanii przeciw homofobii. Tę podróż w czasie kończymy. Chciałoby się rzec, że aż trudno w to uwierzyć, że to, o czym rozmawiamy, dzieje się tu, dzieje się teraz, dzieje się bardzo aktualnie. Bo będziemy rozmawiać o transkrypcjach małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się na naszej antenie. Witam się z Wami po raz trzeci. Ja się nazywam Aleksandra Geland i po raz trzeci przedstawiam Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Zaczęliśmy od tęczowej wstążki, akcji, która jest elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Znów, jeżeli chcielibyście stać się posiadaczami i posiadaczkami takiej wstążki, odsyłam Was na stronę kampanii przeciw homofobii. Później zrobiło się mniej przyjemnie, bo rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają zmiany, wdrażanie zmian, które miałyby najzwyczajniej w świecie poprawić bezpieczeństwo i jakość i komfort życia osób LGBT+ w Polsce. Listopad 2025 roku, czyli mniej więcej pół roku temu, to nie są odległe sprawy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innym kraju Unii Europejskiej. W Polsce Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy ten wyrok w marcu, jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec marca, czyli to jest jeszcze bliższa przeszłość, właściwie trudno o tym mówić jako przeszłości. Zupełnie niedawno natomiast kolejne trzy pary w trochę innym układzie, dlatego że to były pary, które ślub zawarły za granicą, ale jeżeli dobrze zrozumiałam, później to wspólne życie kontynuowały w Polsce, więc wszystkie historie o tym, że to są pary żyjące na odległość, że to są, cytując mnie, ministra, weekendowe małżeństwa tutaj nie znajdują zastosowania. Zacznę od pytania, nie chodzi o to, że ono jest prowokacyjne, ale dotyczy takiego obszaru, w którym nagle wszyscy staliśmy się ekspertami, również parę lat temu, mianowicie zapytam cię o konstytucję. Wszyscy w Polsce bardzo dobrze znamy konstytucję, powołujemy się na nią bardzo chętnie, zasłaniamy się nią kiedy trzeba. I znajduje się w niej taki artykuł 18, który no właśnie, który może sprawiać, że tych wyroków można nie respektować, czy nie?
2: Absolutnie nie. I tutaj zarówno te cztery już wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale też głosy konstytucjonalistów jasno pokazują, że artykuł 18 nie jest przeszkodą do tego, żeby pary osób tej samej płci mogły zawierać w Polsce związki i mogły transkrybować swoje małżeństwa zagraniczne. Artykuł 18 mówi o tym, że Polska jako państwo chroni małżeństwo i tutaj...
1: Jest ten fragment małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny.
2: Tak, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
1: Przecież aż tak się nie znam w konstytucji.
2: Rodzinę i to tylko zwraca uwagę i to chociażby profesor Łętowska, ale też ostatnio profesor Safian podkreślali, że to zwraca uwagę, że faktycznie należy dbać o małżeństwo i dbać o rodzinę i dbać o macierzyństwo w Polsce. Natomiast nie przeszkadza to temu, żeby Polska rozpoznawała różne rodziny, różne konfiguracje tego, jak osoby chcą decydować o swoim życiu rodzinnym. I tu też kluczowe jest połączenie jednak polskiej konstytucji z traktatami międzynarodowymi. Tutaj wyroki NSA jasno mówią, że musimy to czytać w połączeniu, chociaż

Chociażby z artykułem 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która mówi o prawie do prywatności i tworzenia życia rodzinnego każdej osoby. Więc osoby LGBT+ mają prawo w Polsce tworzyć swoje rodziny, powinny mieć prawo zawierać związki i formalizować te swoje rodziny, bo one też mają prawo do dbania o bezpieczeństwo tych rodzin, ale też o to, żeby ta ich miłość mogła być celebrowana. I tutaj

0: Sądem administracyjnym stała niedawno, gdzie ona mówiła, że dla niej ważne byłoby to, żeby to małżeństwo odbyło się w Polsce, ale nie mogło, im zależało na małżeństwie, więc wyjechał za granicę. Ale dlaczego dla niej to by było ważne? Bo wtedy jej babcie mogłyby wziąć udział, jej dziadkowie, jej dalsza rodzina, osoby, które są dla niej ważne, bo są częścią tej rodziny i z którą ona chciałaby celebrować tą miłość, którą ma dla swojej partnerki, ale prawo w Polsce odbiera jej tę możliwość w tym momencie.
1: To jest temat, który podejmowaliśmy w drogowskazach kilka miesięcy temu, a propos kampanii również KPH, która zwracała uwagę na to, że osoby LGBT+, bardzo często nie są jakimiś wyodrębnionymi jednostkami. To też są osoby, które mają braci, siostry, babcie, matki, ojców, ojczymów i to też są osoby, które chcą przy nich być i które cierpią, widząc, że miłość ich bliskich nie może być celebrowana, nie może być otwarta, nie jest powodem do tak otwartej radości, jak w przypadku innych par w Polsce. I myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby podkreślać, a to, że te pary również chciałyby świętować w Polsce, w swoim kraju. No, żyjemy w kraju wspólnym, który dla nas wszystkich jest ważny, niezależnie od tego, jaką mamy tożsamość czy orientację seksualną, prawda?
0: Tak, zdecydowanie Polska jest krajem, w którym chcemy żyć, w którym chcemy czuć się bezpiecznie, w którym chcemy celebrować ważne sytuacje w swoim życiu, takie jak chociażby ślub. Ja nie chcę wyjeżdżać za granicę, żeby się pobierać, ale jeśli to będzie jedyna opcja prawna, to może będę musieć. Natomiast wolałbym, żeby faktycznie ten ślub mógł odbyć się tutaj na miejscu.
1: To jest takie niesamowite zderzenie bardzo intymnego świata związanego z miłością, z emocjami, z uczuciami, z tymi twardymi prawnymi formułami, bo ja nie czuję się tutaj partnerem do rozmowy o wykładni prawnej, o języku, natomiast a propos, jeszcze kończąc wątek tego artykułu 18, czytałam, że on nie oznacza zakazu prawnego uznania tych związków, a przecież o tym tutaj mówimy. No i przejdźmy do argumentu wiodącego, który się pojawia, by wyjaśnić, dlaczego polska administracja tak zwleka z uznawaniem tych małżeństw, mianowicie, że wszystko jest niegotowe, że my tego wszystkiego nie mamy, że tutaj trzeba zmieniać, że tutaj formularze, tutaj kobieta, że tutaj mężczyzna, systemy i tak dalej. Czy to naprawdę tak jest? Powiem ci zupełnie uczciwie, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że różne takie zastałe, wieloletnie mechanizmy, często ta zmiana w ich przypadku nie odbywa się na strzelenie palców, ale wcale nie jestem pewna, że tak jest w tym przypadku.
0: Myślę, że znowu możemy się odwołać do tego, co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, ale też powtórzył to później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, czyli przeszkody techniczne nie powinny stać na przeszkodzie uznania związków tych osób, które chcą tą transkrypcję dokonać. Co to znaczy? To znaczy to, że sądy jasno wskazały, że mimo iż system potrzebuje czasu, żeby się zmienić, politycy mogą mówić o tym, że potrzebują więcej czasu, potrzebują się namyślić, szukają rozwiązań, to już w tym momencie urzędy stanu cywilnego mają jasny sygnał ze strony sądów polskich: transkrybujcie. Czy zrobicie to poprzez adnotację, czy zrobicie to poprzez inną formę opisania sytuacji faktycznej i przepisania jej na stan prawny w Polsce, a nie jest istotne, ważne, żeby to zostało transkrybowane i co więcej, dały na to czas 30 dni. Jest to kluczowe, że w najbliższych tygodniach, miejmy już nadzieję, lub miesiącach to się zadzieje.
1: Wydaje mi się, że nie powiem tutaj zbyt wiele, bo to jest dosyć oczywiste. Minęły 2 miesiące od tego pierwszego, jedynego wyroku, bo przecież tak mówiono, że ten wyrok obowiązuje tylko w przypadku tej jednej sprawy. Minęły 2 miesiące, mamy 3 kolejne wyroki. Mamy w sumie siedem, więc podejrzewam, że no ich będzie tylko więcej i więcej.
0: Tak, już za chwilę mamy kolejne wyroki. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie jest 5 spraw. Wiemy o sprawach w Krakowie, we Wrocławiu. Te sprawy są praktycznie wszędzie, a też widzimy, że osoby, które zobaczyły wyrok Trybunału Sprawiedliwości i zobaczyły te wyroki NSA, teraz zaczynają też myśleć o tym, okej, ja mogę już iść i mogę zacząć swoją procedurę transkrypcji. Tylko będzie tego przybywać. Wiemy, że to nie są pojedyncze sprawy, to są naprawdę dużej ilości osób, które chcą swoich małżeństw w Polsce.
1: Tak jak mówiłeś, nie ma w tym nic dziwnego, bo chyba wszyscy mamy jakąś taką potrzebę zwyczajnego celebrowania miłości, czy tego, żeby z tą miłością czuć się okej. Okay. Zapytam znów trochę, nie chcąc włożyć kija w mrowisko, ale zbieram to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez ostatnią godzinę. Pytałam cię już o gotowość urzędów, taką gotowość technologiczną, systemową do tego, żeby prawo wdrożyć. A czy społecznie, czy Polska jest na to gotowa? Oczywiście podejrzewam,

0: osoby, które wzięły ten ślub za granicą, no to już w tej przestrzeni publicznej funkcjonowały jako mąż i żona, nie kryły się z tym, mam nadzieję, że nie były w takiej sytuacji, że musiały się z tym kryć. Czy poza tą sferą sejmowo-techniczną Polska jest gotowa na to, że będziemy mieć małżeństwa jednopłciowe?
1: Myślę, że absolutnie Polska jest gotowa i polskie społeczeństwo. Już wcześniej cytowałem wyniki badań, ale teraz pozwolę sobie wrócić do przeszłości, tak jak ty wcześniej wróciłaś i pamiętam, jak w 2014 roku jeździłem po mniejszych miastach w południowo-wschodniej Polsce, pytając się o to, jak tam są widoczne osoby LGBT+, i czy w ogóle funkcjonują społecznie. I już wtedy pamiętam, że historię o tym, że no tak, tu żyje jedna para, z którą się świetnie przyjaźnimy, która jest naszą taką parą gejów w okolicy, którzy wszyscy szanują, wszyscy rozumieją, przychodzą tam na herbatki, na kolacje. Te pary funkcjonują. Tak samo niedawno jedna para z kolei z Kaszub opowiadała mi, że faktycznie ta ich społeczność lokalna, trochę jeszcze nawiązując, wspiera ich dużo bardziej niż oni czują wsparcie ze strony polskiego rządu. Więc społeczeństwo w Polsce jest gotowe. Społeczeństwo w Polsce chce, żeby osoby mogły być szczęśliwe tu i teraz. Czekamy na polityków.
0: Tym razem skorzystam z tej szansy, którą mi dałeś, i potraktuję twoje słowa jako puentę i podsumowanie naszej rozmowy. Rozmowy, w której gościł Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się odpowiedzieć na pytania, które pewnie już wielokrotnie padały, przybliżyć temat, pomóc zrozumieć to wszystko, co działo się w przeszłości i dzieje się dzisiaj, no ale też za taki spokój i dużą wiarę w to wszystko, co przed nami.
1: Dziękuję ci serdecznie.
0: Tak jak powiedziałam, waszym i moim gościem był dzisiaj Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. To w związku z tym dniem w Polsce po raz pierwszy wystartowała akcja Tęczowa Wstążka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób taką tęczową wstążkę będącą kawałeczkiem 12-kilometrowej wstęgi można sobie zorganizować, to polecam wam przesłuchać jeszcze raz naszej rozmowy, dlatego że tam ta wskazówka pojawiała się wielokrotnie. A nic prostszego, te rozmowy znajdziecie na Spotify, znajdziecie ją na YouTubie. Zachęcam was bardzo do tego, żeby przesłać ją, podlinkować komuś bliskiemu. Myślę, że można się z niej sporo dowiedzieć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się i zaspokoić swoją ciekawość, kto pojawi się w kolejnych odcinkach Drogowskazów, no to nic prostszego, dlatego że możecie wejść na naszego Facebooka, gdzie staramy się publikować takie informacje. I cóż, to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za tę wspólną godzinę i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny USA, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Co to oznacza dla Polski? O tym Kuba Krzyżak.
2: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5 tysięcy żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowód sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz Rolnik z Niebieszczu.

0: Paznokcie, widzisz?
1: A to świeże, to z wczoraj.
0: To świeżutkie ślady są. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
2: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie. Dzień dobry, jestem twoim asystentem. Przypominam o wizycie u specjalisty. Takie powiadomienia głosowe będą od października dostawać pacjenci na telefon stacjonarny. Nowa usługa będzie uzupełnieniem dotychczasowych powiadomień SMS-owych. Ma dotrzeć do osób, które nie mają smartfonów. Gdy odbierzemy telefon, asystent AI porozmawia z nami o szczegółach. Grzegorz Mnich.
3: Będzie pani odbierać takie telefony?
4: No, ja zawsze odbieram.
3: Czyli z osobistym asystentem też pani porozmawia?
4: Ja porozmawiam, chociaż to, co sztuczne, to mnie nie przekonuje.
5: Asystent będzie właśnie przekonywał. Co więcej, da nam możliwość wyboru, mówi Tomasz Kulas z Centrum E-Zdrowia.
6: Pacjent będzie mógł powiedzieć, że tak, chce skorzystać, ale przestał pasować mi ten termin. Czy możemy zmienić termin na jakiś inny? I rzeczywiście asystent AI taką możliwość również oferuje.
4: No głosem to jeszcze lepiej, no dlatego, że dla osób, które albo słabo widzą, albo nie mają telefonu.
5: Tylko w Łódzkiem w ubiegłym roku przepadło 150 tysięcy umówionych wizyt.
2: Asystent AI rozpocznie pracę od 1 października. Bociany Orion i Ofelia streamują prosto z lasu. W gnieździe bocianów czarnych w Łódzkiem wykluł się ostatni maluch. Bociania rodzina monitorowana jest przez całą dobę dzięki kamerze zamontowanej przy leśnym gnieździe. O szczegółach Julia nie wiadoma.
7: Orion i Ofelia doczekali się 5. pisklęcia.
8: Maluchy są silne i bardzo głośne. Domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Dwuletnie dziecko zginęło w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Miało utonąć w oczku wodnym. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. W Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną ebolem.
3: SK Rock. Raport.
2: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam na pierwszy dziś czwartkowy raport. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Od tego zaczynamy. W placówce zginęło dwuletnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
2: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło.
5: To jest raport.
2: Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Pałacu Zamkowego przed Sejm. Na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
6: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
7: Nie da na wsi.
8: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robisz dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
9: Nie mamy rynku węgla, a te wszystkie obwarowania...

0: mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
1: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
2: W manifestacji wzięli też udział politycy PiS-u i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. W Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. W specjalistycznej klinice w Pradze przez 3 tygodnie będzie w izolacji. Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Branża turystyczna w Bieszczadach boi się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek, ale też na przykład popularnego kurortu nad Soliną, czyli Polańczyka. Właściciele pensjonatów czy pokoi na wynajem są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać tego regionu. Nasz reporter pytał na miejscu tych, którzy przyjechali, o ewentualne obawy.
4: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
5: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
6: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
7: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
6: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
7: No misia.
6: A, misio by mnie przytulił.
2: Usłyszał od turystów w Polańczyku nad Soliną nasz dziennikarz Mateusz Chłyston.
8: Pogoda.
9: Sprawdzaj mi tam szybciutko Ateny. Szybciutko. Wojtek, sprawdzaj. Ateny.
10: Ateny, miasto tak, w Grecji.
9: Miasto
10: czekaj, co ci jeszcze sprawdzić?
9: Tak, będzie padać.
11: Piątek,
9: będzie...
11: deszcz, sobota, deszcz. No, w niedzielę niestety rozpogodzenia, w poniedziałek 27 stopni.
10: Łyżwy zamierzcie.
9: Okej, czyli jednak się opalimy, tak? Tak, trochę kalosze, trochę kostium kąpielowy.
11: Tak jest, ale dobra. Proszę państwa, w Polsce też ta pogoda będzie już coraz bardziej wakacyjna. Jeżeli państwo dzisiaj poszukujecie temperatur dodatnich, takich, które sprawiają, że wychodzimy w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, no to właściwie w całym kraju. Od 16 w Koszalinie, 18 w Gdańsku, 20 stopni w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, ale w okolicach Olsztyna, szczególnie w tym rejonie, możliwe w godzinach popołudniowych przelotne opady deszczu, a nawet burze.
2: W Bydgoszczu się mówi.

0: Kawku w krótkich spodenkach? No to właściwie w całym kraju. Od 16 w Koszalinie, 18 w Gdańsku, 20 stopni w Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, ale w okolicach Olsztyna, szczególnie w tym rejonie, możliwe w godzinach popołudniowych przelotne opady deszczu, a nawet burze.
1: W Bydgoszczu się mówi.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
3: Co trzeba chronić?
0: A byłeś w dupie czy w dupu? Co trzeba chronić?
4: Powiem ci tak, ja jednak mam taki plan, żeby chronić Wojtka.
3: Ja nigdy nie byłem w dupu.
4: Wojtek, bo
0: no właśnie.
4: Wiesz, jakby, no kto to wymyśli potem? No, i Michała też, a cię to?
5: Trzeba chronić słuchaczy przed wami.
4: Aha,
5: taką mam koncepcję.
0: To od 9.
4: No, to tak.

0: Excuse me.
1: Babutka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Dawaj!
2: Eskarok.

0: Daleka droga do domu i koma Westerok, 11 minut po godzinie 6. Drodzy Państwo, mamy czwartek dla Aśki, to ostatni dzień pracy w tym tygodniu.
1: Bardzo mi się podoba ta koncepcja, my jutro zmykamy do Aten i w związku z tym ja uważam, że w kwestii tego, co trzeba chronić i kogo trzeba chronić, ja uważam, że trzeba chronić mnie zdecydowanie, bo ja już nie mam gwarancji. Trzeba chronić.
2: Co to znaczy, że nie masz gwarancji?
1: No już nie ma gwarancji, bo w pewnym wieku już po prostu się nie ma gwarancji, więc ja już nie możesz mnie oddać na gwarancji, wymienić, nie wiem, reklamować, nie ma. Trzeba po prostu chronić to, co jest.
2: Dlatego słuchacze też nie mają gwarancji, że to będzie dobry i udany wyjazd.
1: Nie. Znaczy w ogóle słuchacze nie mają gwarancji, czy my jakoś dobrniemy z godnością do 9:00.
0: Drodzy Państwo, my jakoś będziemy starali się dobrnąć wyjazd faktycznie już jutro. Jest piątek, tak? Rano. Wyratujemy z naszymi słuchaczami do Aten na dobry koncert i fajny tak naprawdę City Break.
1: Będzie naprawdę wspaniale. Ja już się nie mogę doczekać Iron Maiden i będzie naprawdę będzie fantastycznie i będę uczyć naszych słuchaczy Zorby.
2: Dzisiaj o czym porozmawiamy? Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy m.in. Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 i z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać o rzeczach, sytuacjach, osobach, które należy chronić.
0: Tak, bo oczywiście o terenach zielonych nie tylko pewnie rozmawiać też będziemy, ale także pomyślcie sobie Państwo nieco inaczej. Co trzeba jeszcze chronić?
2: Nie, na przykład ostatni kawałek pizzy, który zostaje na stole. Chronimy, żeby nikt go nam nie zabrał.
0: Dobrze mówisz, nie?
1: Oczywiście, w ogóle żywność trzeba chronić, żeby... Ja mam takiego znajomego, którym jak chciałam wyjadać z talerza, to zawsze mówił, mało mam. I chronił swoją żywność. No?
0: Ja ogródek mój chronię przed kotami, bo zrobiły sobie w nim ubikacje, a jeszcze z drzewek zrobiły sobie drapaki.
1: No co ty, ale to są koty sąsiadów?
0: Nie wiem, czyje to są koty, ale wyglądają na zadbane. Ale chronię ogródek przed nimi. Mam takie coś
1: ale
0: do pryskania na koty.
1: Im?
0: No takie mam do pryskania na koty i na psy. I
1: czym je pryskasz?
0: Takim pryskaczem. No.
1: Poczekaj.
2: Poproszę, pryskasz do pryskania na koty.
1: Dobry, ale ty wchodzisz do sklepu i mówisz, pryskacz na koty, poproszę.
0: Tak. Ja ci wytłumaczę za chwilkę, drodzy Państwo, co trzeba chronić.
3: Proszę pana, chrońmy puszczę. Nie wycinać drzew. Prosta rzecz. Proszę pana, można wyciąć las, będzie praca, ludzie będą zadowoleni, będą pieniądze, tylko lasu nie będzie.
4: Oczom ich ukazał się las krzyży.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Chronimy puszczę. To tak jak z tym kotem, albo go wpuszczę, albo nie wpuszczę.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Dajmy mu jeszcze yeah! Po prostu absolutnie. Słuchajcie, ponieważ ja wiem, że to jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000 i w związku z tym pytamy, co trzeba chronić, więc te trochę pójdę na kontrę i ja jednak śmiem twierdzić, że w tych czasach również należy chronić silniki V8, bo bardzo szybko odchodzą i on ich zaraz nie będzie i taki będzie tego finał. W związku z tym, jeśli macie samochody z silnikami V8, to dbajcie o nie, żeby nie umarły.
1: A planeta Ziemia, a jej dobro, a silniki elektryczne, a te wielkie palibożarne na śmietnik, to
0: najpierw
1: nie tak?
0: Porozmawiajmy o sztucznej inteligencji, która w tej chwili najbardziej zatruwa środowisko naturalne, więc jak wyeliminujemy sztuczną inteligencję i krowy, które prukają, to wtedy silniki V8 będą
2: Aśka,
0: miały rację bytu.
2: Jak krowy, gdzie? A potem pyszny... Taki
0: nie no,
2: do zjedzenia?
0: Pycha, ale no. To niech on będzie z normalnych takich wiejskich hodowli, niech on kosztuje, że tak powiem, pierdolion luidorów i to wtedy będzie zupełnie okej. Okay. Raz na jakiś czas tego tak wtedy pycha i super, ale te, wiesz, te wielkie hodowle przemysłowe to jest jakaś katastrofa i one tam te prukają strasznie, te krowy.
3: Słuchajcie, się zatrzymałem na pierwszym zdaniu. Jak one odchodzą? Przecież to samochody, one odjeżdżają.
2: Drodzy Państwo, co trzeba chronić?
4: Chrońmy mądrych ludzi, ludzi myślących trochę inaczej, nie idźmy nigdy za tłumem. Pozdrawiam.
0: Mądrych ludzi, a to nie my.
1: Nie uświadczysz tu mnie.
5: 6 na 9.

0: Proszę Państwa, jest poranek, ale wieczorami w Westerok dzieją się bardzo różne dziwne rzeczy. Na przykład wczoraj w Człowieku z Metalu odbywały się niespodziewane urodziny Krzyśka Sokołowskiego. Byli goście, było konfetti, było później dużo sprzątania, był tort. W ogóle na Instagramie możecie to zobaczyć. A dziś z kolei pełna kulturka. Dziś wieczorem łączymy dwa światy. Będzie połączenie świata jazzu z rock'n'rollem i z pięknymi historiami.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet no, może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji. Mm-hmm.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak, zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Codziennie właściciela zmieniają co najmniej 3 polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują na skutki pandemii, sukcesje w firmach rodzinnych, a także na rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, podaje dziś Rzeczpospolita. Rozpoczęło się szacowanie szkód w uprawach sadowniczych w kraju. W pierwszej kolejności komisje oceniają stan plantacji truskawek. Straty spowodowane są przez tegoroczne przymrozki i są znaczące.
3: To jest raport.
4: Za rekordową sumę 260 tysięcy euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu niedaleko Piazza Navona. Za taką kwotę można kupić dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach stolicy Włoch.
3: SK Rock Sport.
4: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki klub miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Mety Cash. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
1: Ziętarska.

0: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Reklama.
3: Escaro

0: I hate everything about you, to bardzo niemiłe jest. Ja mam dokładnie odwrotnie. Panowie, ja was bardzo lubię i uważam, że są takie rzeczy, jeśli o was chodzi, które trzeba chronić. Mm-hmm. No i w związku z tym mamy też w tej sprawie telefony.
1: I hate about, everything about you, jeszcze żebym wiedział, o co chodzi w ogóle.
0: Nienawidzę wszystkiego w tobie. Tak to oni zaśpiewali. To bardzo nieładnie. Ja was lubię i w związku z tym chrońcie się, panowie.
2: Panowie, chrońmy męski krój spodni. Zwykłe, regularne, a nie te rureczki wąziutkie, które część udowa zacina się już w kostce.
1: Wojtek chciał o męskich spodniach opowiedzieć, proszę.
3: Ja nienawidzę kupować spodni i czasami mi się zdarza, że już trzeba, bo tamte są całe podarte i wracam do domu taki dumny, mówię, patrz, i żona ogląda, nie, no fajne, a męskich nie było?
1: Otóż to, takie obciślaczki nosi.
0: Ale poczekaj, naprawdę sobie to jest niezdrowe, Wojtku.
1: Niezdrowe?
0: To nie są zdrowe
1: no
0: rzeczy,
1: pewnie,
0: takie
1: że tak.
0: Obciśla,
1: każdy urolog ci to powie.
0: No weź sobie, chociaż zrób sobie obciślaczki dresowe, jerseyowe, żeby to były rozciągliwe.
1: No i odbanił o klejnoty nasi słuchacze.
4: Zdecydowanie trzeba chronić jaj. Nigdy nie wiesz, kiedy będą ci potrzebne.
5: O jajka trzeba dbać.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: Rozumiem, że kolejne wejścia o strojach kolarskich kończę.
1: Ja mam stroje kolarskie mniej obcisłe niż te spodnie jeansowe.
0: Jak twoja pieluszka?

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to lecimy, drodzy państwo. Wspólne popołudnie Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej. Włoskie jedzenie, kłótnia i wycieczka rowerowa. Czyli dokładnie jak u mnie, z tym, że my akurat nie jadamy we włoskich restauracjach, nie jeździmy na rowerze.
2: A chociaż Żaneta Rosińska u ciebie jest?
1: Jest.
3: U mnie z kolei gwiazdy hasają na konferencji Pytania na śniadanie. Woźniak stara pokazała koronkę Stanika, Lewandowska rozdaje uśmiechy. I ja się pytam, co to znaczy, że one tam hasają na tej konferencji. Grają w klasę, grają w gumę? Jak to się hasa na konferencji?
2: Nie wiem, trzeba pójść zobaczyć. U mnie Olga Tokarczuk dostała Nobla w dziedzinie fizyki, a może w dziedzinie sportu. Sprawdź, czy pokonasz bohaterów hotelu Paradise w teście wiedzy, bo tam takie pytania im zadają. Olga Tokarczuk. To ta, co tokarkę do metalu wymyśliła?
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Wczoraj po południu w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Najnowsze ustalenie już za chwilę od naszego reportera. W polskim kościele ruszyła inicjatywa Parafialne Grupy Obrony Cywilnej.
2: SK Rock. Raport.
1: 7 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, co wiadomo na ten moment?
3: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
3: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
2: To jest raport.
1: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i z prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
5: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
6: Polak-Węgier, dwa bratanki.
5: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
7: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
5: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich już nie robią. Przekonują naszego reportera mieszkańcy wiosek, ale i miast, w których te drapieżniki pojawiają się coraz częściej. Tylko wczoraj wieczorem niedźwiedzie brunatne zauważono w co najmniej 3 miejscach, w tym w obleganym przez turystów Polańczyku nad Soliną. Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
8: Przepisy prawa obowiązują

0: w obleganym przez turystów Polańczyku nad Soliną. Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
1: Przepisy prawa obowiązujące

0: właśnie inicjatywa Parafialne Grupy Obrony Cywilnej. Jej celem jest budowanie odporności lokalnych społeczności w oparciu o wiernych, którzy angażują się w grupach zadaniowych, ale nie bojowych, na przykład zmotoryzowanej, medycznej, wsparcia psychologicznego czy opiekuńczo-wychowawczej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poinformował wprost, że podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma swój konkretny plan działania na wypadek wszelkich sytuacji kryzysowych.
1: Pogoda. No, niektórzy modlą się o deszcz, proszę Państwa, bo trochę padało, ale generalnie teraz czekają nas kolejne dni suszą nawet gdzieniegdzie,
2: no
1: tak chyba można powiedzieć.
2: Bezdeszczowo się zrobiło znowu, tak. To strasznie jest smutne. Ja to widzę po tym, ile lacie wody muszę do kwiatków na balkonie.
1: No a woda nie jest nam dana na zawsze, tak? Przynajmniej tak
3: nie,
1: mówią.
3: Nie, ale nie jestem zaskoczony, że w ogóle nie odnieśliście się do ostatniej ciekawostki pana Michała o grupach bojowych. No przepraszam, że powiem bojowe, ale jednak parafialny. Mhm.
1: No nic ale w ogóle zero. Co mieliśmy?
3: Ja pamiętam tylko, że pan Cejrowski kiedyś opowiadał, że on nosi przy sobie dwa różańce. Jeden taki, na którym się modli, a drugi to jest właśnie różaniec bojowy, gdzie te koraliki są takie dość porządne. Jak on to owinie wokół ręki, to może tym naprawdę nieźle przywalić.
2: Naprawdę?
3: Jak tak mówił.
2: Co ty mówisz?
3: Tak
2: ja mówił. Nie wiedziałam, że można różańcem komuś
3: różaniec
2: przyłożyć.
3: Bojowy.
2: Ja cię kręcę.
3: Takie proszę rzeczy.
2: Bardzo. To bardzo niebezpieczne jest.
3: To co, po pogodzie już?
2: Tak.
3: Lecimy.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w Estero.
3: Ja zaczynam podejrzewać, że pan Michał miał rację godzinę temu, mówiąc, że trzeba chronić słuchaczy przed nami.
2: Oj, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że ostatnio teraz przez ostatnie 15 minut daliśmy sobie łacha z Wojtka, który powiedział, że nosi bluzki.
1: Różańce mi! Co w raportach?
0: Nie, już nic nie powiem.
3: Wśród
0: nie.
3: morskich plastikowych śmieci najwięcej jest opakowań. No przeczytaj to, co sobie przygotowałeś.
2: To są na pewno bluzki Wojtka.

Zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na pie-

0: 6 na 9 w SC Rock.
1: Jesteś idolem

0: A pół Lady Punku było wczoraj w studiu Eski Rock, prawda?
1: O, było, było, to prawda, rzeczywiście było. Możecie Państwo sobie to jeszcze zobaczyć na Instagramie. Na relacjach u Dawida był, proszę bardzo, pan Panasewicz.
2: Tak jest, pan Panasewicz, który reprezentował zespół Lady Punk, który będzie występował m.in. na festiwalu Rockowizna tego lata. Tam wszędzie będzie obecna Eska Rock.
0: Drodzy Państwo, my dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co trzeba chronić. I tak naprawdę godzinę temu tutaj pojawiła się taka dyskusja a propos silników V8. Pamiętasz, Joanno, droga?
1: Tak, pojawiła się. To prawda, że ja jednak twierdzę, że trzeba chronić silniki V8, bo one przejdą przepięknie do historii któregoś pięknego dnia. I myślę, że to będzie wielka radość dla różnych ludzi, żeby tak trochę się otwierasz taką starą stodołę, a to myślisz sobie, o kurczę, a pod machą tam gdzieś V8 w jakimś sprzęcie, super.
0: Ja otworzę za moment puszkę Pandory, albo Pandora, jak mówili w filmie Seks Misja, bo nasi słuchacze twierdzą, że trzeba chronić planetę Ziemię, między innymi kupując elektryki.
3: Musimy inwestować w coś, co będzie chroniło naszą planetę, a samochody elektryczne na to wpływają, więc jak najbardziej. Jeśli to by skłaniało ludzi do kupowania tych samochodów, to oczywiście, że tak.
0: No i proszę odnieść się.

0: przecież bardzo proszę, tak długo jak będziemy podłączać te samochody elektryczne do prądu, które będziemy kotłować z węgla, to myślę, że nic z tego nie będzie. Póki nie mamy energii odnawialnej wszyscy na chacie, to ja jestem jednak sceptyczna.
1: Ja rozwiązałem problem, nie stać mnie na jedno, ani drugie, więc...
2: Energia odnawialna na chacie. O, ze strozę.
3: Poranne 6 na 9. Escero. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Uff, jak to dobrze, że dobrze rokuje. Evanescence zawsze dobrze rokuje i who will you follow?
1: A ty specjalnie z tymi samochodami tak podpuszczasz,
0: no jak,
1: Alkę,
0: no przecież, co? No, nie podpuścisz mnie tak łatwo, stary. Nie podpuścisz mnie w tej kwestii tak łatwo. Próbuj.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
0: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.

0: Mamo, no ja ostatnio stwierdziłam, że kiedyś się mówiło chleba i igrzysk, a ja teraz mam właściwie dwa życzenia. Snu i pieniędzy.
1: Tam pieniędzy. Po co ci pieniądze? Zobacz, na przykład do Aten. Ja jakbym chciał polecieć na wakacje, to muszę za to zapłacić. A ty rachu ciachu.
0: No
2: i jeszcze je za to zapłacę.
1: To tuż to.
0: Słuchajcie, no, ale będziecie mieli używanie jutro prosto.
1: Tam dzisiaj już będziemy mieli.
0: Już dzisiaj będziecie
2: już
0: mieli.
2: Od miesiąca mamy. Mm-hmm. Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co trzeba chronić. Wiadomo, że trzeba chronić słuchaczy przed ziętarą, ale trzeba też chronić samą ziętarę przed ośmieszeniem, dlatego mamy dla ciebie lekcję języka greckiego, koleżanko.
0: No, okay. A? To, bardzo
1: bo to,
0: proszę.
1: Zadam pytanie, czy ty już wiesz, jacy słuchacze z nami lecą, jak mają na imię? Tak? Znasz imiona?
0: Tak,
1: no to
0: tak,
1: podpowiadamy, że to nie jest tak, że jak słuchacz ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie.
0: To nie będzie Ziętaranos? Ziętaros, Ziętaros, Ziantaros,
2: to grecka Ziantaros, wyspa.
0: Nie?
1: To się skup, uwaga. No.
3: Uważaj na wymowę tych trzech greckich imion. Jeśli zmienisz w nich akcent, uzyskasz słowa o zupełnie innym znaczeniu. Pierwsze, Athena, to Atena. Natomiast Athena to są Ateny, stolica Grecji. Drugie, Stavros to męskie imię, które nie ma odpowiednika w języku polskim, pochodzi od rzeczownika stavros, czyli krzyż. I trzecie, Christos to odpowiednik Krzysztofa, natomiast Christos to Chrystus, Jezus Chrystus.
0: Chrystos, Chrystos, co byście mnie tu zrobili?
1: Powtórz.
2: A Chrystos z tobą będzie jechał.
1: No właśnie, a Stavros to właściciel stawu rybnego.
4: 6 na 9.

0: Ta pora i to miejsce. Na raport oczywiście i Michała Poklękowskiego.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alerty pierwszego stopnia przed burzami dla wielu lokalizacji w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i też łódzkim. Tam prognozowane są silne opady deszczu, miejscami gradu i mocny wiatr. Chcę wrócić na Białoruś do swoich ludzi, powiedział Andrzej Poczobut o swoim zamiarze powrotu na Białoruś, gdzie spędził ponad 5 lat za kratkami jako więzień polityczny. Dodał, że gdyby wyjechał w 2021 roku, to byłby zdrowszy, grubszy i bardziej uśmiechnięty. Tymczasem niektórzy komentatorzy i eksperci przyznają wprost, że samowolny powrót Poczobuta na Białoruś byłby dużym dyskomfortem, między innymi dla polskich służb i władz, które były mocno zaangażowane w jego uwolnienie.
1: To jest raport.
2: Nakrętki, pokrywki, butelki i opakowania żywności są najczęściej występującymi w morzach rodzajami plastikowych odpadów. To wynika analizy śmieci znalezionych na tysiącach plaż, opublikowanej w piśmie One Earth.
1: SK Rock Sport.
2: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy w finale rozgrywek w Stambule. Angielski zespół z Matty Cashem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem. Porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu. A za nami ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki. Przyznano nagrody. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka, a w lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zaroślińska-Król. Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlani Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Warte Zawiercie.
3: Sześć na dziewięć.

0: Co trzeba chronić, o tym sobie dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Jeżeli pamiętacie wielkiego ptaka z ulicy Sezamkowej, to Asia Wam o nim opowie.
1: Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Ogromny nielot Moa. Najwyższy ptak, jaki istniał na Ziemi o wysokości, uwaga, ponad 3,5 metra, stał się kolejnym celem genetycznej firmy Colossal Biosensis ze Stanów Zjednoczonych i jego odtworzenie ma przywrócić Nowej Zelandii jej dawny symbol, czyli, uwaga, szczytowe zwierzę dawnego ekosystemu. Bardzo ładnie to brzmi, szczytowe. Rozumiem, że na samym szczycie tego ekosystemu był ten wielki ptak. Ogłosili właśnie krok milowy. Mają jaja, z których wylęgną się te właśnie wielkie ptaki Moa.
2: Jezu, ale taki ptak, 3,5 metra?
0: To trzeba mieć jaja.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
9: Igor.
10: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.

0: oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych. Już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Wojciu, kochany, proszę Państwa, mam wrażenie, że tego kawałka na naszej antenie nie było bardzo, bardzo dawno. Skid Row, 18 and Life, bardzo poważny kawałek, jakby treść utworu jest rzeczywiście przejmująca, ale uwielbiam to, uwielbiam tak. Tę historię.
1: Wygrzebaliśmy, no, to nawet nie była kopalnia odkrywkowa, tylko właściwie jakaś głębinowa, tam gdzie jest węgiel kamienny, bardzo głęboko kopaliśmy i stamtąd.
0: To z tych prehistorycznych ruin w Atenach.
2: Właśnie tak. Ale naprawdę grubo jedziecie. Ja powtórzę jeszcze raz po Wojtku. Boziu, kochany, co trzeba chronić? Trzeba chronić zdecydowanie, ja już mówiłam o tym wcześniej, że trzeba chronić dobrą żywność. I w ogóle, jak człowiek ma żywność, to ja na przykład niekoniecznie, żeby się tak dzielić od razu, ale są takie miejsca w ogóle, gdzieś tę żywność się wydaje, które też trzeba chronić.
3: Co trzeba chronić? Trzeba chronić tanie jadłodajnie z polskim jedzeniem, bo Bary Mleczne to nasze dziedzictwo kulturowe.
1: No i teraz oddajemy antenę Asi, proszę.
2: Dajcie, połagam was i leniwe, i proszę bardzo, i ruskie, i kotlet mielony, oczywiście z marchewką i z groszkiem, i z puree, i do tego wszystkiego jeszcze kompot i te wspaniałe hasła pod tytułem wstrzymać leniwe, klient się waha, albo kto zamawiał jeden kakao?
1: Kto zamawiał ruskie? Nikt, same przyszły.
0: Musiałem spuentować. Ja tylko chciałem nadmienić, żeby już nie było tak wesoło, że tanio to było może 10 lat temu.
1: To prawda. To prawda.
0: To też się pozmieniało.
1: Ale zobacz, jak ja byłem dzieckiem, bo ja już dawno nie chodziłem do barów mlecznych.

0: Ale faktycznie kiedyś, jak mama wyjeżdżała gdzieś, delegacje służbowe, no to tata gdzie nas zabierał na jedzenie? Do baru mlecznego, bo przecież sam
1: no
0: nic nie zrobi.
1: No i bardzo dobrze.
0: Wiesz, jak byłem takim małym chłopczykiem, zastanawiałem się, czemu to jest bar mleczny, jak tam dają kotlety mielone i schabowe, ty? Co za bezsens, nie? No.
1: Bo miałeś mleko pod nosem.
2: Pire ze smalcem.
3: Nie ma smalcu, z dżemem są pire.
2: Dobrze, nie będą. 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Znowu jest robota, słuchajcie. KIZO poszukuje statystów do teledysku. Oferta wyjątkowo korzystna. Nie dość, że za darmo, to trzeba jeszcze przyjechać swoim autem. Się pytam o frytki, to on chociaż postawi jakieś?
2: Niekoniecznie. Halle Berry, drodzy państwo, psioczy na mężczyzn i oświadcza, że większość kobiet udaje orgazm. Po cichu czekają, aż to się wreszcie skończy. My też udajemy.
3: Czekam na to, co się wydarzy w Messengerze po tej twojej reakcji. Proszę państwa, my z kolei z przerażeniem...
1: Myślisz, przepraszam, że musi wydarzyć teraz w Messengerze?
3: Tak.
1: Och. Nie wiem, co musi
0: do
1: przydarzyć.
0: Widzenia! Jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
4: Łukasz Bąk.
5: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie?

0: Co nie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.
3: SK Rock Warszawa.
4: Są nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów Ziobry i Romanowskiego. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
5: SK Rock. Raport.
4: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch, Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. Nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów, jak informuje Prokuratura Krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot za ocean. O szczegółach Mateusz Gębiewski.
6: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu.
7: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
6: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
8: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
6: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
5: To jest raport.
4: Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczerku w 2019 są już prawomocne. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy orzeczenia, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat. Ten wyrok mnie nie zadowala, mówi Andrzej Herman, obrońca Romana D., który otrzymał najwyższą karę 6 lat.
9: Domagałem się wydania wyroku prowadzącego do uniewinnienia mojego klienta od zarzucanego mu czynu.
4: Z wyrokiem zgadzają się bliscy zmarłych. Do tragedii, przypomnę, doszło w grudniu 2019 roku. W wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą doszło do potężnej eksplozji. Zawalił się jednorodzinny dom i doszło do pożaru. Pod gruzami zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości Polski na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
10: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze, będąc w więzieniu, byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o

0: Polakach w świecie.
1: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie na koniec sobie zostawiamy. Na koniec raportu w warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła Juri, samica mrówkojada olbrzymiego, czyli de facto mrówkojadzica. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem, wróć, mrówkojadzicą żyjącą pod opieką człowieka. Czego życzą jej mieszkańcy w dniu urodzin?
3: 100 lat jeszcze.
4: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
5: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
6: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
7: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
8: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
9: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
1: Wiemy, że z okazji urodzin mrówkojadzica Juri zjadła papkę mniam ze świerszczy. Dodam jeszcze, że przyjechała do Polski z Niemiec mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
10: Niech jej mrówki lekkimi będą.
11: Jakiej długości jest język mrówkojada?
12: A, takie pytania też się kiedyś zadawało na mieście. A co?
13: Pogoda. Ej, a swoją drogą widzieliście kiedyś zbliżenie twarzy mrówki? Bo ja wrzuciłam dość u siebie na relację na Instagrama, to jest niebywałe, nawet to zdjęcie wygrało jakiś konkurs i ona jest straszna.
11: Drodzy Państwo, zobaczcie, przyjrzyjcie się temu zdjęciu, ono przypomina wiele osób, które znamy.
10: Które kończą znam. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, no to mrówki cię lekko nie będą miały, bo mrówkojady mogą je po prostu zaprosić na obiad. Na termometrach.
13: Ale przepraszam. To jest zależne od pogody, że mrówkojad.
10: No ładna pogoda, to taki mrówkojad urządza sobie piknik.
11: No, dokładnie.
10: Zaprasza taką mrówkę.
13: Dobra,
10: wiesz,
13: a jak
10: ona
13: leje,
10: przychodzi ubrana elegancko. Myślę, że będzie chyba rafa. Tam koniec.
12: Jak mrówkojad leje, to wtedy nie je.
14: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
10: Przecież pana to te mrówki spływają i ciężko z nimi się rozmawia.
13: Z pływającą mrówką ciężko się rozmawia. Michał, to jest sytuacja.
1: Mrówkojad ma tak długi ogon, że bez obracania głowy może polizać swój ogon. Tak słyszałem.
10: Wow.
1: To też ciekawe w sumie.
12: To jest ciekawe. Umiecie, tak?
1: Wojtek potrafi, Konrad.
10: Czekaj, możesz powtórzyć?
12: Ja poliżę swój ogon dopiero po programie.
13: Ja wychodzę.

0: co wy dzisiaj braliście? Co daliście kądziowi?
1: Znaczy, ja od razu się przyznam, ja na przykład przyjęłam piernik zielonogórski, ale podzieliłam się z Wojtkiem, kądzio nie brał.
2: No ja na swoją obronę powiem, że zupełnie niespodziewanie, ale wczoraj wziąłem udział w niespodziankowych urodzinach Krzyśka Sokołowskiego, które odbywały się tutaj w tym studiu i tam się działy rzeczy niestworzone. Dali mi kawałek tortu.
1: A, dobra, to
2: ale co w nim w środku było?
1: No, nie wiem, ale co kądzio brał, to ja nie wiem, fakt, że sprawa poszła w stronę mrówkojada. No i urwanych orgazmów, bardzo wielu rzeczy.
3: Ten język mrówkojada to tu pasuje bardzo do tych udawanych orgazmów przez kobiety. No i jak nic, no 6 na 9, no 6 na 9.
2: Zupełnie nie wiem, o co pan powiedział.
1: Zupełnie.
2: To może tutaj.
1: Zupełnie.
4: Cześć. Tak słyszę mrówkojadzica, no to tak niezbyt sympatycznie, aby na przykład mówić mrówkojadzia, taka mrówkojadwiga na przykład. To było już tak fajnie, takie nazwa dla właśnie mrówkojadzi.
5: Moja babcia miała na imię Jadzia.
2: A mężczyzna mrówkojan.
5: Otóż to, drodzy państwo, a my dzisiaj o czym rozmawiamy tak naprawdę?
1: Czekaj, pogubiłam się.
5: O tym, co trzeba chronić.
1: Mrówkojadzicę trzeba chronić, a jadzie.
5: Język to jest to, co chronić powinniśmy, bo tak. Język to jest tożsamość narodowa, prawda?
1: Tożsamość narodowa. No.
5: Jaśka jedzie do Grecji, dzisiaj uczymy ją greckich wyrazów, uwaga.
6: Okay. Bielizna, eszorucha.
5: Jeszcze raz, bielizna.
6: Bielizna, eszorucha.
2: Eska co?
5: Co robi Eska?
6: Bielizna, eszorucha.
7: Poranne 6 na 9. Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
5: Oj, miało być lepiej, ale już nie będzie.
1: No to jeszcze szamość. Nie callback, Bones for the Crows, proszę bardzo.
2: Słuchajcie, że to nie jest tak, że w czwartki u nas zwalniają z pracy?
5: Ale dopiero pod koniec miesiąca, to za tydzień już.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
0: Reklama.
14: Eska Rock Warszawa.

0: Muzyk Metaliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
1: No właśnie, bo ty, Wojtek, mówiłeś, że teraz w barach mlecznych jest drogo. To posłuchaj tego. 90 tysięcy osób przyszło na koncert Metaliki w Chorzowie, to fantastyczne, ale ceny jedzenia to po prostu powiem wam, że złapałam się za głowę, jak poczytałam, co tam się wyrabia. Pajda chleba ze smalcem 30 zyla, kubeczek frytek 45 zł. Jakby ci przyszło do głowy na przykład gdzieś szaszłyk, to bez 80 zł to po prostu nie podchodź. W sumie najtaniej wyszły takie zwykłe hot dogi typu kawałek bułki z kawałkiem parówki, to wtedy 15 zł, ale już taka bardziej urozmaicona opcja to 20 zł. A za hot doga na bogato z kiełbasą trzeba było zapłacić 5 dych.
2: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Puppets. 6 na 9.

0: Proszę Państwa, 8:31 na zegarach. Przed nami Michał Poklękowski w raporcie Eski Rok.
1: Eski Rok. Raport.
2: Zapraszam. Senat nie zgodził się na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. IMGW ostrzega i wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla wielu lokalizacji w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i też łódzkim. Właśnie tam prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad i mocny wiatr.
1: To jest raport.
2: Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, ogłosiła międzynarodowy alert w związku z nową epidemią wirusa Ebola. Europejskie szpitale, w tym placówki w Berlinie i Pradze, postawiono w stan podwyższonej gotowości.
1: Eski Rok. Sport.
2: Szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów. Ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony złotych firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego. Maja Chwalińska o krok od Rolanda Garrosa. Do awansu do wielkoszlemowego turnieju zostało jej jeszcze jedno spotkanie. Rozegra je o 11, a jej rywalką będzie Holenderka Susan Lammens.
3: Ziętarska, Olszewski, Bóg.

0: Nie wiem, jak ciekawe. Bardzo... No, dawaj, ciekawe.
1: Nie, przepraszam bardzo, bo to rzeczywiście Little Too High. Ja chciałam jeszcze tego mrówkojada wrócić. Ciekawe, czy on tak mówi, jak z tym językiem tam operuje, co ma bardzo długi, nie? Mówi,
2: jak
1: nie,
2: operuje...
1: to jest za trochę za wysoko.
0: Słuchaj, ty nie wiesz, ale jak operuje się językiem, to wtedy nie za bardzo można mówić. Drodzy Państwo, wracamy sobie do naszego tematu dzisiaj przewodniego, czyli rozmawiamy z Państwem o tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Bo
3: dzisiaj mamy Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, więc pytamy o to, co trzeba chronić, ale mamy też Międzynarodowy Dzień Herbaty, Dzień Odnawiania Znajomości, więc można ze znajomym spotkać się na herbatę i mamy też Dzień Kadeta, oczywiście Opla.
1: Oczywiście.
0: Boże, jeszcze taki żart? Wszystkie te święta mamy, brawo.
1: Ja nie lubię herbaty, słuchajcie, to jest niebywałe. Ja jestem jednak ewidentnie kawoszem i z tą herbatą to się nie przyjaźni.
0: Dobra, drodzy Państwo, my Aśkę będziemy, ponieważ ona ostatni dzień dzisiaj z nami. Mhm. Nie, że na zawsze, nie, że na stałe, prawda?
1: Chociaż w ogóle dzięki, chłopaki.
0: No, to Państwo będą Cię denerwowali, bo my o tych elektrykach dzisiaj, które, no właśnie, co trzeba chronić, o to pytamy. Elektryki dzisiaj przewijają się po raz kolejny w naszej dyskusji.
4: No dobra, jak już rozmawiamy o tych elektrykach i ich ekologiczności, to ja bym się jeszcze dobrze zastanowiła nad bateriami, z czego są produkowane, jak są utylizowane.
1: No, no, no, właśnie. I potem się okaże, że to V8 to jednak miało sens.
0: Także to było bardzo oszczędne, fajne,
1: oczywiście,
0: wcale nie kopcące auto, prawda?
1: Boże, to jest kopcące silnik. Po prostu, jak taki, gadasz jak taki stary dziedyga.
3: A to nie jest tak, że to w tych bateriach to siedzi ten królik taki szybko biegający?
0: Dokładnie właśnie
5: poranne
0: ten.
5: 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marysinie. Nowym Marysinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
13: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Reklama.

0: sumie to Ozzy Osbourne nas tak trochę, Crazy Train. My jesteśmy taki dzisiaj kompletnie zwariowany pociąg. Nie wiadomo w ogóle o czym, i o mrówkojadzie, i o tym, co trzeba chronić, i o V8-kach, i o elektrykach. Wszystko dzisiaj było.
1: Trzy wagony, każdy jedzie w inną stronę, ale dzisiaj razem z Państwem podążamy w kierunku tych elektryków chyba właśnie.
2: Zmienimy środowisko. Elektryki to zły wybór. Trzeba przejść na samochody z Flintstonów. To jedyna szansa dla nas.
1: Słuchajcie, miałem jakieś 21-letniego Fiata Uno.
3: I wypadła ci stopa.
1: No powoli podłoga zaczynała przypominać ten auto z Flintstonu.
0: No ale to jak fitness od razu.
3: Drodzy Państwo, dzisiaj ponieważ temat tematem, ale parę różnych wątków udało nam się poruszyć. Państwu również.
4: Ja chciałem tak anonimowo, bo w moich okolicach jest taki baner przy rondzie. Pani ma taki baner. Sprzedam twoją nieruchomość. No i jest zdjęcie. Ja chciałem tak anonimowo pani zapytać, dlaczego ona chce sprzedawać moją nieruchomość?
0: Tak na siłę?
3: To jakieś pomysły.
0: Nie sprzedaje pan nieruchomości, bo pan nie będzie miał gdzie mieszkać.
3: No to prawda. I teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do wątku absolutnie najważniejszego, bo jak mówiliśmy, wątków zawsze dużo. Aśka już niby tutaj praca i w ogóle, ale na dzień dobry i w ogóle od czasu do czasu mówi nam, co zje. Ostatnim jej pomysłem są saganaki.
0: Saganaki, będę jeść saganaki. No, to jest bardzo dobry ser. I on jest na gorąco, jest pieczony i jest w panierce. Ale będę też jeść na zimno grawierę, na pewno to też jest ser. I będę jeść sałatkę po grecku z pomidorami pysznymi, wspaniałymi i z oliwkami.
1: Mamy nadzieję, że z tej toalety to w ogóle nie wyjdzie.
5: Poranne 6 na 9 w Ezerok.

0: Tak właśnie będziemy kochać Cię, kiedy tutaj z nami Ciebie nie będzie.
1: Na bank! Po prostu uważaj, bo Ci uwierzę. Będziecie sobie drzeć łacha przez cały piątek i przez cały poniedziałek. Będą mnie uszy piekły i trudno, bo będę siedzieć sobie tam na słoneczku i jeść moje saganaki. Mhm. Ale przywiozę Wam coś ładnego, nie martwcie się.
2: Mhm. Aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Mhm. Po to, żeby wychodzić z pracy.
0: Otóż to. Dziękujemy Państwu za dzisiaj.
1: No pa, wracamy
0: do wtorek. Joanna Siętarska, Wojtek Góralski, Konrad Olszewski. A po grecku do widzenia to jest, zdaje się, antio. Jakoś tak mniej więcej. Także, Asiu,
1: bardzo ładnie.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia.
3: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
2: Ale z Państwem jeszcze zostaje pan Poklękowski.
4: Reklama.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak. Nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na

0: apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Reklama.
4: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta Karola Nawrockiego. Duże utrudnienia w samym centrum Krakowa. Wszystko przez awarię wodociągu przy jubilacie.
5: Eskarok. Raport.
4: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Najważniejszy wniosek z rozmów z administracją w Białym Domu jest taki, że USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Oświadczył w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dodał, że w najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie wojsk USA w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Tomczyk spotkał się dziś za oceanem z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Andrew Bakerem.
6: To jest raport.
4: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. W głosowaniu późnym wieczorem Senat nie poparł zarządzenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wniosek wywołał burzliwą dyskusję. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker argumentował, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę ponad 527 miliardów euro. Do 2030 z kolei ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek referendalny jako festiwal hipokryzji i populizmu w wykonaniu przedstawicieli prezydenta. Emocji nie brakowało także w czasie samego głosowania.
7: Szanowni Państwo! Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
8: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
4: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację.
6: Słuchacie raportu w SCR.
4: Jeszcze duże utrudnienia w centrum Krakowa. Wszystko przez awarię wodociągu. Przy jubilacie woda zaczęła wypływać na jezdnię. Do awarii doszło na Alei Krasińskiego 9 na wysokości przystanku Jubilat, tuż za mostem Dębnickim. Na miejscu od wczoraj pracują służby wodociągów, które zajęły jeden pas ruchu. To oznacza utrudnienia dla kierowców, mówi Anna Maszadro, rzeczniczka krakowskich wodociągów.
9: Podczas uruchamiania wodociągu doszło do kolejnego rozszczelnienia wodociągu i nad tym nasze ekipy techniczne pracują. Awaria jest związana z dość sporym wyciekiem wody, więc na tę chwilę na odcinku przy jubilacie z ruchu drogowego wyłączony jest buspas.
4: Jak informuje policja, w kierunku Błoń przejezdny jest tylko jeden pas ruchu. Mieszkańcy okolicznych kamienic mają zapewniony dostęp do wody. Wodociągi podstawiły tam beczkowóz. Prace mają zakończyć się najpóźniej do godziny 13.
3: Pogoda.
4: Dziś chmury na przemian ze słońcem, po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce również burze. W czasie burz możliwe krótkie ulewy, na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni w górach i nad morzem, przez 17 w zachodniopomorskim, 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu, w Tatrach może mocniej wiać.
3: A teraz
10: kultowe kawałki, kultowe historie.
3: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: lata 90. to była naprawdę piękna sprawa. Dobrze, że człowiek, który mógł dorastać i słuchać tych rzeczy, takich jak Pocisk Miłości w czasie rzeczywistym, kiedy ukazywały się na singlach. Zespół T-Love w Jeszcze Rok, 14 już minut po 9. Pan Jaro, obolały po wczoraj... A dobra, nie będę do tego wracał, zostawię to dla siebie. W każdym razie przyszedłem do pracy odpocząć. Zapraszam do 12.
1: Ten kawałek... Dobrze rokuje.
0: Zaczynamy kultowe historie od kultowego zespołu, ale nowej piosenki The Rolling Stones. In the Stars.

Oczywiście, że dorastałem przy dźwiękach raczej ostrzejszych gitar, ale ja, człowiek wychowany na trójce, musiałem też doceniać takie bardziej subtelne dźwięki i zawsze ceniłem także ten zespół Pink Floyd. Kawałek o tytule High Hopes za nami, a teraz będzie gentleman, który jest chyba już artystą kultowym, choć co mnie wyjątkowo cieszy, ciut młody.

0: młodszym ode mnie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: No bo gdy człowiek młodszy o 2 lata ode mnie jest kultowym, to może ja już też powoli jestem kultowym. Żartowałem oczywiście. Pan Adam Wade Gontier to muzyk, który za moment będzie miał urodziny, 48, którego kojarzymy z zespołu Three Days Grace, choć miał w nim dość długą przerwę. Odszedł w roku 2013, by powrócić 2 lata temu. W tak zwanym międzyczasie współpracował z innymi artystami, jak z Breaking Benjamin, jak z Out of Dying, czy z zespołem Skillet. A, bym zapomniał, jeszcze przecież była piosenka nagrana z Apokaliptyką. I don't care. To najlepszego, panie Adamie, na te urodziny. Za chwilę.

0: 9.37 to Blondie i One Way or Another. Jestem namiętnym użytkownikiem czegoś, co nazywa się X, kiedyś Twitter, dzisiaj X, no i tam czytam różnego rodzaju wpisy, bardzo to ciekawa czasem lektura. Dziś rzecznik jednej z sieci telefonii komórkowej pisze o tym, że w maju 96 roku, a więc dokładnie 30 lat temu, otworzyły się drzwi do internetu, pojawił się numer 020-21-22. No to się pamięta, jak to kiedyś ten modem miał te charakterystyczne trzaski przy próbie połączenia, no i człowiek łączył się z internetem o prędkości 28 kilobitów na sekundę. No i te krzyki rodziców z dużego pokoju. Rozłącz się z internetem, bo chcę zadzwonić. Piękne czasy.
1: Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Gaśnica proszkowa do gaszenia olejów, gazów i elektroniki. Teraz tylko za 29,99 zamiast 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Grave Digger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. My na majówkę.
1: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
0: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
1: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
0: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Tomasz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
7: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
8: Reklama.
9: All right, this is Kirk from Metallica.
10: Hello, I'm David Gilmour.
11: Hello, I'm Richard Wright.
12: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
13: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

jestem silna. To zespół ONA. A pani Agnieszka ma w weekend urodziny. Okrągłe. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ile ma lat pani Agnieszka? Ile kończy w weekend? Państwo zaraz sobie sami policzą, bo teraz będzie piosenka, która powstała, gdy Agnieszka miała lat 6. W roku 82. No to chyba teraz już wszystko państwu się poukładało w głowie. No w każdym razie, zimą tego roku do domu Bowiego w Szwajcarii przybył jeden z głównych współpracowników angielskiego artysty przy albumie Let's Dance, Nile Rodgers. Celem wizyty było zaprezentowanie piosenek, które miał dla Dawida i napisał koniec końców zrobić. Anglikowi bardzo się spodobało to, co skomponował jego amerykański przyjaciel. No i postanowił kuć żelazo póki gorące i uznał, że natychmiast powinni nagrać kilka utworów w wersjach demo. Rzecz działa się w grudniu. David miał nosa, bo jedna z piosenek o tytule Let's Dance kilka miesięcy później, a dokładniej 21 maja roku 83, czyli 43 lata temu, wdrapała się na szczyt listy przebojów w USA. Zresztą nie tylko tam, to była pierwsza piosenka Bowiego, która osiągała szczyty po obu stronach Atlantyku.

0: The Police i Roxanne. Tytułowa bohaterka tej piosenki miała zostać spotkana przez Stinga w Paryżu, w dość interesującej dzielnicy, w której dominuje czerwony kolor. Ja już chyba kiedyś Państwu opowiadałem, jak to mogło wyglądać, to spotkanie. 10. Pan Michał Poklękowski zaraz w studiu, raporterski rok przed nami, a po nim hurt z załogą G.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z dziećmi to zawsze, albo w kłopoty, albo nie. Ale pociech dużo jest.
3: Jaśka, my z młodym mamy kłopoty, nie?
4: No, ale za stary.
5: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do Aten.
6: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Też inspiracją było to, że on usłyszał kiedyś rozmowę panów, którzy składali w sklepie chyba meble i właśnie mówili, ach, to co ci muzycy, co to jest w ogóle, money for nothing, granie na gitarze.
1: Kawałki mojego życia.
7: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak, zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub

0: Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
9: Reklama. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami Charge d'Affaires.

0: Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
1: Reklama.
2: MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami Charge d'Affaires.

0: które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie, mieszkańcy coraz bardziej boją się drapieżników.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami. Szarże Dafe Izraela w Warszawie. Przypomnę, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Dochodzi też do aktów przemocy. W studiu Jakub Krzyżak. Kuba, co o sprawie mówi nasze MSZ.
2: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotyli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik Szarż Dafer Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu. My tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotyli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.

0: Jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wyslanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
1: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do USA, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. To łącznie 26

0: Z mieszkańcami Polańczyka rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Co w takiej sprawie może policja oraz inne służby? Wrócimy nad Solinę w kolejnych raportach.
1: SK Rock Biznes.
0: Niemal 100 milionów złotych to łączna kwota długów ponad 31 tysięcy osób między 18 a 20 rokiem życia, tak wynika z danych BIK Info Monitor. Niemal połowa tej kwoty to zobowiązania pozakredytowe, na przykład mandaty za jazdę na gapy czy nieopłacone rachunki za telefon albo internet. Codziennie właściciela zmieniają co najmniej 3 polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują na skutki pandemii, sukcesy w firmach rodzinnych oraz rosnące znaczenie sztucznej inteligencji, podaje dziś Rzeczpospolita. Rozpoczęło się szacowanie szkód w uprawach sadowniczych. W pierwszej kolejności komisje oceniają stan plantacji truskawek. Straty spowodowane przez tegoroczne przymrozki są znaczące, o czym informują stowarzyszenia plantatorów. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar to wydatek rzędu 3,62 zł, za euro płacimy 4,24 zł, za franka szwajcarskiego 4,63 zł i funt brytyjski, on kosztuje 4,90 zł.
1: Pogoda.
0: Dziś chmury na przemian ze słońcem, po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce również burze, w czasie burz możliwe krótkie ulewy. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni w górach i nad morzem, przez 17 w zachodniopomorskim, 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu, w Tatrach może mocniej wiać.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: zespół, którego nazwa wzięła się od jednej z faz snu, Rapid Eye Movement, czyli R.E.M. Man on the Moon. 14 minut po 10. Zanim przejdziemy do kolejnej kultowej historii, czas na nową piosenkę Dave'a Grohla i spółki.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Unconditional Foo Fighters.

sprzedawcy marzeń, zespół Myslowic. A teraz pojawi się na antenie zespół, którego historia mogła skończyć się dokładnie 20 lat temu. Lider zespołu Kaiser Chiefs, Ricky Wilson, został te dwie dekady temu potrącony przez samochód, gdy przechodził przez ulicę. Podobno na pasach i na zielonym świetle. No i miał spore szczęście, bo po wypadku doszło u niego jedynie do złamania palca u nogi, no i ogólnego potłuczenia. Co go uratowało? No to, że w czasie wypadku w ostatniej chwili wykonał swój firmowy, znany ze sceny podskok, dzięki któremu nie trafił pod zderzak, tylko na przednią szybę, przelatując przez auto. Czasem więc warto być bardzo, ale to bardzo wysportowanym muzykiem. Oh my God. Kaiser Chiefs.

0: Evanescence, zespół, którym niektórzy złośliwi mówią, że Ameryki nie odkrył i nadal nie zamierza odkrywać. Sanctuary, tak nazywa się ich nowy album, który ukaże się 5 czerwca i to będzie kolejne wydawnictwo w tym klimacie, które wszyscy fani Emily i zespołu bardzo lubią. Ja tam się na takie zespoły jak Evanescence nie obrażam. No dobrze, za moment Jefferson Airplane, a potem będziemy świętować 60-lecie pierwszego występu, historycznego występu pewnego bardzo uznanego i ważnego dla muzyki gentlemana.
1: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Cześć Igor.
6: Cześć Irenko, to jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
5: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
6: A dlaczego?
5: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
6: Ale to w niczym nie przeszkadza.

0: to?
1: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
0: Już mi się też taka marzy.
1: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czyki out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie.

0: nie jest ofertą.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie,

0: klasycznych Ask Rockstar. Zwycięzca, czyli zespół Flying Bison, to band z potężnymi riffami, pulsującym rytmem i wokalem, który niesie wszystko do przodu. To oni wystąpią w Czechach podczas tegorocznego międzynarodowego festiwalu Colors of Ostrava. A więcej szczegółów o zwycięzcach i na przykład ich podejściu do pizzy hawajskiej przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.

Jefferson Airplane w SC Rock. A teraz artysta, który jak każdy w zasadzie artysta musiał gdzieś zacząć. No i przeważnie tak to bywa, że początki każdej sztuki

Jefferson Airplane w SC Rock. A teraz artysta, który jak każdy w zasadzie artysta musiał gdzieś zacząć. No i przeważnie tak to bywa, że początki każdej zacząć. No i przeważnie tak to bywa, że początki każdej

0: Ja wiem, że fani ostrej muzyki mogą pomyśleć o tym, że teraz trochę zwariowałem, ale to jest bardzo dobra rockowa piosenka. Dobry rockowy wałek z odpowiednim flow i ze znakomitą energią. Take Me Out ze Szkocji, zespół Franz Ferdinand. A teraz z Bydgoszczy, pan Michał Poklękowski w raporcie.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i plażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
13: Kastorama! Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
1: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia, to w Warszawie. 4 osoby nie żyją, kilkanaście rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów charkowskiego, czernichowskiego, sumskiego i donieckiego na wschodzie i północy Ukrainy.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie. Od tego zaczynamy. Tak donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozie. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie najpewniej były 2 osoby. Lądowanie zabezpieczały służby.
7: To jest raport.
5: Ukraina w ogniu i kolejna niespokojna noc. 4 osoby nie żyją, kilkanaście zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodów charkowskiego, czernichowskiego, sumskiego i donieckiego na wschodzie i północy kraju. W ciągu nocy wystrzelonych zostało ponad 100 dronów, a także rakieta balistyczna. Miejscowości przyfrontowe zaatakowane zostały z wyrzutni artyleryjskich. Dużym echem odbiła się też ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz reporter Ołek Biłecki.
8: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołek Biłecki.
5: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Listy gończe za podejrzanymi o przemyt 14 milionów sztuk papierosów. 5 członków gangu wpadło w zasadzkę w lutym w Gdyni, ale sąd pierwszej instancji zdecydował, że wobec 2 podejrzanych nie będzie stosowany areszt. Teraz mężczyźni zniknęli.
9: Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu, złożył zażalenie. 21 marca bieżącego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora, zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i zastosował wobec 2 pozostałych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Z uwagi na to, że podejrzani obecnie ukrywają się, prokurator wystawił za nimi listy gończe.
5: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Przez działania grupy w przestępczej państwo mogło stracić ponad 24 miliony złotych.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ekspertami jej przygotowania byli niewątpliwie mieszkańcy Japonii, dla których była to prawdziwa ceremonia. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego w ramach wystawy Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie. Mówi Małgorzata Siedlaczek, współautorka wystawy Czas Samurajów.
10: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić. Przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
5: Na miejscu zwiedzający mogą podziwiać blisko 600 unikatowych eksponatów z Dalekiego Wschodu. Militaria, naczynia japońskie, drzeworyty, a nawet ogród suchego krajobrazu Zen. Wystawę na Zamku Lubelskim możecie podziwiać do 27 września.
4: Pogoda.
5: Dziś chmury na przemian ze słońcem, po południu możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce również burze. W czasie burz możliwe są krótkie ulewy. Na termometrach dziś maksymalnie od 11 stopni w górach i nad morzem, przez 17 w zachodniopomorskim, 20 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu. W Tatrach może mocniej wiać.

0: polskie The Rolling Stones. Tak się o nich mówiło kiedyś, przed laty. Oddział zamknięty. Ten wasz świat. A pamiętacie, kto był polskim YouTube? Był kiedyś taki zespół, nazywał się Zio. Już kiedyś państwu grałem go tutaj w Esterok. Myślę, że sobie kiedyś do ich twórczości jeszcze wrócimy. Ale najpierw niech zagrają ci oryginalni.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In Alive, prosto z Irlandii, z Dublina, zespół YouTube.

0: Never Let Me Down Again, Depeche Mode w SC Rock. A teraz smutna różnica dla fanów zespołu, który za moment przyjeżdża na Mystic Festival do Gdańska.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dokładnie 10 lat.

0: Let Me Down Again, Depeche Mode w SC Rock. A teraz smutna różnica dla fanów zespołu, który za moment przyjeżdża na Mystic Festival do Gdańska.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Dokładnie 10 lat temu umierał ten, który grał na bębnach na albumach Rust in Peace.

Sessions. No i to był człowiek, który w zespole Megadeth występował przez mniej więcej dekadę. Nick Menza. Nie ma go już wśród nas od 10 lat.

0: piosenkę, którą dla John Osborne napisali Eric Bazilian i jego kolega z The Hooters, czyli Bob Hyman. Eric kiedyś opowiadał o tym, że tych piosenek o Bogu to napisał więcej, ale ta stała się tą najsłynniejszą. One of Us. Przecudowne nagranie. John Osborne. Znaczy w jej wykonaniu. Westerok.
1: Autopromocja. Melina.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Cezary Łazarewicz i bardzo dziękuję Marcinowi Mellerowi za zaproszenie do Meliny. To był naprawdę świetny odcinek. W końcu mogłem tyle o sobie opowiedzieć, jak już dawno nikomu o tym nie opowiadałem. Ubawicie się naprawdę.
1: Melina w Esti Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Esti Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu Strefy Wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
2: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.złotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
13: Reklama.
14: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Esca Rock.
15: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Esca

Summer Long to Kid Rock w ST Rock. A teraz zagram piosenkę, choć bohaterem będzie teledysk. Teledysk, który sprawił, że taki dość poważny, rockowy, teksański zespół zamienił się w popularną atrakcję w MTV. A wszystko przy pomocy dziewczyn i fajnej fury. 43 lata temu ZZ Top wypuścili w świat teledysk do Gimme All Your Lovin'. To taki teledysk, który był inny od standardowych w tamtych czasach. Zrywał z formułą, zespół coś tam gra, podczas gdy inne rzeczy się toczą. Tu jest konkretna fabuła. Historia, która dzieje się na zewnątrz, rozpoczyna się od sceny, w której pracownik stacji benzynowej naprawia jakieś tam auto, no i podjeżdża ten eliminator. Piękne auto. Zatrzymuje się i rozpoczyna się przygoda, w której trzy urocze damy w środku zabierają go na przejażdżkę. Polecam serdecznie. Jeden z lepszych teledysków z tamtych lat. Państwo sobie teledysk znajdą na SK Rock TV albo w internecie, na YouTubie, a ja po prostu zagram kawałek. Gimme All Your Lovin'.

0: Kawałek, który do końca życia będzie mi się kojarzył jako ten młody, w sensie młodszy od tych kultowych rzeczy, które Państwu zwykle tu opowiadam, a przecież ta piosenka ma już też sporą historię. Chyba z 2 dekady temu powstała. Teenage Dirtbag i Witus Westerok. Za moment 12, pan Jaro mówi do usłyszenia. To koniec, jeżeli chodzi o czwartkowe kultowe, ale proszę się nie denerwować, jutro będą kolejne. Po 9 rano. Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. Każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Cześć, Igor.
11: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
10: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
11: A dlaczego?
10: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
11: Ale to w niczym nie przeszkadza.
10: Jak to?
11: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
10: Już mi się też taka marzy.
11: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji.

0: oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: My na majówkę.
3: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
2: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
3: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Reklama.
11: Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. Zatrzymane dwie przedszkolanki. Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jest zapowiedź szefa MON. Akcja służb w szkole w Olsztynie. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki.
12: SK ROK. Raport.
11: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane. Do wyjaśnienia, to po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Tak, jestem.
11: Byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
13: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
14: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie.
13: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
15: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
16: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, to zadowoleni byliśmy.
13: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
6: To jest raport.
11: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35. Produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. A właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który jest teraz w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, zaznacza Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
17: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że

0: Żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
1: Szef MONU ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Ze zespołu szkół samochodowych ewakuowano 178 osób, uczniów i pracowników.
2: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym jedna nieletnia, uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
1: Relacjonuje Jakub Wieciężycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawowej numer 12 awaryjnie lądował balon.
3: Eskarok biznes.
1: W tym roku inflacja Unii Europejskiej zwiększy się do nieco ponad 3% z wcześniej prognozowanych 2%. Jest to wywołane szerokim energetycznym związanym z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W kwietniu tempo wzrostu płac było najniższe od września 2023 roku, napisali ekonomiści PKO BP w dzisiejszym komentarzu do danych GUS. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,4% w ujęciu rocznym i spadło o 1,3% w ujęciu miesięcznym. Kolejna obniżka. Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 23 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 2 zł, a oleju napędowego EcoDiesel o 50 zł na metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern. Wczoraj w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa także staniały.
3: Pogoda.
1: Dziś małe zachmurzenie i ciepło, przelotne opady deszczu głównie po południu w centrum i na wschodzie, miejscami także burze. Temperatura od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14 stopni, a ciśnienie 1008 hektopaskali.

0: zabijają mnie.
1: To był Cilaf w Esterogi, Syn Miasta. No tak zaczynamy dzisiaj. Wcześniej jeszcze Pearl Jam i Jeremy. Kłaniam się po 12. Michał Cieślik. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na nasze spotkanie czwartkowe 21 maja, które potrwa do godziny 15, więc pierwszą część tego dzisiejszego popołudnia spędzimy razem. Zapewnię Państwu atrakcję na to popołudnie, chociażby w postaci prezentów, zaproszeń na nadchodzące koncerty zespołu Fun Lovin' Criminals w Warszawie i Krakowie. Takie właśnie fanty będę mieć dziś dla Państwa.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A to jest nowy utwór zespołu Muse. No tak, panowie zdani są z tego, że lubią sobie poszarżować trochę, poeksperymentować z dźwiękiem. No i tak też się dzieje na tej nadchodzącej płycie, bo już kilka fragmentów tego albumu nam udostępnili, chociażby utwór Cryogen, który w tym momencie zaczyna grać, a nowa płyta w całości już 26 czerwca.

0: Pewnie już wszyscy o tym zapomnieli, ale podczas tegorocznego finału meczu Super Bowl tak, sporo zamieszania zrobił artysta niejaki Bad Bunny. Dał show, o którym było głośno i było szeroko komentowany ten właśnie występ, nawet przez amerykańskiego prezydenta. Mhm. I tak trochę w cieniu tego występu był zespół Green Day, który przecież też trafił się ten przywilej, by zagrać parę kawałków podczas finału tegorocznego Super Bowl. Niemniej tym występem przypieczętowali swój status gwiazdy, bo co jak co, ale byle kto tam nie występuje. Po prostu. 21 Guns i Green Day to już za nami w SC Rogna. Teraz z Ameryki przenosimy się do innego kraju. Strachy na lachy przed nami.
1: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich

0: To był Sidera Festerok, czyli zespół pochodzący z południowej Afryki. No ale kiedy stwierdzili, że ich muzyka ma potencjał, no to wyprowadzili się do Stanów, by tam robić karierę. No i coś mi się wydaje, że była to dobra decyzja, bo z poziomu południowej Afryki tak mocno, mam wrażenie, by się to nie rozwinęło. A potem jeszcze nagrali ten cover, który stał się wielkim hitem na całym świecie. No i proszę bardzo. Zespół Sidere stał się taką, no, globalną gwiazdą, chyba można powiedzieć. Careless Whisper i Sidere to już za nami w Ester Rock. 25 minut do 13 nam pozostaje, chwila przerwy. Po niej wracamy m.in. z Counting Crows.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Aśka, już niby tutaj praca i w ogóle, ale na dzień dobry i w ogóle od czasu do czasu mówi nam, co zje.
3: Saganaki, będę jeść saganaki. No, to jest bardzo dobry ser. I będę jeść sałatkę po grecku z pomidorami pysznymi, wspaniałymi i z oliwkami.
4: Mamy nadzieję, że z tej toalety to w ogóle nie wyjdziesz.
2: Muzyk Metaliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
3: Pajda chleba ze smalcem 30 zela, kubeczek frytek 45 zł.
4: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Jula, jesteśmy po sąsiedzku. Nawet do minus 60%. Pawilon ogrodowy 4x3 metry, funkcjonalny, łatwy w montażu i stabilny. Tylko teraz za 899 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
17: To niska cena.
18: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
21: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
22: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Reklama.
7: Eszka Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Chciałbyś zrobić sobie fotkę z jednym z najważniejszych muzyków historii rocka? Zapomnij. Paul McCartney postawił sprawę jasno i wytłumaczył, dlaczego kategorycznie odmawia robienia selfie, gdy fani zaczepiają go na ulicy. Jak mówi ex-Beatles, w dzisiejszych czasach to rzeczywiście coś radykalnego. Skąd taka radykalna decyzja? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
7: Eskarok Radar.
8: This is Noel Gallagher from Oasis.
9: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
10: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

To był zespół Kala i Bloodline w ST Rock. Zespół z kraju słonącego, z takich unikalnych krajobrazów, wulkanów, gejzerów oraz lodowców, czyli z Islandii. No ale sporo też czasu panowie spędzają w Stanach, gdzie powstaje ich muzyka. No i teraz właśnie do Stanów się wybieramy. Kolejna ekipa jest z Nowego Jorku i w tym roku minie 25 lat od ich płytowego debiutu, od premiery albumu Is This It, która w 2001 roku zrobiła oj tak sporo zamieszania na rynku. Ciekaw jestem, czy podobne zamieszanie wygeneruje ich siódma płyta, która ukaże się w czerwcu. Poczekamy, zobaczymy, jak to mówią. The Strokes przed nami. You Only Live Once.

0: To była Edyta Bartosiewicz w SC Rock. No i fragment płyty Dziecko, które za parę dni będzie obchodzić swoje urodziny. A data premiery jest bardzo łatwa do zapamiętania, ponieważ ta płyta zatytułowana Dziecko ukazała się 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka. To był 97 rok, więc za chwilę 29 lat minie od premiery. Skłamałam. Edyta Bartosiewicz zamyka tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 13, za chwilę najnowszy raport.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₽49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₽12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki. O, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
17: Nie musisz.
16: Jak to nie muszę?
17: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease?
17: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystens.
16: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
17: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
16: I to gdzie?
17: To tu. Oto Moto Lease.
18: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
23: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
22: Ci, co ją znają, reagują.
23: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
24: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Zakaz wjazdu do Polski i reakcja MSZ w sprawie izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Awaryjne lądowanie awionetki na Bemowie. Mamy nowe informacje w tej sprawie. Wyglądem przypominają kredki w raporcie Nowy Sącz i nietypowe kosze na śmieci.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek jednak doniesienie od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Do tematu wrócimy.
1: To jest raport.
0: Izraelski minister bezpieczeństwa ma zostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumunt Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że odzyskali już wolność.
2: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
0: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
3: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby.

0: Osoby, osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował, nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa na miejscu działania, prowadziło 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mówi nam kapitan Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Woda i jej zasoby cenne jak ropa czy gaz? Trzeba je traktować jak strategiczny element bezpieczeństwa państwa, przekonują eksperci i dodają, że to jedno z największych wyzwań dla polskich miast i całej gospodarki. O związanych z tym problemach i koniecznych inwestycjach mówili goście Mateusza Chłestuna w programie Pieniądze to nie wszystko w Superekspresie.
2: Wśród uczestników dyskusji był m.in. szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, który zadeklarował, że w najbliższym czasie ceny dostaw wody powinny utrzymać się na podobnym poziomie.
3: Skokowe wzrosty i energii elektrycznej i pracy ludzi mamy za sobą. Tym niemniej pamiętajmy o tym, że przed nami jako całymi dostawcami wody w Polsce bardzo duże wyzwania inwestycyjne.
2: A te inwestycje to m.in. retencja czy odnowa sieci wodociągowej, ale też zadbanie o gotowość na kryzysy.
4: Udało nam się zbudować w pełni kontenerową, przenośną stację o wydajności ponad 5000 m3 na dobę, którą można zapakować na 12 ciężarówek.
2: Tłumaczył szef wodociągów krakowskich Piotr Ziętara. Więcej o tym, jak tworzyć tzw. miasta gąbki w erze tzw. betonozy, mówimy w najnowszym wydaniu programu Pieniądze to nie wszystko na SE.pl.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Wyglądem przypominają kredki, mają uczyć, jak segregować odpady. W Nowym Sączu pojawiły się nietypowe kosze na śmieci. Mieszkańcom pomysł się podoba.
6: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
7: I pomoże to w segregacji śmieci?
6: Oby.
8: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
9: Bardzo fajne, myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, że będą na to bardziej zwracać uwagę.
10: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
1: Mówił Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są już na 3 osiedlach, w przyszłości będzie ich więcej. Być może na wszystkich 25 osiedlach.
11: Pogoda.
1: Czwartek z małym zachmurzeniem. Przelotne opady deszczu głównie po południu, w centrum i na wschodzie. Możliwe także burze. Temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 stopni na wschodzie.

0: Jest to będzie przepięknie. To też tytuł tego pierwszego tomu biografii Tomka Lipińskiego. Jeszcze będzie normalnie. To z kolei tytuł tomu drugiego, jeżeli chodzi o tę autobiografię, która właśnie się ukazuje na rynku. No i serdecznie Państwu ją polecamy też, bo to kawał dobrej lektury. Chyba nie muszę nikogo o tym przekonywać. Tomek Lipiński i zespół Tilt już za nami w ST Rock. 11 minut po 13, czwartkowe, wczesne popołudnie 21 maja, to niezmiennie w kalendarzu. Michał Cieślik się kłania Państwu, no i poleca w tej drugiej odsłonie naszego czwartkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: W tej godzinie będę miał dla Państwa prezenty. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć i usłyszeć na żywo zespół Fun, Love and Criminals w tym trochę już zmienionym składzie, ale zawsze warto to sprawdzić, no to proszę być blisko radia, bo będą zaproszenia do przejęcia. A już teraz Violet Grove 595 w ST Rock.

To był Perfekt w Esterok. Wyspa, drzewo, zamek. No tak, wczoraj i przedwczoraj żyliśmy koncertami po koncerte Mety w Polsce. Przypomnę, w ramach tej świeckiej muzycznej, koncertowej tradycji Robert Trujillo i Kirk Hammett wzięli na warsztat klasyk Perfektu i podjęli próbę, tak to ujmę, odśpiewania Chcemy być sobą. Jak wyszło? No każdy już oceni we własnym zakresie. Ja mam pewne pytanie z tym koncertem związane, a właściwie z Robertem Trujillo, bo koszulkę miał na sobie z logo pewnego znanego zespołu, podpowiem od razu, że nie była to Metallica. I to jest właśnie moje pytanie konkursowe. Koszulkę z logo jakiego zespołu miał basista Metalliki podczas tego wtorkowego występu w Chorzowie? A jeżeli ktoś mi udzieli prawidłowej odpowiedzi, no to w zamian otrzyma bilet na dzisiejszy w Krakowie albo jutrzejszy w Warszawie. Koncert zespołu Fun Loving Criminals, to już jak kto woli, gdzie komu będzie łatwiej i bliżej. Więc czekam na głosówki z odpowiedzią na konkursowe pytanie. No i bilety na Fun Loving Criminals czekają na Państwa. A w tak zwanym międzyczasie posłamy Héroes del Silencio. Entre dos tierras, przed nami Westerok.

0: Burn It Down i Linkin Park w ST Rock. Pół godziny do 14 nam pozostaje. Padło pytanie konkursowe w kontekście tego wtorkowego koncertu Mety w Chorzowie. Pytałem o koszulkę z logo jakiego zespołu miał basista Metallica podczas tego właśnie występu w Chorzowie. Nie wiem, czy pan Grzegorz był, ale na pewno wie, co to była za koszulka.
1: Cześć, jego z tej strony. No, basista Metallica miał oczywiście koszulkę Black Sabbath.
0: I oczywiście, jest to jak najbardziej poprawna odpowiedź. To była koszulka z logo Black Sabbath. A pan Grzegorz będzie się jutro bawił na innym koncercie, na koncercie Fun, Love and Criminals w Warszawie. Dobrej zabawy życzę.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.

0: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
1: Reklama.

słynnego polskiego poety, kojarzonego często z twórczością dla dzieci, ale często też pisał ważne i mocne teksty, takie jak na przykład ten do Prostego Człowieka, to jego tytuł. Tym poetą oczywiście był Julian Tuwim, a przed nami zespół Akurat.

0: to był Slade w Esterogi Far, Far Away. No już nie tak daleko znowu, dosłownie chwila pozostaje do 14 i do kolejnego raportu w Esterog. A nie ma dla nas najnowsze wiadomości, a ja potem będę miał dla Państwa Pink Floyd, no i do tego jeszcze kolejne zaproszenia na koncert Fun Love and Criminals. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę być blisko radia po 14.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
11: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
12: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Kompresor Stanley, kompaktowy o mocy 1100 W, teraz tylko za 199 zł zamiast 379. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
16: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
15: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
17: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności

0: kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Tragedia w internacie w Szczecinie. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej. Grozi mu 25 lat więzienia. Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom na Białołęce.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
8: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol i rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
6: Mówi prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.
4: To jest raport.
6: Wpadł w USA. Teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu Cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. A szczegóły zna Bartek Łojewski.
9: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
6: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrodzili siłową interwencję. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. A na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
10: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
11: No nie było komu, tak, w związku z czym ja.
10: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu na spokojnie?
11: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
10: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 zł to za mało za dom w tej lokalizacji.
11: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
10: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.

0: to za mało za dom w tej lokalizacji.
1: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
0: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.

38 groszy, benzyny 98, 7 zł 6 groszy, a oleju napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla spadną w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 się nie zmieni. Kraków jednym z najbardziej dojrzałych hubów technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrosła o 5% rok do roku, głównie w dużych międzynarodowych firmach, wynika z najnowszego raportu o branży IT w Krakowie.

0: To był zespół Huba Stangi, The Reason w SC Rock. I już 12 minut po 14 i już jesteśmy w ostatniej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 15 zapraszam. No a jutro koncerty w warszawskiej Stodole. Dziś w Krakowie w klubie Kwadrat pojawią się Fun Lovin' Criminals. Absolutna legenda i autorzy wielkiego hitu Scooby Snacks, doskonale państwu znanego chociażby z naszej anteny. Przyjeżdżają do nas już w zmienionym składzie, ale myślę, że zawsze warto ich sprawdzić. Zawsze dają radę. Wspominałem o tym wielkim hicie Scooby Snacks, który na pewno zabrzmi dziś wieczorem na koncercie w Krakowie. I jeżeli ktoś chciałby posłuchać tego właśnie utworu na żywo, no to mam kolejne podwójne zaproszenie. Tym razem na koncert w Krakowie. To skoro przy tym Scooby Snacks jesteśmy, jeżeli ktoś mi wymieni w głosówce, którą wyślę na naszym Messengerze do mnie, tytuł przynajmniej jednego filmu, z którego sample, innymi słowy, fragmenty dialogów zostały wycięte do tego właśnie kawałka, no to taki prezent ode mnie otrzyma podwójny bilet na koncert w Krakowie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja podpowiem, że są tylko dwie możliwości, jeżeli chodzi o tytuł tego filmu, z którego sample zostały włączone do tego wielkiego hitu Scooby Snacks. No i proszę państwa, czekam na głosówki w tej sprawie, jeżeli ktoś dzisiaj wieczorem chciałby zobaczyć na żywo Fun Lovin' Criminals w Krakowie. 13 minut po 14 w tym momencie, a ja teraz mam dla państwa najnowszy singiel Evanescence, How Will You Fall? A któż mnie tam męczy cały czas tymi SMS-ami?

0: O, nie rób tyle hałasu. To był zespół Madame Westerok, zespół, który jak wiadomo powstał w Krakowie, czyli w mieście, gdzie dzisiaj trochę hałasu wydaje mi się narobi zespół Fun Loving Criminals. Przypomnę, dzisiaj wieczorem w klubie Kwadrat koncert tego zespołu, a ja mam dla Państwa podwójny bilet na ten właśnie koncert. Pytałem o tytuł przynajmniej jednego filmu, z którego sample albo fragmenty dialogów, jak to woli, pojawiły się w tym wielkim hicie Fun Loving Criminals z Kubi Snacks. No i pan Łukasz. Pan Łukasz chyba wie.
1: W sprawie Fun Loving Criminals cytaty, które zostały użyte z filmów, to oczywiście Pulp Fiction i Wściekłe psy.
0: A chodzi między innymi o ten cytat. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Panie Łukaszu, gratuluję. Podwójny bilet na Fun Lovin' Criminals w Krakowie wędruje do pana. Udanego koncertu. All My Life. Foo Fighters przed nami, Westrock.

0: No właśnie, to jeszcze takie małe a propos, z którym polskim klasykiem poradzili sobie najlepiej według państwa. No lista się wydłuża, wehikuł czasu, Dżemu, Kocham cię kochanie moje, Manamu, Czy chcemy być sobą perfektu, czyli Robbie Kerk i ich wariacje na temat wspomnianych kawałków zaprezentowane podczas trzech ostatnich koncertów Mety w Polsce. Jak tak dalej pójdzie, tak sobie myślę, może niedługo starczy na płytę coś w stylu kawery zebrane, ale nie wiem, czy byśmy unieśli taki ciężar gatunkowy właśnie. Dżem i wehikuł czasu to już za nami w SC Rock. 23 minuty do 15 nam pozostają. Lux Torpedę jeszcze zmieścimy w tej godzinie. O, tak miało być chyba.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet no, może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak. Zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, A więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, Igor.
12: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
11: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
12: A dlaczego?
11: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
12: Ale to w niczym nie przeszkadza.
11: Jak to?
12: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
11: Już mi się też taka marzy.
12: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż,

0: My na majówkę.
1: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
0: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
1: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
2: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję -2000 zł za metr kwadratowy.
4: Kastorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
4: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Reklama.
9: Eskarok. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Na chorzowskim koncercie grupy Metallica publiczność usłyszała kultowy przebój z repertuaru Perfektu. Wykonanie legendarnego Chcemy być sobą przez ikonę światowego metalu zyskało wielki rozgłos. Patrycja Markowska odniosła się do tej muzycznej niespodzianki, ujawniając równocześnie reakcję Grzegorza Markowskiego na to całe wydarzenie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
9: Eskarok. Radar.

To była Lux Torpeda i Lubię się w ST Rock. A propos, lubię. To określenie adekwatne do uczucia, jakim darzę ten kolejny utwór, tylko jakoś tak ciężko pogodzić mi się z faktem, że to mocno dojrzała relacja, bo już 20-letnia. Tyle w czerwcu skończy ta płyta kanadyjskiej grupy Billy Talent. I mimo, że to już końcówka maja i lato za pasem, gdzie niegdzie dziś w naszym kraju może dominować taki jesienny krajobraz, tak mówią prognozy, no a ten numer też może komuś kojarzyć się z jesienią. Fallen Leaves. Billy Talent przed nami.

Small Town Boy. No i Paradise Lost z własną wersją wielkiego hitu lat 80. No i tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie, a jutro o tej porze to my się będziemy dopiero witać, bo jak wiadomo, część ekipy, w tym Dawid, który za chwilę Państwa przejmie, rusza na podbój Aten w ramach naszego epickiego City Breaku w stolicy Grecji, którego, przypomnę, główną atrakcją jest koncert Iron Maiden, więc polecam się Państwu jutro od godziny 15 w SC Rock. Michał Cieślik, zmykam póki co, za chwilę najnowszy raport, a tu

0: potem kolumna Zygmunta.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl.

0: fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
9: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Mieszkańcy są w szoku. W żłobku w podwarszawskich Ząbkach zginął chłopiec. W raporcie pilny apel o objęcie ochroną nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Teraz Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Za chwilę szczegóły.
15: SK Rock. Raport.
14: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. W tej sprawie na 48 godzin do wyjaśnienia zatrzymano dwie osoby. Na razie żadnych zarzutów nie usłyszały.
16: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka. I zwolnione.
17: To opiekunki czy dyrektor? Tak.
16: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
14: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, a mieszkańcy Ząbek są w szoku.
18: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
19: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
17: Wielka tragedia.
20: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
21: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, o to zadowoleni byliśmy.

0: śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: To jest raport.
0: Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości o sprawie Grzegorz Mnich.
2: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
2: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
0: Teraz pilny apel o objęcie ochroną nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Do resortu zdrowia zwracają się lekarze i władze województwa Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i tłumaczą, że coraz częstsze używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy, zaznacza Wojciech Sołtys, zastępca dyrektora szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego.
4: To jest wprowadzenie w błąd. To jest narażanie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawów.
0: A w Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Jak nie turyści z Półwyspu Arabskiego, to może Anglicy i Irlandczycy. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się bowiem w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych skierowanej do mieszkańców wysp, informuje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: W tym sezonie jeden z największych operatorów europejskich ma w swoim katalogu po prostu wyjazdy do Zakopanego. Wśród palemek Afryki Północnej, na wprost dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii i niepolskiego pochodzenia.
6: Dzięki zagranicznym gościom jakoś istniejemy.
7: Anglojęzycznych jest sporo, ale jakich to są narodowości, bo to są i Litwini, i czort wie kto. Nawet słuchając, jak rozmawiają między sobą, to ciężko jest wyłapać, jaki to język. A z nami rozmawiają po angielsku.
8: Jeszcze czasami jacyś Indonezja czy Hindusi.
5: Węgrów, Słowaków, Czechów i nadbałtyckich krajów, mieszkańców mamy coraz więcej i to widzimy.
0: W tym sezonie przez konflikt na Bliskim Wschodzie górale nie spodziewają się wielu gości z Półwyspu Arabskiego.
9: Pogoda.
0: Czwartek nieco zachmurzony, ale ciepły. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej w Warszawie i Rzeszowie 23. Stopień niżej w Lublinie i Białymstoku. 21 kresek w Bydgoszczy, Kielcach, Szczecinie i Łodzi. A 20 w Olsztynie, Opolu i Poznaniu. Chłodniej nad morzem i w górskich kotlinach. Tam od 11 do 16 stopni. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce również burze.

0: Kolumna Zygmunta w SRO.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta. Kruszyńska raportuje.
2: Dzień dobry.
1: Antoszewski kręci.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i będę waszą asystentką. Przyjmuję głosówki, odbieram telefony i już się można do mnie dobijać i niech będzie rock and roll. Pięknie zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: to YouTube Radio SK Rock. A za moment na naszej antenie zespół Nickelback, ich nowe dźwięki, które dobrze rokują. Nowe dźwięki, ale stary czat. Oczywiście czat Kroger. A u Państwa czatowo dzisiaj? Halo, halo, Messenger?
1: Dawidku, Dawidku, opowiadaj, co tam u Ciebie, co robiłeś od rana.
0: A daj Pan spokój!
1: Mów, co tam u Ciebie?
0: Wody dzisiaj nie mam w mieszkaniu, ani zimnej wody, ani ciepłej.
1: Co tam się wydarzyło?
0: A nie wiem, siła, żebyśmy sobie wcześniej przygotowali wiadra i garnki z wodą i powiem Państwu, umyć się garnkiem to jest gimnastyka.
1: A także...
0: Także w jednym zdaniu, u mnie dzisiaj nie było prysznica, była podchlapka.
1: Tak, to był długi dzień.
0: I to czuć!
1: Co tam u Państwa?

0: Dzień dobry cię, witam Zygmuncie kochany. Pozdrawiam, Tomek z Otwocka się kłania i po prostu skoro chcesz, żeby z tobą rozmawiać, to zadzwoniłem, udało mi się. Ale nie zabrałeś mnie na wycieczkę jutro, żebym pojechał z tobą na Ironów. Historia moja jest taka, że z Ironami to w 86 na Torwarze byłem po raz pierwszy. Tak to bywa. Jest cudownie, pozdrawiam cię, miłego dnia.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezent.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz przemysłowy Dewalt, gniazdo 230 V, funkcja dmuchawy. Teraz tylko za 299 zł zamiast 499. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
5: Masz to!
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Systemowy Down w Radiu SK Rock, a w lipcu na żywo na Stadionie Narodowym w Warszawie, a w weekend na Stadionie Olimpijskim w Atenach Iron Maiden i ruszamy ze słuchaczami na epicki serii T-Break i z tej okazji Klaudia nas pomalowała. Ania, widziałaś?
1: Widziałam.
0: Za nie mówiłaś?
1: Za nie mówiłam,
0: to
1: naprawdę.
0: To było słychać.
1: Tak, to jest artyzm najwyższej klasy.
0: Tak, a to było wyjście z mojej strefy komfortu, ale Klaudia, muszę ci przyznać, to była absolutna sztuka.
2: Dużo gadałeś, ale nawet byłeś cierpliwy przy tym malowaniu.
1: To trzeba zobaczyć.
0: Skomplementowała mnie i pocisnęła w jednym zdaniu. To jest niesamowite. Ale zamieniła mnie i Ziętarę w boskie posągi. Proszę zerknąć na naszego Instagrama, to zapowiedź naszego City Breaka. I proszę się z nas pośmiać. Na Instagramie. A w radiu już za chwilę raport.
3: Autopromocja. Melina.
4: Ja pamiętam, jak ja strasznie przeżyłem, jak zrobiłem na obozie harcerskim głosowanie na tam zespół wszechczasów i Queen wygrał z Beatlesami.
5: Wiesz? No to jest, wiesz.
4: Znaczy, szanuję, ale serce cierpiało. Ale pewnie, dobra, czy Yoko Ono rozwaliła Beatles?
5: Ta załza? No wiesz, to jednak mam nadzieję, że Yoko nie będzie tego oglądało, ale to jednak była trucizna.
4: Ojej, jak się nazywał, wiesz, Czasy wojny w Wietnamie?
5: Czas apokalipsy?
4: Nie, film, wiesz, piosenkami, które Beatlesu.
5: Good Morning Vietnam?
4: Nie, film, który napędzają musical, który Jim Sturgess gra, wiesz, o chłopaku, który chce wyjechać z Liverpoolu do Stanów z dziewczyną. O Jezus, tytuł piosenki...
3: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
3: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Wyłudzali nienależną refundację opatrunków medycznych. 5 osób spowodowało straty NFZ-u na ponad 7 milionów złotych. Opatrunki do pęcherzowego oddzielania się naskórka, choć formalnie wystawione, nie były odbierane z aptek.
7: Uzyskiwali od właścicieli aptek pieniądze z uzyskiwanej przez apteki marży sprzedażowej w wysokości od 2,5 do 3,5% jej wysokości.
2: Mówi Dorota Leszczyńska z prokuratury okręgowej w Łomży. Recepty były wystawiane na terenie całego kraju.

0: Rodzicom, właścicielom aptek i przedstawicielowi handlowemu firmy produkującej opatrunki grozi od roku do 10 lat więzienia. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu. Wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy. A o planach wydania kieleckiej wersji kultowej planszówki poinformowano dziś w Muzeum Zabawek i Zabawy.
1: SK Rock Sport.
0: Sukces Polki w Paryżu po bardzo trudnym i długim boju jest awans Mai Chwalińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Mecz trwał 2 godziny i 24 minuty. Zonda Krypto usunięta z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków. To decyzja Rady Miasta Częstochowy. Przegłosowano też, by Jacek Magiera patronował wiaduktowi, obok którego ma powstać nowy stadion. Drugi trener reprezentacji Polski, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, zmarł na 10 kwietnia w wieku 49 lat. Propozycja, któremu obiektowi ma patronować Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta rozcięte torami kolejowymi. Lokalizacja też nie jest trafna, bo obok planowana jest budowa nowego stadionu piłkarskiego, mówił przed głosowaniem radnych prezes Rakowa Wojciech Cygana.

0: to Michael Stipe w Radiu SK Rock, piosenka napisana do serialu Rooster, a ja ostatnio przypomniałem sobie film 300, tak przed wylotem do Aten na koncert Ironów chciałem poczuć ten starożytny klimat i usłyszeć zdanie przechodniu: idź i powiedz wsparcie. A wczoraj całkowicie przypadkowo przechodziłem obok radiowego studia po 21 i usłyszałem, co się działo w Człowieku z Metalu.
1: Everybody!
2: Everybody!

0: przechodniu, idź i powiedz wsparcie.
1: Nie wiem, co powiemy. Nie wiem, co powiemy, ale już wiem, co zaśpiewamy.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.

0: mną w podróży.
1: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
2: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: I to też kres tej godziny. Kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania, ale jeszcze dużo dobrego przed nami i wiadomość od pani Małgosi z naszego Messengera. Cytuję. Witam, panie Dawidzie. Ja z takim wnioskiem. Życie takie smutne. Łódź taka szara. Można prosić o wiadomości pełne wyłącznie dobrych newsów? Pozdrawiam serdecznie. Pani Małgosiu, po godzinie 16 od siebie obiecuję tylko dobre wiadomości. Ale o 16 będzie różnie, ale pani pozwoli, że przeżyjemy to razem. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
13: Rossmann. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
15: O, muszę mieć ten stolik.
14: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Reklama.

0: Rock Warszawa.
1: Jest decyzja szefa MSWiA, izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski. Sukces lubelskich lekarzy, jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza. Ma silny aromat i wysoką zawartość cukru w raporcie Kaszubska truskawka.

0: Warszawa.
1: Jest decyzja szefa MSWiA. Izraelski minister z zakazem wjazdu do Polski. Sukces lubelskich lekarzy. Jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza. Ma silny aromat i wysoką zawartość cukru. W raporcie kaszubska truskawka.

0: W naszym kraju, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
2: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
1: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji.
0: Według danych globalnej flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
3: To jest raport.
0: W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
4: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
0: Mówił Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie i dodaje, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. A szczegóły zna Bartek Ważny.
5: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
3: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Na koniec jeszcze kaszubska truskawka. To wyjątkowy owoc o silnym aromacie i wysokiej zawartości cukru. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą ich plony.
6: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tam truskawki. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra i dla nas, plantatorów, i dla konsumentów.
0: Mówił Nikodem Kostuch, plantator truskawski z Chmielna. Warto dodać, że truskawka kaszubska była pierwszym owocem w Polsce, który w listopadzie 2009 roku zdobył prestiżowy certyfikat chronionego oznaczenia geograficznego w Unii Europejskiej.
7: Pogoda.
0: Czwartek z małym zachmurzeniem, po południu przelotne opady deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami także burze. Prawie w całym kraju temperatura powyżej 20 stopni, najcieplej dziś w Warszawie i Rzeszowie 23, a najchłodniej nad morzem i w górskich kotlinach, tam od 11 do 16 stopni. 21 kresek w Bydgoszczy, w Kielcach, Szczecinie i Łodzi, a 20 w Olsztynie, Opolu i Poznaniu.

0: Polska. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, trochę nieświeża. Proszę mi wybaczyć, ja dzisiaj nie miałem wody w bloku i myłem się garnkiem. Nie martw się, pisze Ania. U mnie podobnie, też nie było wody. Pani Aniu, ja nawet sikałem w robocie, bo nie chciałem zostawiać gruzu w mieszkaniu. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za zrozumienie. Pozdrawiam i zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ludzie są dziwni. I dobrze, bo dzięki temu jest weselej. A teraz będzie mocniej, bo kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste i w tym tygodniu kopalnia okolicznościowa, kopalnia metalikowa, bo emocje po koncercie powoli opadają. Wczoraj jeszcze niektórzy z Chorzowa wracali, ale dzisiaj już na szczęście dojechali. No i dojechali z pięknymi wspomnieniami, a jest co wspominać. No i w końcu ktoś pobił Dawida Podsiadło. Dawidzie, jak się z tym czujesz?
2: Czuję się wspaniale.
0: Bo Dawid został pobity nie tak dosłownie, tylko tak frekwencyjnie. Bo na Stadionie Śląskim na Metalice pojawiło się około 90 tysięcy osób. Niektórzy mówią, że prawie 90 tysięcy, Metallica mówi, że ponad 90 tysięcy. I ten metalowy tłum dostał pełen przekrój metalikowej setlisty od Creeping Death przez Master of Puppets po Nothing Else Matters. No ale jako, że jesteśmy w kopalni, to nie zagramy takiego hita, tylko wykopałem dla Państwa utwór na koncertach wykonywany rzadko, w Polsce nigdy. Utwór z filmu Mission Impossible, niech wybrzmi głośno. Utwór I Disappear, Metallica w kopalni odkrywkowej.

0: Dzień dobry, mówi Agnieszka. Nie mieć wody to jest mały pikuś, naprawdę. Jeżeli w moim bloku wyłączą prąd, to nie działają przepompownie. W związku z tym nie mam ani prądu, ani wody. A do tego, ponieważ w naszym bloku nie ma gazu, to do tego nie działa mi mikrofalówka, ani piec. Siedzę po cienku, bez wody i bez herbaty. Właśnie chciałam się dowiedzieć, czy przebijesz.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.

0: Half-Price. Great brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Reklama.

0: tak daleko.
1: Mimo, że będziemy sobie słuchać tego numeru w podróży, no ale głównie będziemy słuchać Ironów. Jutro lecimy do Grecji na Iron Maiden i nasz Krzysiu, czyli człowiek od zadań specjalnych, napisał, czy wziąć mi kąpielówki radiowe. No i odpowiedziałem, że wziąć, i zapytał, ale jaki rozmiar? No i mogłem odpisać, no jaki rozmiar, żeby wszystko zakryć. Największy! Ale państwo mnie znają i wiecie, że ja to bardziej SK. A to jest SK Rock i w SK Rock za chwilę raport.
2: Autopromocja. Melina. Melina. SK Rock.
3: Ja pamiętam, jak ja strasznie przeżyłem, jak zrobiłem na obozie harcerskim głosowanie na tam zespół wszechczasów i Queen wygrał z Beatlesami.
4: Wiesz? No to jest, wiesz.
3: Znaczy, szanuję, ale serce cierpiało. Ale powiedz mi, dobra, czy Yoko Ono rozwaliła Beatlesów?
4: Ta załza? No wiesz, to jednak mam nadzieję, że Yoko nie będzie tego oglądało, ale to jednak była trucizna.
3: Ojej, jak się nazywał, wiesz, Czasy wojny w Wietnamie?
4: Czas apokalipsy?
3: Nie, nie, film, wiesz, piosenkami, który Beatlesów.
4: Good Morning Vietnam?
3: Nie, nie, film, który napędzają, musical, który Jim Sturgess gra, wiesz, o chłopaku, który chce wyjechać z Liverpoolu do Stanów z dziewczyną. O Jezus, tytuł piosenki...
2: Melina.
3: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
2: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na autostradzie A1 do odwołania. Zamknięta jest trasa w kierunku Gorzyczki. W rejonie miejscowości Mekanów pod Częstochową doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Ciężarówka przewożąca gaz zderzyła się z ciężarówką transportującą pojazdy. Służby proszą o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy obecnych na miejscu.
5: To jest raport.
6: Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom

0: Wackę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Okoliczni mieszkańcy są oburzeni.
1: Tak nie powinno to wyglądać. To, co dzisiaj jest, to wygląda jakby za Bieruta, kiedy wywłaszczano ludzi, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Mówiła nam pani Ewa, a miasto nie odpowiedziało na pytanie naszego reportera o termin wyburzenia budynku.
2: SK Rock Sport.
0: Matty Cash, 13. Polakiem z europejskim pucharem Aston Villa, której barwy reprezentuje, pokonała wczoraj w Stambule Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. Jako pierwszy z Polaków znaczący sukces w kontynentalnych zmaganiach odniósł Zbigniew Boniek. W 1984 roku z Juventusem Turym wywalczył nieistniejący już puchar zdobywców pucharów oraz Super Puchar Europy, a w 1985 roku Puchar Europy. Teraz piłkarska jest ekstraklasa i mecz sezonu dla Zagłębia Lubin. Jeśli wygra w ostatniej kolejce w Białymstoku z Jagiellonią, zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Będzie to najważniejsze spotkanie w tym sezonie, nie ukrywał obrońca miedziowych Damian Michalski, a pierwszy gwizdek w sobotę o 17.30. Na koniec jeszcze krosy zielonogórskim. Do 10 czerwca trwają zapisy do biegu Parszywa 12. Do pokonania będzie 12 km, a najgorszy ma być ostatni.
3: To jest bardzo długi podbieg, męczący, to jest ten podbieg ostatni do willi. No natomiast jak się ma 11 km w nogach, no to on się robi jeszcze bardziej męczący niż na taki wypoczęty organizm, więc to łomocze niewątpliwie, ta końcówka.
0: Mówiła Lena Pilonis, organizatorka zmagań, a krosy zielonogórski 20 i 21 czerwca.

Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock, a za chwilę na naszej antenie Bon Jovi i Oasis, bracia Gallagherowie, pewnie niepocieszeni, bo ich klub bez mistrzostwa, no ale wielkie gratulacje dla Arsenalu. No ja jestem kibicem United, ale nie będę małostkowy. Arsenal mistrzem Anglii, gratulacje i gratulacje dla Aston Villa za Ligę Europy, wspominała wam o tym Ania w raporcie. No a skoro już tak gratulujemy, to niech będzie. Jeszcze gratulacje dla Jara i wszystkich fanów Lecha Poznań, Lech Poznań, mistrzem Polski. A dlaczego składam te gratulacje z opóźnieniem? No bo przynajmniej mam pewność, że wszyscy wytrzymają.

0: wiedzieli.
1: Ty, ale łatwo jest tak pierdolę, co?
2: Nie przeklinaj!
0: Wojtek z Robertem, już wystarczy.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
16: Reklama.
17: SK Rock Warszawa.

0: Halo?
1: O, dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj razem trochę czasu spędzimy. Ty za konsoletą, ja za kółkiem. Moje uszy są gotowe. Pozdrawiam.
0: No i prawidłowo. Jedziemy razem. Jeszcze godzina kolumny Zygmunta. Zaczniemy od raportu o 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
2: Łukasz Bąk.
4: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Teraz kupujesz? Już w

0: wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marcin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marcinie. Nowym Marcinie. Do wyboru mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe. Apartamenty Nowy Marcin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Niebezpieczne zderzenie ciężarówek na A1. Jedna z nich przewoziła gaz. Policja chce zmian w prawie. Chodzi o przepisy o obronie koniecznej. Ponad 150 propozycji. Nauka bez tajemnic na Politechnice Gdańskiej.
8: SK Rock. Raport.
7: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców śląskim. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Jestem, dzień dobry.
7: Dzień dobry, Michale. Co dzieje się na miejscu?
9: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
10: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
9: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
8: To jest raport.
7: Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych, to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych.
11: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
7: Mówiła Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Policyjni związkowcy chcą zmian w przepisach o obronie koniecznej. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego,

Powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego,

0: arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki. W tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
1: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Nauka bez tajemnic. Na Politechnice Gdańskiej ruszył kolejny Bałtycki Festiwal Nauki. W programie ponad 150 propozycji z 40 dziedzin. Od warsztatów i pokazów laboratoryjnych po wykłady i pikniki edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4: Zobaczyliśmy taką katapultę, którą strzelali z...

0: Możemy praktycznie na przykład zastosować umiejętności matematyki lub informatyki.
1: Chcemy po prostu zasiać ziarno pasji i zachęcić ludzi do zadawania pytań i poszukiwania. Od tych najmłodszych, żeby po prostu nie bali się poszukiwać, po tych najstarszych.
2: Dodaje Beata Bochentyn, profesor Politechniki Gdańskiej, a festiwal zakończy się w sobotę.
3: Pogoda.
2: Dziś pogodnie w centrum, na wschodzie i na Pomorzu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Niewykluczone są także opady drobnego gradu. W związku z tymi zjawiskami IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Temperatura do 20 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum i na Lubelszczyźnie, a nad morzem od 14 do 18 stopni. Jutro bez opadów w całym kraju i ciepło. Temperatura od 18 do 23 stopni.

0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, bardzo przyjemna. Jeśli macie na sobie tradycyjne czarne rockowe stroje, to mogło dzisiaj trochę zapiec pod pachą. Pozwolicie, że odprowadzimy was do domów. Zapraszam. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: leci. Ciągnik.
1: Uwielbiam ten ciągnik, ale już teraz z ciągnika wskakujemy do taksówki. Halo?
2: Cześć, Zygmunt.
1: Cześć.
2: Jestem kierowcą taksi w Oławie.
1: Okej.
2: Słucham SK Rock codziennie.
1: Dobrze.
2: No oczywiście ciebie.
1: Moja mordeczka.
2: Udanej podróży do Ironów, do Aten.
1: Ale miło, bardzo dziękuję, brachu.
2: Pozdro.
1: Pozdrawiam, a państwu obiecuję, że cały wyjazd, cały epicki city break pokażemy wam na naszych social mediach. No ale żeby nie było, że tylko pitolimy, że lecimy, że ze słuchaczami lecimy, to może szybciutko powiedzmy też o tych, którzy przylecą do nas. Fun Loving Criminals już przylecieli. Dzisiaj Kraków, jutro Warszawa. W przyszłym tygodniu do Warszawy przyleci zespół Garbage. Na początku czerwca Gansi w Gliwicach, a kilka dni później na Narodowym Foo Fighters.

0: jako reprezentant taksówkarzy słuchających Eski Rock również pozdrawiam i myślę, że razem z kolegą z Oławy możemy was zawieźć do tych Aten, jakby się okazało, że nie wiem, że na samolot się spóźnicie czy coś. Tam zrobimy tam z 10% rabatu, no może 15 i dogadamy się.
1: Mundo Sygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: My na majówkę.
9: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
8: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
9: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
8: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
10: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
11: Cześć, Igor.
12: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
11: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
12: A dlaczego?
11: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
12: Ale to w niczym nie przeszkadza.
11: Jak to?
12: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
11: Już mi się też taka marzy.
12: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
3: Reklama.
2: Eska Rock Warszawa.

0: Editorsi w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. To utwór Siuga, odrobina cukru, żeby państwo nie posnęli. A jutro o tej porze to już będzie weekend. A co się dzieje dzisiaj o tej porze? Pani Aniu, halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawidzie.
0: Cześć.
1: Ja mam dzisiaj na sobie koszulkę AC/DC i właśnie wracam z pracy. W samochodzie jest gorąco jak w piekle. Pozdrawiam.
0: Czarna koszulka w taki ciepły dzień, a do tego informacja, że ja dzisiaj nie miałem w bloku wody i trudno się było umyć. Jezu, to się unosi taki zapach, że ja się dziwię, że państwo jeszcze nie uciekli. Proszę, nie odchodźcie, bardzo proszę. Don't leave, proszę państwa. Jeszcze pół godziny i kończymy. Pół godziny do końca kolumny Zygmunta i za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Aśka, już niby tutaj praca i w ogóle, ale na dzień dobry i w ogóle od czasu do czasu mówi nam, co zje.
4: Saganaki, będę jeść saganaki. No, to jest bardzo dobry ser. I będę jeść sałatkę po grecku z pomidorami pysznymi, wspaniałymi i z oliwkami.
3: Mamy nadzieję, że z tej toalety to w ogóle nie wyjdziesz. Muzyk Metallica na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
4: Pajda chleba ze smalcem 30 zela, kubeczek frytek 45 zł.
3: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Gruszyńska, zapraszam. Nawet kilkaset milionów złotych, tyle mogą wynieść straty po pożarze sprzed tygodnia w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Kruścinie. Śledczy rozważają dwie wersje zdarzenia.
7: Zwarcia instalacji elektrycznej albo też podpalenia.
6: Mówiła Lilianna Łukasiewicz z prokuratury w Legnicy. Zakład jest nieczynny.
5: To jest raport.
6: Był agresywny, nie słuchał poleceń, sąsiadom groził zabawkowym pistoletem. 24-latek z Jeleniej Góry trafił do aresztu po tym, jak próbował terroryzować sąsiadów atrapą broni i wyrzucał przedmioty przez okno.
8: Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło badanie testerem. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. 24-latek został zatrzymany do dalszych czynności.
6: Mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji, a o dalszym losie 24-latka i potencjalnej karze zdecyduje sąd.
5: SK Rock Sport.
6: Dokumenty podpisane. Lukas Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych. Miasto sprzedało 86% akcji klubu.
9: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Lukas Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
6: Mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę z faktu, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
10: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
6: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. I jeszcze Żużel. W sobotę broniący tytułu Bartosz Zmarzlik będzie walczył o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa, drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Przed rokiem był to najlepszy.
2: To jest kolumna Zygmunta w

0: Wycia Dashcraft w Radiu SK Rock. Rysiek śpiewał Heavy News, a ode mnie żadnych ciężkich newsów, żadnych smutnych newsów. Taka była prośba pani Małgosi z Łodzi i obiecałem, to słowo dotrzymuję. Skupmy się zatem na tych dobrych wiadomościach. Nosowska ogłosiła trasę koncertową, podobno wyjątkową, podobno intymną, a zespół Nothing But Thieves zaprezentował nowy numer Nothing But Thieves. Bardzo mi kiedyś imponowali, a czym zaskoczyli teraz? Przekonacie się po kolumnie, bo nowy numer Nothing But Thieves pojawi się w programie Radar. A będzie też coś dla fanów New Order i Smashing Pumpkins. Radar po kolumnie, gorąco polecamy.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Krzesła z technoratanu, wygodne, stabilne, łatwe w czyszczeniu. Teraz tylko za 69 zł zamiast 159. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: My na majówkę.
6: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
5: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
6: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27.

0: Maja. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Reklama.

0: Cały wiruje świat. Coś tak czuję, że nasz weekend ze słuchaczami w stolicy Grecji będzie wirował. Będziemy tańczyć Zorbę. Halo?
1: Dzień dobry, Dawid.
0: Dzień dobry, pani.
1: Trzymajcie się bezpiecznie, lećcie jutro, uważajcie na siebie.
0: Jesteście przekochani, bardzo, bardzo dziękuję i proszę nas śledzić na Instagramie i na Facebooku, a będziemy się też zdalnie łączyć w radiu. A za dzisiaj bardzo, bardzo wam dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja życzę wam dobrego, przyjemnego wieczoru. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, pa, pa.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6. urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A50.

0: Reklama.
1: Tragedia w żłobku w Ząbkach, jest śledztwo prokuratury, a jedynka nadal zablokowana po zderzeniu ciężarówek. Dwa rekordy chce pobić Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
2: SK Rock. Raport.
1: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
3: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
1: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego.
2: To jest raport.
1: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W raporcie sprawdzamy sytuację po poważnym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna jest osoba i trafiła do szpitala. A to, co dzieje się na miejscu, śledzi nasza reporterka Natalia Czarnuch.
4: Utrudnienia w ruchu są ogromne i trwają już kilka godzin. Na 415 kilometrze A1 w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Wyznaczono objazd przez węzeł Mykanów. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu działania prowadzi cały czas policja, która zabezpiecza ślady i ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
1: Kamizelki nożoodporne nie trafiły jeszcze do wszystkich zespołów ratunkowych w kraju. Termin przekładano 2-krotnie. Najpierw miały się pojawić do końca zeszłego roku, potem do kwietnia. Teraz harmonogram jeszcze raz przedłużono.
5: Termin został wydłużony tym razem do 31 grudnia 2026 roku, więc zespoły ratownictwa medycznego jeszcze mają trochę czasu, żeby przygotować się do spełnienia tego wymogu.
1: Mówi Marta Żbikowca-Cieślik z Wielkopolskiego NFZ. Ministerstwo Zdrowia w dokumencie przedłużającym termin dostarczenia kamizelek napisało, że dokona wszelkich starań, by ratownicy otrzymali sprzęt do końca maja.
6: To się w tej chwili dzieje. Ministerstwo skierowało do nas taką informację, że one będą do odbioru i myślę, że do końca maja jest to rzeczywiście możliwe, bo my już takie pełnomocnictwa daliśmy i za chwileczkę będą pewnie z magazynów odebrane te kamizelki.
1: Mówił Robert Judek, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ma to być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie 2 rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób, a z profesor Katarzyną Taran z UMED-u rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Dlaczego właśnie patomorfologia?
8: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
7: Będą wątki.

Każdy miał albo ma takiego znajomego, który na wszystko narzeka. I to właśnie o tym jest ten numer. Z drugiej strony, z punktu widzenia pana Bono z formacji U2, to my, fani, też musimy być tak postrzegani, bo też trochę narzekamy. No nie ukrywam, że doszukamy trochę dziury w całym, bo fani U2 dostali w tym roku dwie nowe epki, całkiem sporo nowych kompozycji, ale mówiąc szczerze, ani ta pierwsza, mocno wojenna, taka polityczno-społeczna, i ta druga, taka bardziej świąteczna i bardziej jednak no w końcu wydana w Wielkanoc, bardziej ludzka, mam wrażenie, że to nie jest to YouTube, do którego my się przyzwyczailiśmy. Dlatego też dwa tygodnie temu pan Bono powiedział wprost: jesteśmy w studio i nadal pracujemy nad głośnym, nieokiełznanym, nieprzyzwoicie kolorowym albumem, który ma wybrzmieć na scenie, bo tam właśnie żyje YouTube. I po takiej zapowiedzi, czego chcieć więcej?

to I Want It All, Westrock. Pytanie, czy Bruce Springsteen także chciał mieć wszystko, bo póki co to wykazał się niesamowitą lekkomyślnością. Drodzy Państwo, nie sądziłem, że aż taką wielką. Pamiętacie, kiedy pan Bruce Springsteen ogłaszał swoją trasę koncertową Land of Hope and Dreams? To 20 koncertów, które rozpoczęły się w marcu. Powoli ta trasa koncertowa się kończy, natomiast przerażające jest to, co dzisiaj mogliśmy przeczytać w Daily Mail, ponieważ dzisiaj w tej gazecie opowiedział o tej trasie koncertowej Steven Van Zandt, czyli człowiek, który towarzyszy Springsteenowi i zespołowi E Street Band od wielu lat na scenie. I jak mówi, tematyka trasy jest wyraźnie polityczna i pojawia się wiele pogróżek, w tym gruźb śmierci. Jak mówi, zwykle zawsze się coś zdarza, ale tym razem jest tego coraz więcej. Ja przypominam te słowa samego Bruce'a Springsteena, który powiedział, że ta trasa koncertowa to nie będzie zwykła trasa, ale to będzie wręcz wiec polityczny przeciwko Donaldowi Trumpowi. Stąd moje ogromne zaskoczenie, dlaczego oni są zaskoczeni, że tak to się dzieje, kiedy wsadza się kij w te polityczne mrowisko. Van Zandt

słusznie. Jak mówi na koniec, chcemy, żeby fani byli bezpieczni i czuli się swobodnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by zapewnić dodatkową ochronę. I tak sobie myślę po tym wszystkim, że warto, drodzy Państwo, zawsze, tak sobie myślę pod kątem muzyków, oddzielać tę muzykę od polityki, jeśli człowiek nie wie, co może się wydarzyć, albo sobie nie zdaje z tego sprawy.

0: Wpisuję pod tym, co napisali recenzenci Classic Rocka. Napisali, że Royal Republic w pełni przyswoili sobie moc disco i nie boją się jej używać. To kraina czarów rock'n'rollowego boogie. Oj tak, no bo w końcu panowie stworzyli fikcyjny zespół The Blast Beaters. No i sięgnęli po tę klasykę disco z repertuaru Shocking Blue, wypuszczając Venus. Piękne, drodzy Państwo, to chwile są. Polecam bardzo serdecznie także teledysk nagrany w samochodzie, oczywiście szwedzkim. Bardzo pięknie to wszystko wygląda, bo panowie mają twarzy, jakby nie bali się takich zespołów jak Mayhem, jak Crate of Field, jeszcze kilka innych, tam gdzie maluje się twarze na biało. Polecamy.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Też inspiracją było to, że on usłyszał kiedyś rozmowę panów, którzy składali w sklepie chyba meble i właśnie mówili, ach, to co ci muzycy, co to jest w ogóle, money for nothing, granie na gitarze.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak, zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Food Hall Elektrownia Powiśle świętuje 6 urodziny. Od 22 do 24 maja czekają koncerty, Millennial Sparty, warsztaty i mnóstwo atrakcji. Wpadaj do Food Hallu w Elektrowni Powiśle i baw się w festiwalowym stylu przez cały weekend.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt.

0: wynagrodzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
6: Reklama.

dzisiaj pojawiły się smutne wieści z obozu Grety Van Fleet, a właściwie od patronki zespołu, czyli Gretny Van Fleet, która zmarła w wieku 95 lat. To pewien perkusista kiedyś się wspomniał, że jego dziadek podwoził go na rąbanie drewna do Gretny Van Fleet. I kiedy lider zespołu Greta Van Fleet, Josh Kiszka, nalegał wtedy na usunięcie N ze słowa Gretna, wtedy stworzył nazwę zespołu, która uzyskała aprobatę samej Gretny i tak zaczęła się ta wyjątkowa historia. Historia Grety Van Fleet, która trwa w najlepsze, dlatego że jeszcze do niedawna wydawało nam się, że ten zespół będzie kończył swoją działalność ze względu na to, że Jake Kiszka, czyli lider tego zespołu, skupia się na innym swoim pobocznym projekcie, czyli formacji Mirador. Niemniej dzisiaj nas zaskoczyły informacje o tym, że Greta Van Fleet wystąpi w legendarnym nowojorskim klubie Bowery Ballroom i tam pojawi się już 27 maja. Czekamy, bo to za 6 dni. To ma być mocno intymny i kameralny koncert, który przygotowali muzycy Grety Van Fleet. Pytanie, co przygotowali? Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. To ich Highway Tune w SC Rock.

0: I pomyśleć, że dźwięki z tej płyty już w przyszłym roku będą świętować swoje 20-lecie. Mam nadzieję, że muzycy formacji H-Blocks przygotują coś bardzo wyjątkowego, by promować i przypomnieć album Open Letter to a Friend. Jeszcze do tego tematu świętowania na pewno będziemy wracać się bliżej przyszłego roku.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim morderstwie politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: Bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartphone.

0: Domy, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Do niedawna mieszkaniowym hitem Mokotowa był Rubicon Residence. Teraz czas na kontynuację wielkiego hitu. Czas na Augustówkę Residence. Poznaj Augustówkę na apm-development.pl. Zamieszkaj na Dolnym Mokotowie, w kameralnej dwupiętrowej zabudowie. Zamieszkaj w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Zamieszkaj w Augustówka Residence. W przedsprzedaży kupuj taniej. Sprawdź ceny już teraz na apm-development.pl. APM Development. Tworzymy miejsca, w których dobrze się mieszka.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Teraz kupujesz? Już w wakacje meblujesz. Apartamenty Nowy Marsin. Tu mieszkania są już prawie gotowe do zamieszkania. Wejdź teraz na apm-development.pl i przekonaj się, że rodzinie najlepiej mieszkać na Marsinie. Nowym Marsinie. Do wyboru mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe. Apartamenty Nowy Marsin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Wejdź teraz na apm-development.pl i zapytaj o promocję minus 2000 zł za metr kwadratowy.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Reklama.
13: Eskarok Radar.
14: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakie przypominajki postanowił przyszykować dla nas zespół New Order. Zerkniemy także na dzisiejszą zapowiedź, intymną zapowiedź od Kasi Nosowskiej. Ale zanim to wszystko, wróćmy wspomnieniami do tego, co działo się jeszcze 2 dni temu w Chorzowie. Panie i panowie, to oczywiście Metallica. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To 2 godzina naszego czwartkowego radaru.

Drodzy Państwo, jak siedzę na tym miejscu od 9 lat, nie spodziewałem się, że dożyję takiego momentu, że będę opowiadać o powrocie formacji Republika. To jest tak kultowy zespół w moim życiu, że proszę sobie wyobrazić, że naprawdę długo czekałem na ten moment. Specjalne projekty w ramach Moja Krew, Twoja Krew już w tym roku potrójnie. Przypominam, że tak nazywał się także ten film dokumentalny, który wypuściło BBC 40 lat temu, kiedy opowiadali o jarocińskiej scenie lat 80. No i wraca. Wraca projekt Moja Krew, Twoja Krew. 19 lipca zagrają panowie w Jarocinie 8 i 21 sierpnia w ramach męskiego grania. I żeby było wszystko jasne, to nie oznacza żadnego powrotu Republiki. Zresztą panowie mówią wprost, nie ma z nami Grzegorza i nie będziemy udawali, że jest. Jest nas trzech i nigdy nie będzie nas więcej. Nigdy nie będziemy robili castingów na nowego wokalistę czy autora tekstów i nie będzie żadnych nowych piosenek. To jest rzecz oczywista. Jak mówią na koniec, gramy, aby dopisać jedynie kolejny rozdział historii naszego zespołu. No i przyznam się, drodzy Państwo, że dla mnie zawsze Republika to był po prostu Grzegorz Ciechowski. Oczywiście o panu Krzywańskim, Ciesielskim i Bieliku nie zapominam, ale do końca życia będę pamiętać historię z Jarocina, kiedy to trzeba było opanować tłum. No i Grzegorz okazał się ważnym liderem wtedy i na kolejne lata. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy takich wielkich powrotach, to przyznam Państwu szczerze, że nie wiem, czy słuchaliście wczoraj naszego spotkania w Radarze, kiedy sięgaliśmy po kompozycję Hexagons, która jest jednym z dwóch singli, które zapowiada nowy Muse. Bo przyznam szczerze, że kompletnie nie wiem, co mogę myśleć o tej płycie, bo każdy singiel brzmi zupełnie inaczej, chociaż gdzieś tam ten punkt wspólny jest. To Cryogen z ich najnowszej płyty. No i czekamy na kolejny singiel, który będzie opowiadać tę fantastyczną historię prosto z kosmosu. To nowy Muse.

gdyby tak popatrzeć, drodzy Państwo, na muzykę ostatnich 30-40 lat, to można by powiedzieć, że tylko kilka nazwisk stało producencko za największymi płytami, najważniejszymi muzycznymi akcentami ostatnich kilku dekad. To na początku na pewno pan Budźwik, który między innymi stał za sukcesem albumu Nevermind Nirvana, ale także stał za Green Dayem, za albumem 21st Century Breakdown i jeszcze za kilkoma innymi bardzo ważnymi płytami, także związanymi z formacją Garbage. To także pan Raskulinecz, to także Rick Rubin, to także w ostatnich latach Andrew Watt. I to są osoby, które mocno zdefiniowały tak naprawdę muzykę rockową i w ogóle muzykę ostatnich lat. Dlatego dosyć mocno zaskoczyły nas słowa lidera formacji Smashing Pumpkins, który postanowił, że znów wejdzie do tej samej producenckiej rzeki z panem Budźwikiem już znów po ponad 30 latach. Panowie weszli do studia, popracowali, no i czekamy na efekty. Jak mówi Billy Corgan, nagraliśmy jedną piosenkę. Jest tworzona do konkretnego celu, którego jeszcze nie mogę ujawnić. Utwór jest naprawdę świetny i właściwie gotowy. Powiedziałbym, że w 98% skończony. Jak tylko będziemy wiedzieli coś więcej, to oczywiście trzymając rękę na radarze, będziemy sięgać po nowe dźwięki od zespołu The Smashing Pumpkins. A skoro już jesteśmy przy nich, to zagrajmy jeden z piękniejszych numerów spod ręki pana Corgana. To Disarm.

0: Nie ukrywam, że ostatnio zastanawialiśmy się, co będzie się działo w tym roku z Kasią Nosowską w kontekście kolejnych planów. No, wiemy, że podcast ma się całkiem nieźle. Podobno książka powstaje, no ale muzycznie pani Kasia Nosowska postanowiła nas zaskoczyć, dzisiaj ogłaszając swoją jesienną trasę koncertową. Nosowska XXX, a te X-y, drodzy państwo, dotyczą tych 30 lat, 3 dekad jej solowej działalności. A przed nami wyjątkowa trasa koncertowa, która, jak mówi sama artystka, będzie bardzo intymna, bardzo osobista, jak zapowiada, będzie bliski i intensywny, jak rozmowa, która zaczyna się od pamiętasz, a kończę na to, co dalej. Bo to takie małe podsumowanie, w końcu wszystko zaczęło się te 30 lat temu mniej więcej, kiedy rozpoczęła się trasa koncertowa i płyta Puk Puk. To było, drodzy państwo, 95 rok. No i Kasia Nosowska postanowiła przypomnieć tę swoją nieoczywistą, artystyczną część, bardziej elektroniczną, bardziej brzmieniowo eksperymentalną, bo jestem przekonany, że Kasia Nosowska jeszcze nie powiedziała swojego ostatniego słowa. A muzycznie będzie nas zaskakiwać się już jesienią, czy to w listopadzie w Warszawie i we Wrocławiu, czy w grudniu w Gdańsku, w Krakowie i w Warszawie ponownie.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłością.

0: wróci do domu.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, hobby horse, spy guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Reklama.

To nowość od formacji Europe, to wielki powrót po wielu latach tego zespołu. A propos wielkich muzycznych powrotów, no to będzie raczej rozczarowanie dla wszystkich fanów, chociaż znajdą się też tacy, którzy 17 lipca pobiegną do sklepów, by sięgnąć po wyjątkową kompilację. Panowie z New Order postanowili połączyć swoje dwa kultowe albumy, czyli The Best of New Order z 94 roku i The Rest of New Order z 95, a to oznacza, że tak naprawdę te dwa albumy The Best Of zostaną nam dostarczone jeszcze raz z niepublikowanymi wcześniej remiksami. To wszystko będzie przygotowane na nowo, no i fani będą mieli czego posłuchać już 17 lipca. Natomiast złośliwi by powiedzieli, że to taki odgrzewany kotlet odgrzewanych kotletów. No tak to bywa czasami w ten niezbyt przyjemny poniedziałek.

0: Jak to czasami niewiele trzeba, by napisać tak genialną kompozycję, którą swoją drogą napisał brat Arnold, gdy miał zaledwie 15 lat i napisał ją z nudów na lekcji matematyki. Dzisiaj już brata Arnolda, czyli wokalisty formacji Three Doors Down, nie ma z nami, ponieważ odszedł po długiej chorobie kilka miesięcy temu. Natomiast formacji Three Doors Down jeszcze, a propos jego ewentualnego nowego rozdziału, na pewno będziemy się przyglądać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Stawrosz to męskie imię, które nie ma odpowiednika w języku polskim, pochodzi od rzeczownika Stawrosz, czyli krzyż. Christos to odpowiednik Krzysztofa.
3: Sisos, Christos, co wyście mnie tu zrobili?
4: Powtórz,
5: a Christos z tobą będzie jechał.
4: No właśnie, a Stawros to właściciel stawu rybnego. To nie jest tak, że jak słuchasz ma na imię Stefan, to dodasz os, będzie Stefanos i już. Nie.
3: To nie będzie Ziętaranos, Ziętaros, Ziętaros, Ziantaros,
4: to grecka wyspa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Cześć, Igor.
7: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
6: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
7: A dlaczego?
6: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
7: Ale to w niczym nie przeszkadza.
6: Jak to?
7: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
6: Już mi się też taka marzy.
7: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas... Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra.

0: Aż 40% taniej, a elementy z kurczaka sztuka mięsa Megafaka po Dudzie i Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Gotowi na pierwszy plusk tego sezonu? Już 23 maja w Julinek Park start sezonu strefy wodnej, a razem z nim piana party, konkursy z nagrodami, bubble show i cały dzień rodzinnej zabawy. Do tego cyrkowe pokazy, warsztaty pełne ruchu i śmiechu, Hobby Horse, Spy Guy XXL oraz spotkanie z Pedro i Sisi. Jedno miejsce, tysiące powodów do radości. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Reklama.
10: Eskarok Radar.
11: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co szykują dla nas muzycy formacji Yes. Zagramy także nowość od Nothing But Thieves. Eskarok. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co tam w końcu pani Agnieszka znalazła. A bądźmy szczerzy, pani Agnieszka szukała naprawdę długo, no i w końcu się udało. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00 na ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Gdybyście pytali, kiedy zapraszam, to pani Agnieszko, kiedy?
12: Teraz!
11: No i tak do 9:00.

Nie ukrywam, że nasza wyobraźnia a propos powrotu formacji Journey została dosyć mocno rozbuchana jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy mówiono o tym, że jest duża szansa, że Steve Perry wróci do koncertowania. Natomiast później było zdarzenie z rzeczywistością, bo Steve Perry zabrał głos mówiąc: plotki o moim powrocie do zespołu są po prostu nieprawdziwe i chciałem je delikatnie uciąć. No ja nie wiem, czy to było delikatne ucięcie, natomiast przed nami ci, którzy bez wątpienia chcą koncertować, chcą wydawać płyty, chcą zaznaczyć swoją obecność na światowej scenie muzycznej. I taką osobą jest córka Dave'a Grohla, pani Violet, która szykuje się na 29 maja, by zaprezentować swój debiut. Debiut, który brzmi mniej więcej tak.

wielkich tras koncertowych tego zespołu już nie będzie, biorąc pod uwagę stan zdrowia Briana Maya, o czym ostatnio wspomniała jego żona. Ale są też tacy artyści, którzy cały czas walczą, mimo chociażby 81 lat na karku. I taki artysta jak John Anderson, czyli wieloletni wokalista formacji Yes, przyjedzie do Polski chociażby właśnie na dwa koncerty. Czekamy na to wydarzenie naszego Napoleona, jak mówili o nim koledzy z formacji Yes. Pod szyldem John Anderson and the Band Geeks. Pan pojawi się już między innymi 8 października i 10 października. Czekamy na tą wizytę, czy to w Poznaniu, czy w Zabrzu. To będą piękne chwile. Zresztą w Yes też sporo się dzieje. Wspominałem o tym, co dziać się będzie wydawniczo i majowo, i czerwcowo, bo tych płyt będzie naprawdę sporo. Także Yes szykuje nie żaden odgrzewany kotlet, ale pełnoprawną płytę. 24 studyjny album, który 12 czerwca będzie miał swoją premierę i nazywać się będzie Aurora. A my przypominamy te dźwięki, za które pokochaliśmy lata temu ten band.

To pan Thomas, czyli gitarzysta formacji Måneskin. Formacji, która pewnie wróci niebawem, skoro ma takie problemy finansowe, jak twierdzą włoskie media, a ta informacja pochodzi bezpośrednio od zespołu, a dokładnie od pana Alessandro, który jest ojcem basistki pani Wiktorii i jednocześnie jest administratorem firmy zarządzającej prawami do wizerunku marki i koncertami zespołu Måneskin. I on twierdzi, no, że są problemy finansowe i zespół musi się odbić. No i coś czuję, że te solowe kariery, co po niektórych muzyków tego zespołu, zostaną szybko zamknięte po to, żeby wrócić.

0: Wydaje, że to jest...
1: W Warszawie, że ta wyniosłość tego Darłowa, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
0: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
2: Reklama.

0: Mam wrażenie, że to jest piękny wstęp do tego, co dziać się będzie za kilka chwil na antenie Jeski Rock. To Lullaby, to wyjątkowa kołysanka od pana Roberta Smitha z formacji The Cure. A już za kilka chwil Krzysia Górniak, czyli Krzysztofa Górniak, polska gitarzystka, jazzowa, kompozytorka, aranżerka i producentka. Już za kilka chwil w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego poznamy to, co w duszy muzycznej u pani Krzysi gra. Więcej już za kilka chwil w Jeski Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się, dziękuję za dzisiaj i polecam się także jutro po 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet no, może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji.
1: Kawałki mojego życia.
2: Dzień dobry, tu Krzysia Górniak. Zapraszam Was na Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w Jeski Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w Jeski Rock.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia, właściwie nie mojego, jak zwykle, tylko mojego gościa, gościni dzisiaj. Proszę Państwa, ze mną i z Wami Krzysia Górniak.
2: Witam serdecznie.

0: Super, sobie czy? Informacje z twojej strony internetowej, żeby nie było. Króciutko, polska gitarzystka jazzowa, kompozytorka, producentka, aranżerka, filozofka, która tworzy muzykę ilustracyjną, posiada własny styl i jest rozpoznawalna dzięki ciepłemu, dojrzałemu brzmieniu, a w dużym skrócie osoba z topu polskiej sceny jazzowej, więc to dla mnie ogromny zaszczyt.
1: Dziękuję bardzo, jest mi miło.
0: Bardzo się cieszę, że w tej audycji mamy okazję do tego, żeby sobie czasami zderzyć te światy, bo jazz na dobrą sprawę wcale tak daleko od muzyki rockowej nie leży, ale jednak jest to zupełnie inna filozofia grania, inna filozofia tworzenia muzyki, inne emocje temu towarzyszą, no ale każdy z nas kiedyś się wychowywał na muzyce i całe szczęście, że tobie też te kawałki rockowe chyba, zwłaszcza za młodu, towarzyszyły, prawda?
1: Oczywiście muzyka rockowa w ogóle myślę, że ma duże konotacje z jazzową, bo klasyka rocka, właśnie Deep Purple, czy nawet może zespół Toto, później Queen, no to tam bardzo dużo jest improwizacji. I też wyśmienitych harmonii, łączenia po prostu instrumentalnej, takiej może kompozycyjnej myśli, szerokiej harmonii, no bardzo ciekawych przejść. No to jest wszystko, myślę, że muzyka jest jedna tutaj, nie możemy jej tak bardzo rozgraniczać na gatunki. To się stało chyba później, w latach 90., kiedy zaczęliśmy tak mocno je rozgraniczać. Ale wcześniej myślę, że było bardziej tak swobodnie. Po prostu muzyka.
0: No teraz tego tak dużo się zrobiło, jak już mamy zawsze potrzebę szufladkowania. No ale porozmawiajmy sobie w takim razie o kawałkach twojego życia. Myślę, że w ogóle zaczniemy od propozycji związanej z twoją szufladą, z tym, co już zgromadziłaś na swoim koncie, a tego dorobku muzycznego jest całkiem sporo. Czym chciałabyś się przedstawić naszym słuchaczom i w ogóle od czego zacząć tę audycję?
1: No może tak opowiem od płyty funkowej, która powstała w 2004 roku. Ona chyba będzie najbliższa słuchaczom. To była płyta Ultra i tak dość mocno przebojowo wtedy weszłam na rynek, bo zagrałam z Kubą Badachem taki przebój Orange i potem taki utwór Silver. Tam była świetna sekcja rytmiczna z Wojtkiem Pilichowskim, Piotrem Remiszewskim, więc no ciekawe to było w tamtym czasie, ale oczywiście najbardziej mi zależy na tym, co robię w tej chwili. I przez te lata moja muzyka ewoluowała z takiej bardzo zadziornej, właśnie dziarskiej gitary, też właśnie na przesterach, w stronę, powiedziałabym, smooth gitary ilustracyjnej, przestrzennej. No i moja ostatnia płyta to jest Krzysia Górniak String Orchestra. Podsumowanie z 15-20 lat mojej pracy twórczej, bo na tej płycie jest kilka kompozycji z moich ostatnich 4 płyt.
0: A jakbyśmy mieli teraz zagrać, zaprezentować jeden z twoich utworów, to w którą stronę pójdziemy?
1: Ja to bym najbardziej chciała, żebyśmy zagrali Sea Salt on My Lips. To jest utwór z mojej ostatniej płyty. Rozpoczyna się takim mocnym akcentem smyczków z gitarą, taki góralski trochę wstęp, ale sam utwór jest o żeglowaniu. To jest o tym, jak pływasz po oceanach i sól morska osadza się na ustach od morskiej bryzy i dlatego jest taki tytuł. Zresztą ten utwór jest na 3 i on tak jakby swobodnie płynie, możemy z nim płynąć, żeglować.

0: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj dla niektórych być może niespodzianka, zaskoczenie, ale obiecuję Wam, że to będzie naprawdę bardzo dobra audycja. Krzysia Górniak, czyli wybitna gitarzystka jazzowa. No i kolejny kawałek z tego, co sobie przypomniałaś, z tego, co zaproponowałaś nam i proponujesz w dzisiejszych wspomnieniach Twoich muzycznych. This is not America, czyli kawałek być może przez niektórych znany przede wszystkim z kina.
1: To jest właściwie jeden z najważniejszych utworów, który łączy brzmienia rockowe z subtelnością właśnie gitary jazzowej, skomponowany przez Pata Metheny'ego i Davida Bowie. To jest taka współpraca, to powiedziałabym, nadzwyczajna i sam utwór też świetny. Został napisany do filmu Sokół i Koka z 1985 roku. To jest taki tekst Bowie napisał, oglądając fragmenty tego utworu, który jakby wskazuje na kryzys amerykańskiej tożsamości. I tutaj nawet bym powiedziała, że współcześnie można powiedzieć, że jest bardzo aktualny w Ameryce. No ale w ogóle dla nas też można tutaj poszukiwać różnych głębszych znaczeń w

jakby wskazuje na kryzys amerykańskiej tożsamości i tutaj nawet bym powiedziała, że współcześnie można powiedzieć, że jest bardzo aktualny w Ameryce, no ale w ogóle dla nas też no, można tutaj poszukiwać różnych głębszych znaczeń w kompozycja. Zresztą ja jestem no, oczywiście wielką fanką Pata Metheny'ego, wychowałam się na jego gitarze, więc no, mam szczególną przyjemność tutaj zapowiedzieć ten utwór.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Wracamy, proszę Państwa. Przypominam, to są kawałki mojego życia. Kolejny utwór w naszej pięknej playliście na dziś. Dire Straits, Money for Nothing. Czyli też zespół, który często jest wskazywany szczególnie przez gitarzystów.
2: Tak, bo tutaj Mark Knopfler, zresztą on... Nie tylko jako gitarzysta Dire Straits, ale też swoje płyty solowe później wspaniałe wydał. No, gitarzysta bardzo szczególny, gra kciukiem, gra ręką. Wiele rzeczy tam się dzieje właśnie z takiego bezpośredniego dotyku w struny i stąd jest ten feeling, ten time. Szczególnie tutaj Money for Nothing jest świetny riff, no wielki przebój, prawda, wszyscy go znamy, pamiętamy, ale jest też tak

0: utwór. Słowa fajne. Też inspiracją było to, że on usłyszał kiedyś rozmowę dwóch robotników, panów, którzy składali w sklepie chyba meble i właśnie mówili, ach, co to są za, co to ci muzycy, co to jest w ogóle, money for nothing, granie na gitarze. Takie potoczne powiedzenie o tym, że to przecież nic wielkiego.
1: A nam też tak mówią w radiu. Chodzą sobie rano, gadają głupo.

0: Jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Przypominam, Krzysia Górniak, czyli gitarzystka jazzowa. Jeszcze o ten styl takiego jazzowego stylu życia troszeczkę cię podpytam później. Teraz przejdźmy, żebyśmy się nie rozpraszali. Kawałek, który zapowiedziałaś mi poza anteną, że tutaj będzie piękna historia i ja na nią czekam. Europe, The Final Countdown.
1: To jest utwór, to naprawdę. To jest 82 rok, o ile pamiętam. Nie wiem, to byś mnie musiał tutaj...
0: No jakby, jak się pomyliłaś, to sobie ludzie sprawdzą.
1: Nie, chyba 86. Już pamiętam, to jest 86. Tak? Dlatego, że ja miałam wtedy 12 lat. To wszyscy mogą wiedzieć, ile mam teraz. To nie jest takie ważne.
0: Okay.
1: Natomiast...
0: 18.
1: Natomiast to był utwór, który no wtedy był ogromnym przebojem. Wielki przebój. 86 rok wszyscy to nucili. Leciał w radiu non-stop. I ja miałam plakat wokalisty zespołu Europe nad łóżkiem, czy nad biurkiem, bo pamiętam do tej pory, ta miłość platoniczna trwała rok. Potem został zdjęty na rzecz, chyba już później nie wieszałam żadnych tego typu plakatów. No i w tamtym czasie po prostu wszystkie nastolatki kochały się wokalistą.

0: Oczywiście, natomiast teraz z perspektywy czasu, jak sobie odsłuchałam ten utwór, mówię, no bo to tak miałam wrócić do swoich początków, to wydaje mi się jednak bardzo, bardzo kiczowaty, choć bardziej chyba stylistycznie po prostu cały ten zespół był po prostu świetnym produktem, ale nie wiem, na ile oni byli tak w pełni rockmanami. Myślę, że jednak tutaj to już jest...
1: Ale myślisz, że od początku byli szyci na miarę?
0: Że trochę byli, tak widać, może się mylę, ale takie mam wrażenie, że tam jest jednak taka w tle coś, taka energia, natomiast sam utwór i też

0: Na początku byli szyci na miarę, żeby w
1: Ja myślę, że trochę byli, tak widać. Może się mylę, ale takie mam wrażenie, że tam jest jednak taka w tle coś, taka energia. Natomiast sam utwór i też

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Kawałki mojego życia, Krzysia Górniak razem z nami w studiu ESC Rock. Sting, tutaj już będzie bardziej dostojnie. Englishman in New York.
2: Ja właśnie Stinga bardzo lubię z tamtego czasu, kiedy grali z nim, no dla mnie to był jego najpiękniejszy skład, właśnie Branford Marsalis, Manu Katché, Mino Chiellu i Kenny Kirkland na fortepianie. Uważam, że to był zespół wybitny i to słychać właśnie między innymi w tym utworze.

0: Boże. To jest o pisarzu Quentinie Crispy i takim ekscentryku właśnie. To był Anglik w Nowym Jorku i tutaj Sting no, zarówno brawurowo wykonał, napisał tekst przepiękny, który nam wpada właśnie, żebyśmy byli be yourself, no matter what they say. To jest też takie, może być manifest współczesności, nieważne co powiedzą, bądźmy sobą. Ponadczasowy kawałek, tak myślę. No i świetna solówka Branforda Marsalisa, no to wiadomo, to jest...
1: Jakby nie podlega dyskusji. Dobrze, posłuchajmy sobie wszyscy wspólnie, przypomnijmy ten utwór.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał

0: stworzyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
14: Reklama.
15: Kawałki mojego życia w Esce Rock.
16: Jesteśmy na półmetku w kawałkach mojego życia. Toto. Rosanna.
17: Toto. To jest zespół, który składał się z wybitnych też osobistości.
16: W ogóle szeroki skład. Oni
17: bardzo, tak. Nie? Oni w różne strony, ale ten utwór 1982 zasłynął ze szczególnego bitu perkusji. Mówi się Rosanna Beat i perkusiści się uczą specjalnie tego bitu. Ten utwór dostał aż 6 nagród Grammy. To jest też to świetne solo. Tu Steve Lukather zagrał na samym końcu. Ale uważam, że jeden z ważniejszych utworów w ogóle w historii muzyki.

0: Nie będę łapał cię za słówka, przypominam, Krzysia Górniak z nami w SC Rock. Powiedziałaś jeden z ważniejszych utworów, no to ciekawy jestem, co tutaj usłyszymy. Prince, Purple Rain.
1: Prince to wielki ekscentryk i on swoją twórczością przez te lata, no dla mnie był... Nie lubiłam wszystkiego, co on robi, mimo że był taki, chyba nadal jest taki uznawany, nie wszystkie utwory mi pasowały, to jest taka, natomiast ten jest, myślę, że to jest świetna kompozycja, szczególnie w wersjach koncertowych. Ja miałam szansę usłyszeć ten utwór na żywo na Openerze wiele lat temu, to chyba było ponad 10. Na pewno, to musiał być rok 2010, dlatego że ja później skomponowałam taki utwór Purple Love, inspirowany trochę Purple Rain Prince'a, który znalazł się na mojej płycie Feelings w 2012 roku i dlatego też ten utwór mi jest szczególnie drogi, bo cudowna wersja koncertowa zapadła mi bardzo głęboko w pamięć, także ten koncert.
0: 2011, tej wojej Google,
1: no właśnie,
0: czyli jakby dobrze celowało.
1: Tak, bo ja pamiętam, że ja to skomponowałam i potem

0: płycie Feelings w 2012 roku i dlatego też ten utwór mi jest szczególnie drogi, bo cudowna wersja koncertowa zapadła mi bardzo głęboko w pamięć, także ten koncert.
1: 2011, tej Google
0: no właśnie.
1: Czyli jakby dobrze celowało.
0: Tak, bo ja pamiętam, że ja to skomponowałam i potem

0: artysta bardziej intymny w tej wersji, bo Streets of Philadelphia to jest, no, moim zdaniem taka bardzo intymna opowieść, też pod zamówienie, bo pod film Philadelphia z Tomem Hanksem i w roli głównej, i tam jest jakby opowieść zminimalizowana, tylko wokal, on idzie z takim podkładem, teledysk jest bardzo znaczący i no, opowiada o wykluczeniu, to są ważne tematy właśnie w tamtym czasie, to jest rok 94 i też właśnie wtedy oni mówili o epidemii AIDS, o problemach społecznych. No w ogóle Bruce Springsteen jest taki właśnie dość mocno
1: zaangażowany.
0: Zaangażowany, tak, jego muzyka jest zaangażowana.

0: szybciutko ten czas nam ucieka, no ale niestety jak w dobrym towarzystwie spędzamy czas i jeszcze do tego słuchamy doborowej muzyki, to tak to bywa. Pink Floyd, kawałek numer 9. Przypominam, że Krzysia Górniach dzisiaj jest bohaterką kawałków mojego życia. I mówiłaś, że ten kawałek musi się pojawić.
1: Musi, bo tu jest niesamowite solo Davida Gilmoura. To jest w ogóle moim zdaniem utwór,

0: gdzie gitara śpiewa, osiągnęła taki mistrzostwo, no mistrzostwo tak, ale mistrzostwo, bym powiedziała, emocjonalne, dotyka wręcz, bym powiedziała, że jest, no głęboko się osadza w naszych ciałach. No Pink Floyd, no wiele nagrał wspaniałych utworów, niemniej jednak dla mnie jako gitarzysty, no ten jest ważny, to jest The Division Bell, ich płyta, z 94 roku, no i polecam cały album, no ale szczególnie ten utwór.
1: To przypomnij jeszcze tytuł, bo chyba nie padło.
0: Marunet.
1: Tak jest, potwierdzam.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Strasznie posmutniałem, ponieważ już czas na wielki finał. Przypominam, Krzysia Górniak, wybitna gitarzystka jazzowa. Bardzo się cieszę, jeszcze raz Ci dziękuję, że się pofotygowałaś, że wpadłaś do SC Rock, że sobie troszeczkę przygotowałaś notatek. Przypomniałaś, jak to kiedyś wyglądały te Twoje inspiracje muzyczne. I wspominałaś też o tym, że jakby Twoje utwory, Twoje kompozycje to zazwyczaj są ilustracje. Zazwyczaj to jest same instrumentale tak zwane. Ale miałaś wiele współprac na swoim koncie i między innymi na koniec też coś z Twoim udziałem i ze słowami.
2: Tak. W 2008 roku nagraliśmy taką płytę Garden of Love z Szymonem Pejskim, który jest wokalistą, ale tam był bardzo ciekawy skład muzyków, którzy później ze mną wystąpili na płycie Emotions już właśnie w instrumentalnej mojej wersji. Natomiast tu w Garden of Love mamy świetne gitarowe też wejście, dość mocny utwór, ten, który wybrałam, to jest 17 twarzy, 17 faces i myślę, że naprawdę warto go teraz przypomnieć na zakończenie, bo jest to super granie.
1: Dziękuję Ci pięknie, przypominam, Krzysia Górniak spędzała dzisiejszy wieczór w SC Rock. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w Drogowskazach na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i oczywiście bardzo cieszę się, że przed nami, jak mam nadzieję, kolejna wspólna godzina. Zacznę od powołania się na doświadczenie, które podejrzewam wiele z nas i wielu z nas dzieli. No fajnie by było, gdyby było inaczej, ale bądźmy przy realności. Pewnie każdy z nas, mając do wykonania jakieś ważne, trudne, być może wymagające zadanie, stwierdził, dobra, zajmę się tym, ale jeszcze odcinek serialu. Studenci, przynajmniej kiedy ja byłam studentką, może zabrzmię teraz jak boomerka, włączali sobie w takich momentach nagrania, czy takie streamy, że można było podglądać na przykład pandy w jakimś rezerwacie, albo żubry, czy nosorożce i w ten sposób ten swój czas przepuszczali przez palce, ale sposobów, żeby to robić, jest o wiele więcej. Na przykład nagle okazuje się, że koniecznie trzeba złożyć pranie, odkurzyć kolekcję porcelanowych figurek. No te zadania niecierpiące zwłoki zawsze się znajdowały, a zadanie, z którym naprawdę powinniśmy byli się zmierzyć, leżało gdzieś tam odłogiem. I ktoś może powiedzieć, że to jest lenistwo, że to jest obijanie się, ale nauka i medycyna mają na to bardzo konkretne określenie. To jest prokrastynacja, czyli wypisałam sobie definicję, świadome odwlekanie zadań i obowiązków mimo poczucia, że ta zwłoka może pogorszyć sytuację. Co więcej, nawet co piąty z nas prokrastynuje. Dzisiaj będę łamała język na tym słowie, bo ono wcale nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że w trakcie tej rozmowy będzie mnie ratował nasz dzisiejszy gość, czyli pan dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Zacznę od takiej wątpliwości, która być może pojawiła się w głowach wielu naszych słuchaczek i słuchaczy, kiedy o tym mówiłam. Czy każde takie bimbanie, odkładanie sobie czegoś na potem jest od razu prokrastynacją?
2: Myślę, że tutaj warto właśnie wrócić do rozróżnienia tych definicji, tak? Lenistwo to jest bardziej, no można by powiedzieć, takie kolokwialne określenie braku chęci do działania, takiej motywacji. Natomiast może oczywiście to być świadome działanie, może to być wynik zmęczenia, jakiejś niechęci osobistych, czy do jakiegoś rodzaju zadań, czy na przykład do osób, które nam te zadania delegują. Natomiast częstym zjawiskiem jest właśnie prokrastynacja, która przez otoczenie postrzegana jest jako lenistwo, natomiast swoje podłoże ma w bardziej biologicznych przyczynach. No tutaj głównie w zakresie przekaźnictwa w mózgu, czy właśnie w zakresie dopaminergicznym, czy też serotoninergicznym. Wiemy dzisiaj, że prokrastynacja może wynikać czy z lęku, czy z depresji, czy też z ADHD. Nie każdy brak działań jest związany z podłożem medycznym i tutaj też no, ważne, żeby to zaznaczyć.
1: Mam nadzieję, że temat przyczyn, z powodu których my prokrastynujemy, rozwiniemy w drugiej części naszej rozmowy. Teraz chciałabym jeszcze zatrzymać się nad samym mechanizmem. Używając mądrych słów, my sobie po prostu odraczamy to, co musimy zrobić i wynagradzamy to jakąś przyjemnością, bo umówmy się, obejrzenie serialu, zrobienie sobie jeszcze jednej kawy, przygotowanie obiadu, no to raczej jest w kategorii tych nagród i przyjemności. Czy to tylko o to chodzi, żeby przykry obowiązek zamienić na kilka miłych chwil?
2: Czasami niestety ten czas, który pozostaje przed podjęciem

0: rozpoczęciem działania jest wypełniony takim bardziej paraliżem i właśnie brakiem jakiegokolwiek działania, niekoniecznie jakąś przyjemnością. Oczywiście bywa też tak, jak pani wspomniała. Natomiast jest bardzo, myślę, takim powszechnym zjawiskiem to, że ze względu na to, że obawiamy się, że nie podołamy jakiemuś działaniu, czy chcemy wykonać je idealnie, perfekcyjnie, tak? Wiemy, że ono będzie wymagało od nas dużego nakładu energii w czasie realizacji. Po prostu jesteśmy w takim stanie właśnie paraliżu, takiego braku zmotywowania się do działania.
1: Są osoby, które też mają taki, powiedziałabym, modus operandi niemalże, że odkładają wszystko na ostatnią chwilę. To są te osoby, które zarywają noce, ale o 6 rano mają na przykład napisany tekst, mają zrealizowane zadanie, które zostało im powierzone. Wiąże się to z tym, że zarwały noc, że są niewyspane, że są rozdrażnione, ale dopinają temat, który został im powierzony. Jak się dzieje w przypadku prokrastynacji? My do tego, co mamy zrobić, wracamy, czy już w pewnym momencie przychodzi taki moment, znów wrócę do czasu studiów, że już, dobra, zostało tak mało czasu, że to już nie ma sensu?
0: No, myślę, że tutaj trochę w zależności od specyfiki czy pacjenta, czy w ogóle nas wszystkich, jest to trochę zmienne zjawisko. W przypadku na przykład ADHD i pacjentów borykających się z trudnościami w zakresie motywacji, często ta prokrastynacja ma pewien taki cel albo podłoże bardziej. To znaczy odkładanie na później wywołuje pewną presję czasową i tutaj w zależności, czy bardziej są to takie mechanizmy psychologiczne, jak poczucie odpowiedzialności, obawy przed zawiedzeniem kogoś bliskiego, czy w ogóle przed zawiedzeniem w realizacji zadania, wpływa na taki nagły wyrzut hormonów stresowych, w tym między innymi adrenaliny, która daje taką motywację właśnie do działania. Albo właśnie, jak tutaj wspomniałem, jako ten drugi mechanizm, taki bardziej biologiczny, sam stres działa na nas stymulująco, powoduje dobodźcowanie, dostarczenie dopaminy, adrenaliny, stresu, który działa motywująco, co też oczywiście zdarza się u osób, które z ADHD się nie borykają, bo wszyscy na pewno byliśmy w takiej sytuacji, że ten termin, chociażby właśnie na wspomnianych studiach, nas stymulował do działania, bo no, obawiamy się czasami konsekwencji, a czasami po prostu chcemy wypaść dobrze i tutaj bardziej też taka kwestia może cech osobowości, bym powiedział.
1: Konsekwencje to też wydaje mi się ważny wątek, bo o ile myśląc o tym, że coś odkładamy na później, mówimy o tym z lekkim przymrużeniem oka, tak konsekwencje stałego, bo to określenie też często towarzyszy definicji prokrastynacji, że to muszą być jakieś stałe, powtarzalne się tendencje i działania, te konsekwencje mogą być dosyć przykre, czy raczej powinnam powiedzieć dosyć dotkliwe. Podejrzewam, że to są i konsekwencje zawodowe. W pracy być może nie dowozimy, być może zawalamy, być może przestajemy być osobami godnymi zaufania, ale chyba przede wszystkim to są takie jakieś koszty wewnętrzne. Zaczynamy powątpiewać w siebie, to wpływa na samoocenę, na jakiś taki ogólny obraz siebie.
0: Myślę, że to jest taki bardzo wielowymiarowy aspekt tych konsekwencji. Pole zawodowe to jest jedna kwestia, natomiast relacje społeczne, tak, właśnie samoocena, czy jakieś konsekwencje w zakresie chociażby możliwych do osiągnięcia celów są skutkami tej prokrastynacji. Często problemy relacyjne wynikające z tego właśnie, że zadanie jest odraczane na później, wywołuje napięcie. To napięcie jest przenoszone na partnera, partnerkę. Na przykład obawiamy się, że to zadanie będzie niewykonane w 100% dobrze, bo już zaczyna brakować tego czasu. Przekłada się na uczucie rozdygotania, takiego zamartwiania, co będzie, jeżeli mi się nie uda, jeżeli rzeczywiście nie zdążę. No i to wszystko powoduje, że ten stres odbija się na naszym zdrowiu, tak? Nie tylko w postaci różnego rodzaju przemyśleń na temat tego, dlaczego ja tak robię, dlaczego to się powtarza, ale także na takim czysto biologicznym podłożu.
1: Zaczęłam się też zastanawiać nad zadaniami, które sobie tak odkładamy. Czy to są zadania z jakiegoś konkretnego obszaru, czy też zadania, które już tak narosły, że wydają się trudne do zrealizowania. Czy na przykład powierzył nam je ktoś, kogo nie lubimy, czy też nie szanujemy, czy w pewnym momencie tak się to wszystko spiętrza, że już wszystko, co mamy do zrobienia, odkładamy. Czy to jest właściwie postępująca tendencja?
0: Przyczyn może być wiele, tak? Właśnie jedna to jest na przykład związana z tym, że po prostu zadanie jest bardzo skomplikowane. Ono wymaga wieloetapowości, wymaga dużego poświęcenia energii, zaangażowania, czasu. W danej chwili możemy po prostu nie być gotowi na to, żeby te zasoby poświęcić i to sprawia, że odwlekamy to na później, licząc, że w jakimś innym momencie będziemy bardziej gotowi do realizacji tego typu zadań. Czasami jest ta

0: potrzeba idealnego wykonania zadania. I to też powoduje, że nie, teraz nie mam na to przestrzeni, chcę dać z siebie tyle, ile mogę, tak żeby efekt był jak najlepszy, a wiem, że w danym momencie tych możliwości nie mam, tak? Więc zrobię to za chwilę, ale jeszcze nie jest ten moment. I tak się to przesuwa, przesuwa, aż w końcu zaczyna brakować czasu i tym bardziej nie jesteśmy w stanie wykonać tego zadania na takim poziomie, jak byśmy chcieli. Może to być efekt chociażby buntu w stosunku do samego zadania lub w stosunku do osób, które te zadania nam delegują. Tutaj często właśnie taki aspekt psychologiczny tych narastających, często tłumionych wcześniej emocji w stosunku czy do pracodawcy, czy do osoby, która w jakiś sposób korzysta z tego, że na przykład nie jesteśmy w stanie asertywnie odmówić i przyjmujemy na siebie dodatkowe zadanie. I ta złość w końcu przejawia się w takim oporze, tak? Działaniu. Czasami też jest ten aspekt wynikający z takiego lęku przed porażką albo lęku przed tym, że to zadanie nas przerośnie. Czasem jest to kwestia po prostu już nawet objawów depresyjnych, więc tutaj myślę, że zawsze warto pogłębić ten temat i zweryfikować.
1: Wiele wątków się pojawiło, które mam nadzieję, że będziemy rozwijać również w kolejnych częściach naszego spotkania, ale kiedy mówił Pan o złożoności tego tematu, to przyszło mi do głowy pytanie o to, czym właściwie prokrastynacja jest. To znaczy państwo jako lekarze określają ją jako tendencję, jako objaw, jako być może jakąś jednostkę chorobową.
0: Myślę, że to jest rodzaj zachowania, styl działania, który może rzeczywiście być objawem. Natomiast nie jest to ani odrębna jednostka, ani jakaś, że tak powiem, stała cecha w zakresie czy jakiegoś typu osobowości, czy w ogóle naszego funkcjonowania. Jest to coś, co też może być zmienne w zależności od nasilenia ilości rzeczy, które mamy na głowie, w zależności od tego, czy jesteśmy wypoczęci, czy jesteśmy po urlopie, czy jesteśmy już przemęczeni pracą, ile mamy obowiązków, czy jakichś czynników stresowych z zewnątrz ostatnio nie doświadczyliśmy silnych, więc bardziej bym traktował to po prostu jako rodzaj zachowania, który może być też pewnym objawem, jeżeli jest powtarzalny.
1: Bardzo złożony temat. Przychodzą mi na myśl takie grafiki z górą lodową, której widzimy tylko wierzchołek, natomiast pod poziomem wody kryje się cała ogromna złożoność. Tak jest też w tym przypadku. Łatwo powiedzieć, że po prostu się obijamy, że nie umiemy się zmobilizować, nie umiemy się spiąć, tymczasem za tą nieumiejętnością czy też niezdolnością stoi cały skomplikowany mechanizm różnych powiązań. O tych powiązaniach mam nadzieję, że będziemy rozmawiać więcej w drugiej części naszej rozmowy, która oczywiście jest jeszcze przed nami, w której będziemy wspólnie zastanawiać się, skąd ta prokrastynacja się bierze i o czym ona świadczy, bo być może świadczy o problemach czy tendencjach, z którymi również możemy zawalczyć, żeby po prostu żyło nam się trochę lepiej. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z doktorem Krzysztofem Muranowiczem, związanym z kliniką Psychomedic. Prokrastynacja to jest temat dzisiejszej rozmowy. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na naszą antenę w swojej drugiej już dzisiaj odsłonie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, który zgodził się dzisiaj przybliżyć temat prokrastynacji, zwanej też trochę pobłażliwie syndromem studenta, ale wydaje mi się, że pierwsza część naszego spotkania już wykazała, że to nie jest wcale płachy temat. Pomyślałam, że zacznę od pytania o to, czy prokrastynacja to jest przyczyna, czy to jest objaw?
2: Myślę, że to jest raczej objaw wielu, tak jak już sobie wspomnieliśmy, innych czynników, które pod tą powierzchnią wody w tej górze lodowej się skrywają i mogą to być zarówno cechy osobowości, mogą to być cechy wynikające po prostu z naszego charakteru, mogą to być też objawy bardziej poważnych stanów, na przykład właśnie depresji, czy zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, ADHD. Naprawdę bardzo szeroki temat.
1: Wspomniał pan jeszcze w pierwszej części naszej rozmowy o depresji. To jest trudny temat, również dlatego, że na temat tej choroby powiedziano już bardzo wiele. Czasami strach jest nawet do niego z tego powodu podchodzić, ale tutaj mam wrażenie, że ta choroba jest dobrym przykładem, że prokrastynacja może być dwutorowa, bo ona może nas do tej depresji

o depresji. To jest trudny temat, również dlatego, że na temat tej choroby powiedziano już bardzo wiele. Czasami jest strach, jest nawet do niego z tego powodu podchodzić, ale tutaj mam wrażenie, że ta choroba jest dobrym przykładem, że prokrastynacja może być dwutorowa, bo ona może nas do tej depresji

0: do siebie, wpływ na relacje społeczne, na relacje zawodowe, ale to, że od siebie odwlekamy, może również świadczyć o tym, że my z tą depresją, czy też stanami depresyjnymi, bo oczywiście nie chcę szafować jednostkami chorobowymi, już teraz się zmagamy.
1: Jak najbardziej. Tu też myślę, że warto wspomnieć, że są takie, można by powiedzieć, dwa główne typy depresji. Jeden związany z czystą, można by powiedzieć, biologią. Drugi natomiast bardziej zależny od czynników zewnętrznych, nagromadzenia stresu, trudnych wydarzeń życiowych, braku wsparcia. I tutaj mówimy o takiej depresji reaktywnej albo egzogennej. I często ta prokrastynacja może się do takiego też typu depresji przyczynić. Natomiast no, jest to najczęściej jednak poprzedzone zaburzeniami lękowymi czy po prostu takimi reakcjami adaptacyjnymi, które najczęściej nawet potrafią samoistnie ustąpić przy wycofaniu się czynników stresogennych. Tutaj mam na myśli te reakcje adaptacyjne. Natomiast w przypadku reakcji depresyjnej, endogennej, tutaj myślę, że raczej mówimy o symptomie albo o efekcie samej choroby, tak? Że brak motywacji, brak energii, też zwątpienie w siebie, obniżona samoocena powodują, że po prostu nie czujemy się do tego gotowi, nie czujemy się w stanie podołać takiemu zadaniu. Wręcz czasami taki wymiar urojeniowy to może przybierać, że jestem tak słaby, tak słaba, beznadziejny, nie jestem w stanie sprostać temu wszystkich zawodze. Więc tutaj ta prokrastynacja wtedy no, już przybiera bardzo nasilony stopień i wymaga ewidentnie interwencji lekarza.
0: Przed momentem pytałam o to, jak właśnie lekarze traktują prokrastynację i kiedy pana słuchałam, zaczęłam się zastanawiać, czy to jest też taki wskaźnik diagnostyczny, to znaczy, kiedy pacjent między wierszami mówi, że odwleka wykonywanie zadań, że nie potrafi się zmobilizować, że przekłada kolejne terminy, to czy dla państwa, mówię o lekarzach, diagnostach, to już jest wskazówka w którąś stronę?
1: Nigdy nie staramy się jednak po jednym objawie stwierdzać, że pacjent może cierpieć na to lub na coś innego. Raczej zawsze staramy się to w takiej szerszej perspektywie oceniać, z czego ta prokrastynacja wynika i czy czemuś jeszcze towarzyszy, jakie są inne objawy. Czy na przykład bardziej mówimy o tym, że jest problem z koncentracją uwagi, z impulsywnością, z na przykład problemami w zakresie relacji, czy jest też na przykład takie spowolnienie psychoruchowe, brak uczucia zadowolenia z niektórych wykonywanych zadań. Wtedy takie współistniejące objawy są nam w stanie troszkę podpowiedzieć, tak, w którym kierunku powinniśmy podążać z diagnozą.
0: Drugi wątek, który chciałabym spróbować podjąć, chociaż już raz, że trochę pan o nim powiedział, dwa, że znów wydaje mi się on bardzo, bardzo złożony i chciałabym uniknąć ze swojej strony oczywiście różnych uproszczeń, to jest ADHD, które w ostatnich latach diagnozuje u siebie bardzo wiele osób, ale które też zostało w jakiś sposób znormalizowane społecznie. Takie mam przynajmniej wrażenie, że to jest realne zaburzenie i po prostu realny problem osób, które się z tym mierzą. Ja pamiętam jeszcze wiele lat temu ze szkoły, kiedy mówiono, że jeżeli jakieś dziecko ma ADHD, to jest takie wymyślanie i tak dalej, ale te czasy chyba słusznie minęły. Pan tłumaczył mechanizm tego, w jaki sposób ADHD wpływa na tę motywację do wykonywania działań, na tę umiejętność ich podejmowania, ale czy to jest taki stały element w tym zaburzeniu?
1: No jest to dosyć stały element lub bardzo częsty, jeśli chodzi o ADHD. Co do jeszcze pierwszej części pytania, no tutaj z tym ADHD to jest tak, że z jednej strony jest to coraz bardziej powszechna, że tak powiem, jednostka, coraz częściej się o tym mówi, coraz więcej, natomiast też niekoniecznie zawsze w, że tak powiem, odpowiedni sposób. No niestety jest dużo takich źródeł nierzetelnej wiedzy dotyczącej ADHD, jak różne już media społecznościowe, już nie będę z nazw wymieniał. Osoby, które rzeczywiście zmagają się z ADHD, często niestety przychodzą na wizytę zupełnie z innych powodów. One często nawet nie podejrzewają, że mogą mieć ADHD, bo mali chłopcy, ruchliwi, nieskoncentrowani, rozrabiający, to często już dosyć wcześnie diagnozę otrzymują, czy przynajmniej są jakieś pewne podejrzenia w tym kierunku. Natomiast kwestia dziewcząt, kobiet jest bardziej skomplikowana z ADHD, bo tutaj wiele tych cech jest mocno skompensowanych właśnie czasami na przykład takim perfekcjonizmem, który prokrastynacji sprzyja, ale też często towarzyszą temu zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, które no również w konsekwencji do samej prokrastynacji mogą prowadzić, no ale pamiętajmy, że ADHD samo per se może powodować prokrastynację.

0: Przypominam sobie rozmowę w drogowskazach sprzed kilku, już możliwe nawet lat, kiedy pojawił się wątek właśnie tego, w jaki sposób wychowanie dziewcząt wpływa na utrudnioną wykrywalność różnych zaburzeń, czy też tendencji, że wychowanie do grzeczności sprawia, że różne cechy ujawniają się trochę później, albo są bardzo długo maskowane. Nie wiem, może to są jakieś stare modele wychowania, oby tak było, ale kiedy pan o tym opowiadał, to miałam takie skojarzenie.
1: No, myślę, że to skojarzenie jest bardzo zasadne, też kwestia roli obojga rodziców, też w takim rozwoju romantycznym, nazwijmy to, struktury osobowości, tego, że dziewczynki jako swój pierwszy obiekt oczywiście platonicznej miłości postrzegają ojców, a chłopcy jednak matki. I w związku z tym jeszcze niedawno ojcowie troszkę, można by powiedzieć, nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale często bywało tak, że nie spełniali się tak bardzo w roli rodzica, jak mamy, które zostawały czasami w domach, żeby być z dziećmi, czasami łączyły te dwie role, matki i osoby pracującej. Natomiast ten styl wychowania i relacji z rodzicami może bardzo silnie wpływać na samoocenę dziewczynek, czy później też kobiet z ADHD. Może chociażby właśnie ta relacja z ojcem być przyczyną takiego braku wsparcia ze strony męskiej i w przyszłości też ten wzorzec może być odzwierciedlany w relacjach. Taka osoba wchodząc później w relację z osobą, która jest mniej obecna w życiu, musi radzić sobie po prostu z wieloma problemami, a tutaj przy ADHD mamy ich jeszcze więcej, jest po prostu pozbawiona tego wsparcia.
0: Wydaje mi się, że w ogóle na początek tej rozmowy warto założyć, że mówimy o pewnych uogólnieniach i tendencjach. Odnosi się to także do tego, o czym chciałam powiedzieć teraz, mianowicie wiele osób zwraca uwagę, że tak naprawdę teraz mamy do czynienia z pierwszym pokoleniem ojców takich stuprocentowo zaangażowanych, którym również jest trudno, dlatego że wcześniej tego wzorca nie mieli. Ale kiedy mówił pan o wychowaniu, to pomyślałam sobie, że nie zadałam jednego pytania odnośnie prokrastynacji. Nie zadałam ich wielu, ale jednego, które sobie wypisałam, mianowicie o to uwarunkowanie. Wyczytałam, że może to mieć podłoże genetyczne, no ale też na bazie tego, o czym mówił pan przed momentem, mam wrażenie, że ta część związana z wychowaniem, ze społeczeństwem też ma tutaj bardzo duży wpływ, czy może mieć duży wpływ.
1: Myślę, że chociażby w przypadku tych zaburzeń, które leżą u podłoża prokrastynacji, właśnie takich jak ADHD, czy w przypadku depresji, no możemy mówić ewidentnie o genetycznym podłożu, zwłaszcza w przypadku ADHD jest to bardzo duży procent. Badania pokazują, że ten aspekt genetyczny to jest około 70-80, niektórzy nawet podają jeszcze większe wartości, 70-80%. Natomiast wiemy też, że zaburzenia depresyjne mogą mieć podłoże genetyczne i co do samej cechy temperamentu też w pewnym sensie rodzice są nam to winni, że przekazują nam takie podejście do działania. Natomiast jeżeli tak na to spojrzymy, to jest tu element takich uwarunkowań genetycznych.
0: Przyznam szczerze, że trochę mnie stresuje mówienie o podłożu genetycznym, bo mam wrażenie, że to sprawia, że mamy poczucie jakiejś takiej nieuchronności i stałości różnych problemów czy zaburzeń. Natomiast jak mam nadzieję za moment w kolejnej części rozmowy powiemy, z prokrastynacją da się zawalczyć i to na różne sposoby. Ale zanim do tego przejdziemy, a propos różnych cech, chciałam zapytać o te, które również prokrastynacji sprzyjają. Pan już mówił o perfekcjonizmie, który sprawia, że trudniej nam jest się zabrać za zadanie, bo nie mamy pewności, że wykonamy je należycie. Przeczytałam też, że impulsywność sprzyja odkładaniu zadań w bliżej nieokreśloną przyszłość.
1: Sama impulsywność, myślę, że aż tak bardzo z prokrastynacją nie jest związana. Bardziej może tutaj chodzić o takie właśnie znowu połączenie różnych cech składających się w objawy i tutaj mam na myśli właśnie objawy ADHD, gdzie oczywiście impulsywność jest jedną z takich trzech kluczowych domen w zakresie diagnostyki tego zaburzenia, obok hiperaktywności, takiej nadruchliwości i deficytów uwagowych. Często też widzimy taki właśnie zespół objawów, że ktoś jest impulsywny, ma na przykład dużą zmienność nastrojów, taką dysregulację emocji, ma problemy z planowaniem i tutaj właśnie te deficyty mogą sprzyjać problemom w realizacji zadań, w prokrastynacji. Trudność z złożeniem planu, z organizacją czasu, z podjęciem, rozpoczęciem działania, z jego dokończeniem, no niestety to wszystko sprzyja temu, że ten czas nam się przelewa przez palce i kończymy dzień przed w wielkim stresie.
0: Ostatni wątek, który chciałam podjąć, być może on się nam już tutaj przewinął, tak samo jak kwestia impulsywności była gdzieś zawarta w rozmowie.

0: mówię o ADHD, to są nerwice. Również dotarłam do takich wypowiedzi, które sugerowały, że osoby, które z różnego rodzaju nerwicami się zmagają, różne zadania odkładają, prokrastynują.
1: Słowo nerwice jest już trochę, powiem tak, passé w psychiatrii. Jest wciąż oczywiście w takim ogólnym obiegu. Natomiast to, co rozumiemy przez szeroko pojęte nerwice, to są zaburzenia lękowe, tutaj często też zaburzenia osobowości, czasami jeszcze niektórzy z zaburzeniami odżywiania łączą. Natomiast rzeczywiście lęk, a zwłaszcza taki lęk, którego podłoża moglibyśmy doszukiwać się w stylu wychowania, w tym jak dorastaliśmy, w jakich warunkach, w tym czego nauczyli nas rodzice, co nam wpajali do głowy, jak ważne było dla nich poczucie kontroli i w konsekwencji jak my do tego podchodzimy, może powodować rzeczywiście jak najbardziej, że po prostu chcemy wszystko mieć idealnie zrobione, albo obawiamy się tego, że sobie nie poradzimy z jakimś zadaniem, że ono nas przerośnie, że nie jesteśmy na tyle wartościowi, żeby sprostać temu. To rzeczywiście jest taki element, który może zaburzeniom nerwicowym towarzyszyć, ale może wynikać z takich pierwszych objawów depresji.
0: Ja sobie słowo nerwice w takim razie, no może nie wykreślam, ale przynajmniej zaznaczam ołówkiem, żeby nie używać go zwłaszcza zbyt często. Tak mam wrażenie, że używając go trochę tutaj zapachniało tymi gabinetami sprzed kilkudziesięciu lat. Zostawiamy te wątki, bo wydaje mi się, że na temat prokrastynacji, jej przyczyn, objawów, a także tego, w jaki sposób ona na nasze funkcjonowanie może wpływać, powiedzieliśmy już całkiem sporo, a właściwie nie my, a dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, który dzisiaj gości w Drogowskazach. Oczywiście temat nie został wyczerpany, natomiast sądzę, że to jest odpowiedni moment, żeby zastanowić się nad tym, co dalej. Czy sytuacja, w której się być może znajdujemy, to jest już nasza sytuacja permanentna, czy też jest jakieś pole do działania. Zdradzę tutaj, że to pole jest, a na co konkretnie warto zwrócić uwagę, jakie działania podjąć, no to o tym będziemy rozmawiać w trzeciej części Drogowskazów, która rozpocznie się na naszej antenie już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowa odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic, z którym rozmawiamy o prokrastynacji. I o ile w pierwszych dwóch częściach zastanawialiśmy się nad naturą tego zjawiska, przyczynami, konsekwencjami, objawami, tak teraz przejdźmy do tego, co możemy zacząć robić. To znaczy przejdźmy do działania, mianowicie czy prokrastynacja, jeżeli już ją u siebie zauważyliśmy, to zostanie z nami na zawsze. Pierwsza rzecz to, czy w ogóle coś takiego istnieje, jak potwierdzenie tego faktu? Czy z tym można iść do psychologa, do psychiatry, który stwierdzi, że rzeczywiście z tym jest problem, pan prokrastynuje? Czy to działa trochę inaczej? To jest coś, co musimy sami u siebie zauważyć, nazwać, skonfrontować się i ewentualnie zacząć działać?
2: Myślę, że jesteśmy w stanie samodzielnie zaobserwować to, że mamy taki powtarzalny schemat działania, tak, że często odwlekamy coś na ostatnią chwilę, że sprawia nam to trudność. Co do może takiego nazewnictwa rzeczywiście specjalistycznego, to też tak jak mieliśmy możliwość porozmawiania, no warto zostawić jednak specjalistom. Jeżeli obserwujemy, że to wpływa na nasze funkcjonowanie, że ten brak motywacji, brak chęci i odraczanie działania utrudnia po prostu funkcjonowanie. Czuję dyskomfort, jest dla mnie to jakaś trudność, jest to forma nawet czasami może być bardzo dużego cierpienia czy przykrości. Wtedy warto tej pomocy poszukiwać.
1: Pomoc w tym obszarze rozumiem dwutorowo, ale oczywiście proszę mnie poprawić. Tak sobie pomyślałam, że pierwsza kwestia to jest leczenie czy też terapia związana z chorobami i zaburzeniami, o których już mówiliśmy. To znaczy prawdopodobnie nie przestaniemy prokrastynować, jeżeli u podstawy tego działania jest depresja. Pewnie możemy sobie różnymi domowymi sposobami, o których później powiemy więcej, jakoś pomagać, natomiast no, trzon problemów nas zostanie.
2: Tak, tutaj właśnie myślę, że rola specjalisty poza samym stwierdzeniem i nazwaniem problemu polega na tym, żeby zróżnicować, co leży u podłoża.

I na przykład na depresję mamy możliwość i działania farmakologicznego, często bardzo skutecznego, i metod pozafarmakologicznych, psychoterapii. To tutaj oczywiście specjalista dobierze, co będzie dla nas najlepszą formą. Natomiast są w stanie pomóc nam przezwyciężyć te trudności w postaci prokrastynacji. W przypadku ADHD też bardzo, bardzo skuteczna jest farmakoterapia. Pamiętajmy, że czasami mogą być to przyczyny ani niezależne od depresji, ani możemy nie mieć ADHD, a ten problem występować u nas może bardzo często i też może być jak najbardziej źródłem różnego rodzaju nieprzyjemności, konsekwencji. Wtedy częściej zdarza się, że takie, powiedzmy, strategie radzenia sobie w postaci na przykład rozbijania zadań

0: rodzaju rozprasza, czy wykonywanie zadań, które trwają do 2 minut, żeby podejmować je od razu, nie odwlekać. No to są wszystko takie drobne elementy, które jesteśmy w stanie wdrożyć do funkcjonowania, które mogą nam pomóc. Psychoterapeuta też może pomóc w zakresie tego, co leży u podłoża tej prokrastynacji. Nie mówię tylko o tym, że rola terapii może być tu bardzo istotna, ale samej takiej psychoedukacji, coachingu. Mamy też bardziej takie złożone metody radzenia sobie z natłokiem różnych zadań. Czy technika SMART, czy technika Alpen. Warto też wiedzieć, że nasza zdolność do działania, do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań jest największa między godziną 9 a 12. Później mamy taki chwilowy spadek możliwości wykonawczych. Natomiast w drugiej części dnia trochę już mniejszy niż z rana, ale jest ponowny wzrost takiej aktywności i warto tak zwaną krzywą stosować.
1: Bardzo się cieszę, że pan o tym mówi. O sposobach, które sami możemy wdrażać, myślałam jako właśnie tej drugiej odnodze wspierania siebie w zwalczaniu prokrastynacji. To, co zwróciło moją szczególną uwagę, to pozbycie się rozpraszaczy, bo to jest chyba bardzo trudne. Patrzę na nas, my też mamy telefony na stole. Kiedyś było chyba bardziej tak, że to komputer, telewizor nam ten czas podjadały, ale jednak komputer trzeba było włączyć, potem otworzyć. Do telewizora też trzeba podejść, wziąć pilot do ręki, no a telefon jest czymś super dostępnym, co leży przed nami. Właściwie cały czas.
0: Warto, myślę, priorytetyzować to, co musimy zrobić i tych rozpraszaczy starać się unikać. To niestety nie jest proste, bo są to zazwyczaj czynności, które są dla nas przyjemne, więc takie cechy jak trudność w kontroli impulsów, czy potrzeba gratyfikacji natychmiastowej leży u podłoża tego, że po ten telefon sięgamy albo zajmujemy się czymś przyjemnym, spotkaniem ze znajomymi, wyjściem do kina, sportem, ale czasami to też mogą być po prostu rzeczy zupełnie, które nie wiążą się z przyjemnością, a raczej z taką szybką gratyfikacją, właśnie łatwo dostępnym efektem po wykonaniu takiej pracy. I one są dla nas bardziej kuszące niż podjęcie działania, które jest złożone, monotonne i wymaga dużo naszej pracy. Jeśli chodzi o rozpraszacze, to tu jest duża kwestia naszej samodyscypliny. Warto

efektem po wykonaniu takiej pracy i one są dla nas bardziej kuszące niż podjęcie działania, które jest złożone, monotonne i wymaga dużo naszej pracy. Jeśli chodzi o rozpraszacze, to tu jest duża kwestia naszej samodyscypliny. Warto

0: Teraz no wszystko mamy w telefonach i one są takim największym źródłem tego, co powoduje, że nie jesteśmy się w stanie skupić na jednym konkretnym zadaniu. Warto ten telefon wyłączyć, odłożyć, zostawić w innym pokoju. Czasami przydatne może być używanie słuchawek, które wytłumiają dźwięki, jeżeli na przykład pies sąsiada szczekający nam przeszkadza, czy jakieś dźwięki dochodzące zza okna. To wszystko myślę, że indywidualnie też w zależności od tego, z czego dokładnie wynika ta prokrastynacja, pomoże nam dobrać specjalista.
1: No i dobrze mieć chyba obok siebie, włączyć kogoś w wykonywanie tych działań. To znaczy nie chodzi o to, żeby mieć nad sobą osobę, która z bacikiem będzie sprawdzała, czy się wszystko dzieje, ale jednak często, kiedy pracujemy w zespole czy w grupie, to odsuwanie od siebie obowiązków wychodzi trochę trudniej. Być może wiele i wielu z nas wspomina wspólną naukę albo wspólne realizowanie jakichś projektów, czy to w szkole, czy to na studiach. Tutaj taka osoba, która będzie przy nas, będzie zwracała uwagę, że może nie musimy natychmiast sprawdzić na Facebooku tego, co nam przyszło do głowy, tylko jeszcze dokończyć te dwa zdania, to też może być dosyć ważne wsparcie. No również w kontekście tych relacji, o których mówiliśmy, że to odsuwanie od siebie wykonywania zadań może je nadwątlić.
0: Tak, myślę, że tutaj tak zwany accountability partner może być bardzo przydatną osobą do tego, żeby wytrwać w jakichś postanowieniach, żeby tą motywację utrzymać. Jest to, myślę, bardzo dobra strategia, już też nie tylko pod kątem samego przeciwdziałania prokrastynacji, ale po prostu budowania więzi, o których też mieliśmy przyjemność chwilkę porozmawiać poza anteną, a które no niestety coraz bardziej zatracamy, co ja też oczywiście wiążę trochę z tym, że niestety tych trudności natury emocjonalnej, natury psychicznej jest więcej obecnie. Więc tak już pokrótce odpowiadając na pytanie, tak jak najbardziej, myślę, że warto angażować inne osoby, o ile oczywiście one się na to zgadzają, o ile mają na to przestrzeń i też czują się, że nie jest to jakaś forma powinności, tylko chcą rzeczywiście nas wesprzeć w tym zakresie.
1: To na koniec naszego spotkania zapytam o impuls, o tę iskrę albo o moment, który ma szansę zmienić, trochę odwrócić nasze działania. No bo przecież ostatecznie prokrastynacja jest czymś, z czym się zmagamy, co do pewnego momentu jest przyjemne, bo przecież odraczamy moment wykonywania zadania, które być może wiąże się z wysiłkiem, który wiąże się ze wzmożoną koncentracją, czy operowaniem w obszarze, za którym nie przepadamy, a skupiamy się na rzeczach przyjemniejszych. To trochę jak z odchudzaniem, że przychodzi taki dzień, kiedy stwierdzam, kurczę, nie zacznę od jutra, zacznę od dzisiaj.
0: Na pewno taką ważną funkcję w zakresie regulacji naszego działania pełni układ nagrody. Więc myślę, że opcje są dwie. Albo do zaprzestania prokrastynacji może nas zmotywować nagroda, albo może nas zmusić konsekwencja. Więc każdy chyba się zgodzi, że lepiej poszukiwać nagród niż unikać konsekwencji, albo jeszcze gorzej doznawać tych konsekwencji. I myślę, że tą nagrodę czasami możemy sobie też sami wyznaczyć. Takie samo nagradzanie może być korzystne. Oczywiście to nie musi być zawsze jakaś wielka nagroda w postaci jakiegoś tam wyjazdu za granicę, czy jeszcze biżuterii. Mogą być to drobne, takie codzienne przyjemności, które wcielimy jako element gratyfikacji. No i tutaj może warto też zaangażować tego właśnie accountability partnera, który tą nagrodę jakoś będzie, że tak powiem, nadzorował i wydzielał.
1: Na wszystko jest sposób. Być może prokrastynacja jest kolejnym obszarem, w którym najtrudniej jest podjąć decyzję, zwrócić uwagę, skonfrontować się z tym, i nazwać, że prokrastynujemy, co nie wpływa korzystnie ani na nasze samopoczucie, ani na naszą sytuację zawodową, ani też na nasze relacje, o czym także rozmawialiśmy, a konkretnie mówił dr Krzysztof Muranowicz, związany z kliniką Psychomedic. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, do czego serdecznie Was zachęcam, bo myślę, że można dowiedzieć się bardzo dużo i pomóc sobie albo komuś z bliskiego otoczenia i tym accountability partnerem się po prostu dla kogoś stać, to wystarczy, że poszukacie konta Drogowskazów na YouTubie, na Spotify, tam ta rozmowa jest już dostępna. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, co planujemy w kolejnych odcinkach Drogowskazów, no to wystarczy wejść na naszego Facebooka, tam te zapowiedzi się pojawiają. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Powiedzieliśmy bardzo dużo. Ja biorę głęboki oddech i dodam jeszcze tylko, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streaming.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.